mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: RSK Braniewo.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrałem

0: Braniewo News.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK przybliżymy Państwu historię wsi Baranówka. To mała miejscowość niedaleko Fromborka, chociaż mieszkańcy tej miejscowości mówią, że to Frombork leży niedaleko Baranówki. Niech tak będzie, zwłaszcza z okazji 660-lecia tej miejscowości i z okazji tego ważnego jubileuszu historyk dr Robert Klimek napisał publikację, która zatytułowana jest Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. I właśnie teraz o historii Baranówki z autorem publikacji porozmawiamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja rozumiem, że o Warszawie, o Krakowie, o Gnieźnie można znaleźć dużo informacji nie tylko w internecie, ale we wszelkiego rodzaju muzeach, instytucjach i tak dalej. Ale jak dokopać się do informacji o Baranówce, o której mało kto współcześnie słyszał?
2: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Baranówkę, to jest troszeczkę informacji archeologicznych, historycznych w Muzeum Frühgeschichte w Berlinie, czyli Muzeum Prehistorii, i one do tej pory w zasadzie nie były aż tak bardzo znane. Szkic grodzisk Baranówki, który opracował w 1826 roku porucznik Johann Gize, który właśnie opracował i wykonał 600 szkiców miast, murów obronnych, zamków i grodzisk. I właśnie wśród nich było grodzisko w Baranówce, dwa grodziska. Natomiast one spoczywały gdzieś tam zakopane w archiwach i jeszcze cudem ocalały, ponieważ znajdowały się one w Królewcu i przed zawieruchą wojenną, przed Armią Czerwoną, która w zasadzie wszystko niszczyła i zabierała. Udało się to gdzieś tam zabezpieczyć. W Berlinie leżało to gdzieś w piwnicach i dopiero jak mur berliński runął, to wszystko zostało opracowane. Także jeżeli chodzi o historię Baranówki, to jeszcze zanim poznałem tutaj panią Joasię, przeszło 10 lat temu, zainteresowałem się tymi grodziskami, ponieważ z nimi jest też związana legenda takiego historyka dominikanina z Elbląga, który urodził się w Torknicku, Szymon Grunau. Piękna legenda, ale no, Szymon Grunau jest mało wiarygodną postacią, ponieważ on troszeczkę pisał faktów, troszeczkę zmyślał, dodawał od siebie, ale mówił, że to są fakty, które gdzieś znalazł, prawda, bądź usłyszał od kogoś.
1: Legendy mają to
2: być. Dokładnie. Nie są to źródła wiarygodne. Natomiast on napisał, że jak Widewód z Brutenem przybyli tutaj z Cymbrii i byli oni potomkami, protoplastami Prusów i mieli 12 synów. Wśród nich był Hogo, któremu dali ziemię między Pasłęką a jeziorem Drużno i on tam założył ziemię, która później nazywała się Pogazania, a swoją główną siedzibę, nazwaną Tolką, miał w miejscu, gdzie teraz jest Baranówka. I to właśnie Grunau napisał i tak można było to później pociągnąć, te mity. Także to było takim czynnikiem, że tą Baranówką się troszeczkę zainteresowałem. Napisałem dosyć obszerną publikację w czasopiśmie archeologicznym, do którego swego czasu dotarła pani Joasia i tak ze mną też nawiązała.
1: Sołtyska Baranówki.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak właśnie te dzieje wsi Baranówka, miejmy nadzieję, zobaczyły szersze światło dzienne i ta wieść będzie szła w świat.
2: Tak, oczywiście. A przy okazji już współpracy, no to przeanalizowałem dostępne akty lokacyjne, które mamy, które zostały opracowane, akty źródłowe, czy kapituły we Fromborku, czy też biskupstwa warmińskiego i tam też mamy sporo informacji na temat dzisiejszej Baranówki. Nawet jest troszeczkę starsza miejscowość niż ta dzisiejsza data wspomniana 1366, bo wtedy miał miejsce akt lokacyjny, ale taki konkretny z zapisami, prawda? Natomiast same nadania już miały miejsce pierwsze na tym obszarze, które można po części wiązać z początkami Baranówki, jeszcze w 1297 roku. Natomiast w 1320 roku po raz pierwszy pada w źródłach nazwa Schafsberg, czyli właśnie dzisiejsza Baranówka, czyli Owcza Góra. I od tego czasu ona jak gdyby cały czas sukcesywnie gdzieś tam się w źródłach przejawia. W 1358 roku był tutaj biskup Stryprok właśnie w Baranówce i podpisał akt lokacyjny dla nowo powstałej wsi w Komornictwie Jeziorańskim, dla Frączek. A to znaczy, że tutaj był dwór obronny i prawdopodobnie na którymś z tych grodzisk. Mamy informację o rycerzu Andrzej Skolim, tak podobny, prawda, do tego.
1: Niesamowite, jakie to informacje.
2: Tak, i ten
1: może to jakiś praprzodek.
2: Rycerz, tak, z Baranówki. Andrzej Skolim jest wzmiankowany w 1419 roku, że on odsprzedał karczmę, bo tutaj był młyn, karczma w Baranówce, czyli to była bardzo licząca się wieś. No, młyn świadczył o pewnej pozycji gospodarczej, ponieważ nie w każdej wsi był młyn, natomiast on miał duże znaczenie, ponieważ młynie, wiadomo, że mielono zboże, natomiast też i przygotowywano bardzo często chmiel pod produkcję browaru. Była karczma, natomiast karczma zapewne musiała brać browar z Fromborka, bo te karczmy, które były na terenie Warmii, ale też i państwa krzyżackiego, w odległości do jednej mili, jedna mila to jest w przybliżeniu 7,770 metrów, to one nie mogły same wytwarzać piwa, nie mogły zajmować się browarnictwem, czy nawet wyszynkiem, to musiały odkupować od najbliższego miasta, czyli zapewne od mieszczan Fromborka musieli kupować piwo i wtedy je sprzedawano.
1: A super, młyn, karczma, a mnie interesuje historia kapliczki, którą pokazała mi któregoś dnia właśnie sołtys wsi Baranówka. Czy pan wie coś więcej na ten temat?
2: No, ten temat kapliczek może troszeczkę mniej, oprócz tego, że ona jest bodajże z początku XX wieku.
1: Taka ona jest w sumie młoda.
2: Secesyjna, prawda? Jak na kapliczki warmińskie to jest młode, bo to w okolicy jest dużo więcej starych, czy chociażby we Fromborku, czy w miejscowości Krzywiec. No, są to tam kapliczki, których proweniencja sięga XVIII wieku. Początku nawet XVIII wieku, nawet XVII w niektórych przypadkach. Także tych starych kapliczek barokowych jest tutaj dużo. To jest akurat taka secesyjna kapliczka. Natomiast większej historii jest akurat nie znam. Ja się już kapliczkami tak nie zajmuję. To jest domena niejakiego pana Kuprianiuka, który zresztą tu często we Fromborku wiem, że bywa.
1: Tak, i miejmy nadzieję, że poznamy historię. Pan się dokopał jeszcze dalej. Także tym bardziej miło. Co pana najbardziej zaskoczyło w tej historii Baranówki?
2: Ja myślę, że te legendy, bo tych legend jest więcej. Zresztą ja już będę i o innych na spotkaniu opowiadać, w tych książkach są opisane. Chociażby, no niestety też pisana przez Szymona Grunała, czyli mało wiarygodna, ale to, że tutaj gdzieś były kopalnie srebra, prawda, w średniowieczu.
1: Wow!
2: Wow, właśnie. I na niemieckich mapach sztabowych mamy tutaj niedaleko Baranówki właśnie, takie pole nad Bałdą, Silberkalben, czyli takie mieszanka niemiecko-pruska, czyli jakby srebrne kolce. I historycy niemieccy właśnie piszą, że to Grunałowi chodziło o to właśnie miejsce, że tu znajdowano srebro. Ile w tym prawdy, no właśnie szkoda, że Grunał jest mało wiarygodny. Natomiast,
1: ale legenda fajna.
2: No, legenda fajna. Natomiast w źródłach warmińskich spotykamy się ze wzmiankami, na przykład koło Dobrego Miasta, niedaleko jeziora Limajno, było źródło, gdzie znajdowano grudy srebra. I to mam potwierdzenia gdyby historyczne. Także niewykluczone, że rzeczywiście w przeszłości gdzieś jakieś małe elementy grudki gdzieś znajdowano. Nie? Ewentualnie jest też taka możliwość, że było tam jakieś cmentarzysko, bądź też jakiś skarb, gdzie dużo tego srebra znaleziono i dlatego też uznano w ten sposób. Natomiast Grunał coś tam usłyszał, coś tam dopowiedział i dlatego napisał, że to jest kopalnia, prawda?
1: Ale takie właśnie ciekawostki są najfajniejsze. Po te i inne informacje odsyłamy do publikacji doktora Roberta Klimka Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. A Państwa oczywiście zapraszamy do Baranówki, miejscowości, która ma ponad 660 lat, oficjalnie 660 i na pewno warto to miejsce zobaczyć, bo wciąż się rozwija.
2: Dokładnie, a gdyby wierzyć w legendy Grunała, to Baranówka powstała gdzieś pod koniec VI wieku naszej ery.
1: No niesamowite informacje.
2: Tylko mało wiarygodne.
1: Ale będzie co odkrywać. Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
0: Eska Braniewo.
3: Antologia demonów Warmii Mazur to książka, którą warto przeczytać. Będzie to specyficzne wydawnictwo multimedialne. Jedną z osób zaangażowanych w jej stworzenie jest Jerzy Łapo, kulturoznawca, specjalista od demonów Warmii Mazur. Aż cała antologia była potrzebna? Tyle tych demonów mamy tutaj w pobliżu?
4: Demonów, można powiedzieć, mamy ograniczoną liczbę, aczkolwiek ilość przekazów z nimi związanych jest duża. Folklor ma to do siebie, że jest to domena przekazu ustnego, przekazywane z pokolenia na pokolenie, od sąsiada do sąsiada, wśród członków rodziny i w wielu przypadkach po prostu różne opowieści giną. W innych przypadkach coś jest ucinane, coś jest dodawane, także ten folklor jest cały czas żywy i w zasadzie te podania ludowe, wierzeniowe, które znamy, to jest raczej chyba tylko wierzchołek Góry Lodowej, który został zadokumentowany. Natomiast jak się dobrze przyjrzymy i tak się zaczniemy zastanawiać, to się okaże, że nawet w naszych rodzinach te wątki podaniowe związane z demonologią też można wytropić.
3: A te nasze demony Warmii, Mazur, Tupowiśla, jakie one były?
4: To generalnie część z nich wpisywało się w taki szerszy horyzont związanych z demonologią czy słowiańską, czy germańską, ale też w niektórych przypadkach one miały taki koloryt lokalny.
3: Jakie to były demony?
4: Tutaj w przypadku kościoła Świętego Ducha istnieje taka opowieść odnosząca się do roku 1602, kiedy to władze miejskie zastanawiały się nad zburzeniem tego kościoła, który ułatwiłby działania obronne w przypadku napaści szwedzkiej. Burmistrz był za rozebraniem, część mieszkańców przeciwko i generalnie decyzja była zawieszona i tak się stało, że burmistrz w nocy zawieruszył się w okolicach owego kościoła i przez szybę zobaczył jakąś białą postać i usłyszał, że jeśli ty nie budowałeś, to ty nie możesz burzyć. Także, a jeśli zburzysz, to przekleństwo spotka i ciebie i twoją całą rodzinę. Więc burmistrz się bardzo dobrze zastanowił i w następnej radzie wycofał wniosek. Także tutaj duchy też czasami działają w służbie, byśmy dzisiaj powiedzieli, ochrony zabytków.
3: Ten demon nie jest znany z imienia, z nazwy swojej, ale inne też są takie dość popularne. Kłobuk nieszczęsny tu się pojawia na Warmii, Mazurach.
4: Tak, generalnie jest to demon, który przysparzał bogactwa, czy opiekował się bogactwem gromadzonemu przez ludzi. Sama nazwa jest charakterystyczna przede wszystkim dla południa Mazur, natomiast najczęściej mówiono o latańcu, latawcu, bo to był demon, który przybierał postać takiej płonącej smugi biegnącej od chałupy do chałupy, albo wprost skrzydlatego węża. Także tutaj z jednej strony jest to nawiązanie do takiego archetypu nawet indoeuropejskiego, klasycznego smoka, można powiedzieć, którego my najczęściej znamy w tej wersji azjatyckiej. Natomiast ten nasz, środkowoeuropejski, to był wąż ze skrzydłami.
3: A są też takie przypowieści, że była to kura smoku albo ptak jakiś.
4: Też, bo to trzeba pamiętać, że to był jeden z najbardziej rozpowszechnionych wierzeń demonologicznych i ono przybierało różnego rodzaju formy, szczegóły. Także uważano też, że jeśli podczas deszczu znajdziemy jakiegoś zmokniętego ptaka koloru czarnego, to jeśli go przytulimy, wysuszymy, dobrze zaopatrzymy, to zamieni się właśnie w tego demona, który nocami będzie przynosił nam różnego rodzaju przedmioty, które ukradnie sąsiadom.
3: Taki dobry z jednej strony, zły z drugiej. Mówił pan też na spotkaniu poświęconym antologii demonów Warmii, Mazur, że Tolkmicko miało swoją taką legendę demoniczną.
4: Tak, tutaj wspominano, że w okolicach Tolkmicka na zalewie grasował wielki węgorz, który uniemożliwiał połowy rybakom, grasował, niszczył, psuł. I w końcu mieszkańcy stwierdzili, że wezmą go podstępem. Ściągnęli swoje piwo, które słynęło z jakości dobrego smaku i spoili tego węgorza owym piwem. Dla węgorza to się generalnie skończyło raczej tragicznie, bo w jednej wersji miał pęknąć z tego opicia niczym smok wawelski, w innej wersji był tak opity, że dał się złapać, został przykuty do kamienia w zalewie, więc tutaj najpewniej chodzi o święty kamień. I mieszczanie chcieli się chwalić właśnie taką wielką zdobyczą, niczym z ogierem stynkowym mieszkańcy Mikołajek, ale okazało się, że z lasu wyszły wilki i zjadły tego węgorza. Także znowu źle się skończył.
3: Nie było się czym chwalić. Ta przypowieść pochodzi z jakiego okresu?
4: Trudno powiedzieć. To są generalnie podania spisywane w XIX wieku, natomiast czasami trudno określić, czy to jest twórczość taka lokalna, związana na przykład z działalnością nauczycieli, którzy byli zapalonymi regionalistami, czy też to są echa opowieści, które mogą mieć korzenie nawet w czasach średniowiecza.
3: Więcej takich opowieści oczywiście w antologii Demonów Warmii i Mazur. Jerzy Łapo, kulturoznawca, współtwórca tego dzieła. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: SK Braniewo. Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprosimy do zwiedzania Muzeum Ziemi Braniewskiej, ale zanim się Państwo do Muzeum Ziemi Braniewskiej wybierzecie, to my Was trochę do tego zachęcimy, a o najciekawszych zabytkach w Muzeum Ziemi Braniewskiej porozmawiam z Józefem Sorbianem, członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa, które to towarzystwo powołało do życia Muzeum Ziemi Braniewskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A pan Józef Sorbian nazywany jest kustoszem Braniewskiego Muzeum, czyli opiekunem zbiorów, więc jak najbardziej będzie mógł nam kilka zaprezentować, opowiedzieć o nich.
0: Kustosz to za dużo powiedziane. Raczej ja zająłem się systematyką digitalizacji tych zbiorów. No i tak zaczęło się ich opisywanie pomału, pomału. Porządkowanie pewnych grup, także no, coraz bardziej mnie to wciągało, bo naprawdę praca jest wciągająca. Trzeba było trafić do materiałów źródłowych, żeby można było określić pochodzenie, zwłaszcza, że ja nie mam wykształcenia historycznego, ani tym bardziej archeologicznego, a sam internet to jest za mało. Poza tym trzeba weryfikować niektóre stwierdzenia w internecie, szczególnie w dobie AI, bo nieraz tam takie bzdury są wypisywane, że powstałoby, owszem, coś w rodzaju misia.
1: Dokładnie, lepiej tej sztucznej inteligencji za bardzo nie słuchać.
0: Dlatego sporo z wiedzy profesjonalistów i muzeum korzysta, ja również korzystałem. I jeżeli nas odwiedzają specjaliści, bo trafia się tak, że przyjeżdżają zawodowi archeolodzy do muzeum, no to wtedy sobie tam trochę dyskutujemy na temat niektórych wybranych obiektów i poszerza się wiedza moja, a przy okazji jesteśmy w stanie ciekawsze informacje udostępnić ludziom, publiczności.
1: No właśnie, tak to z wami jest, członkami Towarzystwa Miłośników Braniewa, że wy zakochaliście się w Braniewie, kochacie historię tego miasta i ją promujecie na tyle, na ile możecie. Zresztą to dzięki waszym działaniom doszło do powstania Muzeum Ziemi Braniewskiej, które do może największych muzeów nie należy, ale dość ciekawymi zbiorami pochwalić się może, prawda?
0: Tak. Czy do dużych muzeów? Dużych może nie, ale jest to dość spore muzeum, jak na warunki takiego miasteczka, jakim jest Braniewo, choćby ze względu na ilość zgromadzonych artefaktów. Mogę powiedzieć, że tego jest kilkanaście tysięcy, w zasadzie około 20 tysięcy obiektów. No to wcale nie jest tak mało. Od drobnych, pojedynczych sztuk, jakieś tam monetki i tak dalej, po no, jakieś większe kolekcje, czy to porcelany, czy naczyń kuchennych, sztućców, czy zbiory garnków gdzieś tam, które przywieźli ze sobą ludzie, którzy trafili na te tereny. Poza tym chcieliśmy z tą muzeum w sumie w Braniewie stworzyć, odnosząc się do historii. Przed wojną Braniewo posiadało duże muzeum archeologiczne sprowadzone przez profesora Weisbrota. Zostało utworzone na potrzeby szkoły, która tu istniała, której prowadził szkolenie adeptów archeologii. Zaczął gromadzić zbiory. Głównie powstawały kopie różnego rodzaju inskrypcji greckich, bizantyjskich, rzymskich, a z czasem zaczęło się przekształcać w muzeum oryginałów. Tego było naprawdę dużo. Powstało kilkaset, także te zbiory zostały podzielone w końcu na trzy obiekty. Drobniejsze zostały zgromadzone w kamiennym domu, a miasto wydzieliło obiekt po dawnym kasynie miejskim i tam powstało muzeum takie faktycznie z prawdziwego zdarzenia. No i trzeci obiekt to istniał dalej w Hozjanum, gdzie stanowił podstawę szkolenia tych młodych adeptów muzealnictwa. No nie tylko muzealnictwa, bo to archeologii głównie. Dotyczyło Wydziału Archeologii. Zbiory były udostępnione bezpłatnie, no i my obecnie też udostępniamy bezpłatnie, kontynuujący tradycję.
1: Czy po tamtym muzeum, po II wojnie światowej, po tej zawierusze wojennej, zachowały się jakieś eksponaty?
0: Tak, zachowało się tego niewiele, bo zbiory zostały rozproszone w różny sposób. Część wywieźli Sowieci, część szabrownicy, ale sporo trafiło do muzeów gdzie indziej w Polsce. I tak, naprawdę spektakularne zbiory z Braniewskiego Muzeum można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie. Najstarszy księgozbiór właściwie najstarszy obiekt piśmiennictwa jest z Braniewa, pochodzi z Braniewa. Jest to Pismo Święte, papirus, który muzeum zakupiło od kolekcjonera, no właściwie nie kolekcjonera, tylko znalazcy w Braniewie, no i trafiło do muzeum, ale do Muzeum Narodowego trafiły no niemalże wszystkie inskrypcje, które były w tym muzeum, które mieściło się w kasynie miejskim. To jest ponad 120 obiektów. One tam są do dzisiaj, nie wszystkie są eksponowane, ale sporo jest. No i znacząca ilość obiektów jest w Muzeum Warmii i Mazur. Z tym zbiory są rozrzucone w Olsztynie, w Lidzbarku Warmińskim, szczególnie sporo cyny jest w Lidzbarku Warmińskim, bo to był bogaty zbiór konwisorski, a praktycznie w Braniewie nie mamy nic. Wiele obiektów architektonicznych, fragmentów obiektów jest w Lidzbarku, taki spektakularny. To jest tablica, właściwie epitafium nagrobne biskupa Legendorfa. Moim zdaniem powinno wrócić do braniewskiego kościoła, tam gdzie biskup spoczywa. No, znajduje się w Lidzbarku Warmińskim.
1: Z jednej strony szkoda, że tych trofeów, tych zabytków nie ma w Braniewie, ale z drugiej strony może dobrze, że trafiły tam, gdzie trafiły, bo jak nie było Muzeum Ziemi Braniewskiej, to nie wiadomo, co by się z nimi stało.
0: No, być może tak. Wie pani, to tak samo jest mowa o bibliotece, która była w Liceum Hozjanu. Trafiła do Szwecji, jest w Uppsali, ale dzięki temu ocalała, przetrwała wojny światowe w stanie nienaruszonym. Dzięki tej kolekcji można było zidentyfikować na przykład Kopernika, jego zwłoki. Więc Szwedzi, no owszem, zrabowali wszystko, ale paradoksem losu dzięki temu kolekcja się zachowała piśmienicza.
1: No właśnie, takie paradoksy w historii występują, a wracając do Muzeum Ziemi Braniewskiej i tego, co wy macie na stanie, to przede wszystkim zabytki, które podarowali wam mieszkańcy Braniewa i miłośnicy historii, prawda?
0: Tak, olbrzymia ilość tych obiektów to są darowizny mieszkańców. W momencie tworzenia muzeum zwróciliśmy się z prośbą do mieszkańców i ilość przekazanych przedmiotów była dla nas olbrzymim zaskoczeniem. Było tego naprawdę bardzo dużo. Głównie dotyczyło to okresu międzywojennego i tuż powojennego, bo tu akcja Wisła i nie tylko duże ruchy ludności, która trafiła tu na te tereny, przywiozła swoje wyposażenie. Później trafiało ono na strychy. Tak powstała ta kolekcja we Fromborku, skarby z Poddasza, która obecnie jest u nas, bo tam też została rozwiązana. Nie było po prostu ludzi, którzy mogliby się tym zająć. A szkoda było naprawdę zaprzepaścić niektóre unikalne eksponaty. Przywozili ze sobą różne rzeczy. Począwszy od tych podstawowych spraw dotyczących gospodarstwa domowego, rodzinnych pamiątek. Szczególnie cenne dla nas są te fotograficzne wspomnienia, powiedzmy, i udokumentowane działania tu na tym terenie już. Niektóre są zdjęcia w ciągu ostatnich 2-3 lat po raz pierwszy publikowane były. Także no, faktycznie mieszkańcy dużo nam wspomogli. A w ogóle kolekcja zaczynała się od tego Towarzystwa Baszta, Braniewskiego Towarzystwa Historycznego Baszta.
1: Poszukiwacze historii.
0: Poszukiwacze historii. No, są trzy takie te zespoły poszukiwaczy, które to zasilają w jakiś sposób nam to nasze muzeum tymi popularnymi wykopkami. Ale i przy okazji innych zdarzeń, powiedzmy sprzątanie pasłęki, coś tam się wyłowi, czy prac budowlanych, które tu są prowadzone na terenie Braniewa, no to wygrzebuje się rzeczy niektóre, które zaskakują.
1: I to nie tylko pamiątki z czasów II wojny światowej, ale zdarzają się i rzeczy średniowieczne.
0: Tak, takim przykładem może być kościelna pieczęć braniewskiej fary, która została znaleziona na polu pod Braniewem. To jest jeden z niewielu egzemplarzy w Polsce pieczęci kościoła, pojedynczego kościoła. Były biskupstw, diecezji, kurii, ale takich nie. Nie wiadomo, jak ta pieczęć się tam znalazła na tym polu. Kto ją zostawił, czy zgubił, czy ukrył. W każdym bądź razie dobrze się stało, że trafiła do Braniewa. Jest eksponowana w muzeum. A specjaliści spierali się tylko, czy to jest XIII wiek, czy XIV wiek. Faktycznie obiekt jest taką perełką muzeum.
1: Tych perełek jest zapewne jeszcze więcej. Z którym pan przedmiotem jest tak najbardziej związany?
0: Nie jestem tam jakimś specjalnym związany z jakimiś przedmiotami. My pogrupowaliśmy w muzeum przedmioty tematycznie. Jest 12 tych sal muzealnych, gdzie tematycznie są zgromadzone przedmioty. No, szczupłość miejsca nie pozwala na to, żeby powiedzmy ułożyć ich jak działami, powiedzmy archeologia oddzielnie, czasy nowożytne oddzielnie. Nie. Są tematycznie, powiedzmy, sala mieszkańców przedwojennych Braniewa, sala historii miasta, sala Reginy Protman, no i tam gromadzone są obiekty. Faktycznie najcenniejsze te, które są, no to jest to po pierwsze Kromera, bo ono było na pewno w zbiorach Braniewskiego Muzeum. To jest chyba jedyny przedmiot w tej chwili, który z przedwojennego muzeum trafił do naszego. No i zostało znalezione pod Braniewem, czyli gdzieś w jakiś sposób albo ktoś go usiłował ukraść, albo ukryć i przy jakichś tam pracach zostały wykopane, bo nie zostało wykopane w Braniewie, tylko poza akurat.
1: I wiele takich pamiątek, wiele takich ciekawostek zapraszamy do muzeum, bo warto zobaczyć chociaż tę część waszej kolekcji.
0: Oczywiście. Przychodźcie. Muzeum jest czynne codziennie z wyłączeniem poniedziałku. W okresie zimowym jest od godziny 11 do 15, a tak w czasie letnim jest od 12 do 16. Osoby, które dyżurują muzeum, zawsze oprowadzą, opowiedzą wiele ciekawych historii i o muzeum, ale i o mieście, o okolicach. No cóż, mogę tylko zaprosić Państwa do muzeum. Warto wejść i zobaczyć. No i wstęp jest bezpłatny, tak jak było przed wojną.
1: A ja potwierdzam, że warto, bo mimo wielokrotnych wizyt w muzeum zawsze coś nowego i ciekawego tam zobaczę.
0: Tak, to prawda. Ja mimo, że tam jestem praktycznie na bieżąco w muzeum, zawsze gdzieś w jakimś miesiącu trafię na coś, co mnie zaskakuje. Jakiś tam detal niewielki, no a jak się bliżej w głębi w jego historię prześledzi, skąd się to wzięło, to człowiek jest naprawdę zaskoczony nieraz.
1: No i na zakończenie jeszcze przypomnijmy, że samo miejsce jest ciekawe, Hozja.
0: Samo miejsce tak. Jest to, jakby nie było, historyczna, najstarsza uczelnia Warmii, jakby nie było. I Ateny Północy. W każdym bądź razie nie ma drugiego takiego miejsca, które posiadałoby uczelnię o takim znaczeniu. Skąd wyszło tylu znanych i cenionych ludzi. Naprawdę.
1: I tego ducha tam się czuje.
0: Tak, tego ducha tam się czuje.
1: Także jeszcze raz zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej. Otwarte i czeka na każdego, a o tym, co w Muzeum Ziemi Braniewskiej możemy zobaczyć, rozmawialiśmy z Józefem Sorbianem, członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
5: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
6: U studii Marta Radio i це випуск новин з Браніва. Розшукуваний судом 28-річний чоловік намагався уникнути затримання, випливши на катері у Віслинську затоку. Поліціянти з Браніва встановили, що чоловік не повернувся у домовлений час, тому звернулися по допомогу до прикордонної служби. На пошуки вирушили співробітники морського відділу на судні на повітряній подушці. Після обстеження акваторії вони знайшли катер, а на його борту – 28-річного чоловіка. Чоловіка відправили до слідчого ізолятора, де він має відбути покарання – 4 місяці ув'язнення. У Браніві пожежники повідомляють про перші цього сезону пожежі сажі у димоходах. Як наголошують рятувальники, перед початком опалювального сезону варто подбати про перевірку та очищення димових каналів. Займання сажі може призвести до пожежі усього будинку. Пожежники також нагадують про необхідність використовувати якісне паливо, забезпечити належну вентиляцію приміщень і регулярно проводити перевірки димоходів. Такі заходи можуть суттєво зменшити ризик пожежі та отруєння чадним газом. 80 тисяч злотих передасть Бранівський повіт на дооснащення місцевої державної пожежної служби. Завдяки фінансуванню підрозділ придбає сучасний господарський автомобіль, призначений для перевезення людей. Угоду про це підписали представники повіту та командир Бранівської пожежної служби. Новий автомобіль має покращити організацію рятувально-пожежних операцій і підвищити готовність пожежників допомагати мешканцям. Небезпечна знахідка на полі у Бранівському повіті. Кілька днів тому поліціянти вилучили боєприпаси стрілецької та артилерійської зброї, а також ручні гранати часів Другої світової війни. Територію обезпечили до приїзду саперного патруля. Поліція нагадує, таких предметів не можна торкатися чи переносити. Якщо ви знайшли нерозірваний боєприпас, потрібно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити відповідні служби за номером 112. У Гміні Пінянчино відкрили перші в її історії ясла. Вармінська країна малюка розпочала роботу 10 вересня. В урочистому відкритті, зокрема, взяла участь керівниця місцевого поліцейського відділку, старша аспірантка Анна Крупка. Поліціянтка подарувала найменшим велику плюшову ведмедицю, яка має стати їхньою новою подругою для ігор. До Бранєва приїде цитобус. У понеділок, 14 вересня, біля повітового медичного центру на вулиці Монюшки можна буде безкоштовно пройти профілактичні обстеження на рак шийки матки. Від полудня до 17.00 проводитимуть тестування на ВПЛ, а в разі позитивного результату – також рідинну цитологію. Обстеження можуть пройти жінки віком від 25 до 64 років, які впродовж останніх 3 років не робили цитологічного обстеження у рамках профілактичної програми.
5: SK Braniewo News.
1: Dzień dobry, dziś odwiedzamy Braniewskie Centrum Kultury, w którym bardzo szybko i pracowicie minęły wakacje, a teraz rozpoczyna się kolejny rok kulturalny. O szczegółach porozmawiamy z Dorotą Sobolewską, dyrektorką Braniewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
1: Jak już powiedziałam, wakacje mają to do siebie, że mijają bardzo szybko, a jeżeli chodzi o Was, to zawsze mijają bardzo szybko i dodatkowo bardzo pracowicie. Tak też było i w tym roku, prawda?
7: Było pracowicie, intensywnie, ale było również dużo zabawy, dużo wartościowej zabawy, pięknych zajęć z dziećmi, wiele uśmiechów i myślę, dzieci wyniosły bardzo dużo z naszych warsztatów teatralnych, muzycznych, z warsztatów choreografii. Mieliśmy mnóstwo ciekawych zajęć dla naszych podopiecznych.
1: A to wszystko odbywało się w ramach Letniej Akademii w Braniewskim Centrum Kultury.
7: Tak, Letnia Akademia Sztuk Scenicznych, wakacje w Braniewskim Centrum Kultury, to taki tytuł naszego projektu z dotacji celowej w ramach programu rządowego Edukacja Kulturalna 2026. Efektem naszego procesu był ogólnodostępny koncert finałowy w Amfiteatrze Miejskim, prezentujący właśnie nasze wszystkie przygotowania, utwory, choreografię i musical, który doprowadził do łez i rodziców, i widzów, którzy mogli oglądać mimo nie super pogody. Mieliśmy piękną widownię, mieliśmy piękne przedstawienie, piękny musical.
1: Będziecie to jakoś kontynuować, pokazywać dalej?
7: Tak, będziemy kontynuować, będziemy zapraszać nasze szkoły braniewskie, podstawówki. Może nie tylko, bo to dla szerszej grupy dzieci występujące w tym musicalu, dzieci uczestniczące w naszych warsztatach i uczestniczące w musicalu występujące, to były dzieci od 7 do 18 roku życia. Więc taki szeroki wachlarz, myślę, że będzie to piękne widowisko również na scenie Braniewskiego Centrum Kultury.
1: Czyli czekamy na zaproszenie.
7: Tak, dzieci są chętne, młodzież, instruktorzy. Ja jestem bardzo zadowolona, cieszę się z efektu naszej pracy. Na pewno będziemy zapraszać.
1: Czyli udało Wam się podczas tej akademii, podczas wakacji zaszczepić bakcyla wielu młodym ludziom.
7: Tak, wydaje mi się, że tak, nawet wiem to na pewno. Mamy sporo zgłoszeń, rodzice już się cieszą naszymi zajęciami, naszymi sekcjami, są również zainteresowani, więc cieszą nas takie akcje, ponieważ co roku mamy coraz więcej chętnych do naszych sekcji.
1: A jeżeli chodzi o wakacje, to nie tylko Letnia Akademia, nie tylko gry, zabawy, festyny, wydarzenia, ale także i remont. Remont odbywał się w sali widowiskowo-kinowej i pierwsze pytanie, czy już się zakończy?
7: Zakończył się pierwszy etap, tak, czyli w sierpniu już zrobiliśmy remont sceny, wymianę kotar scenicznych, a w 2027 roku będą prace zewnętrzne przy budynku od strony ulicy Zamkowej, w tym naprawa części elewacji oraz modernizacja schodów technicznych, co było naszą taką największą bolączką. Wymiana systemu nagłośnieniowego w sali widowiskowo-kinowej, co pozwoli na znaczącą poprawę jakości dźwięku oraz dostosowanie sali widowiskowo-kinowej do współczesnych wymagań technicznych i akustycznych. To jest naszym takim priorytetem, takim naszym celem. Uda nam się to zrealizować.
1: Czyli remont rozłożyliście na dwa etapy. W tym pierwszym skupiliście się na takich technicznych sprawach.
7: Tak, scena nasza już wymagała naprawy, była mocno zużyta. Kotary też już dawno powinny być wymienione. Pozyskaliśmy i dostaliśmy dofinansowanie również od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026. Nazwa własna naszego zadania to kompleksowa modernizacja sali widowiskowo-kinowej i zaplecza technicznego Branieckiego Centrum Kultury. Już teraz nasza scena wygląda profesjonalnie. W 2027 roku będzie wszystko wokół wyglądało o wiele lepiej niż do tej pory.
1: Czyli czym się zajmiecie?
7: Zajmiemy się właśnie tymi zewnętrznymi pracami, aby budynek wyglądał i z zewnątrz i nie było już efektów zalania. Pracujemy, żeby pogoda, która nam tutaj nie sprzyja, czasami mamy mocne zalania i to niestety niszczą nam nasz budynek.
1: Z tego co wiem, w tym roku chcieliście, ale się nie udało, zrobić też nowe fotele w sali kinowej.
7: Niestety nie udało nam się pozyskać takich środków. Nasz projekt opiewa na o wiele mniejszą kwotę niż wnioskowaliśmy. Uda nam się za to zrobić właśnie z zewnątrz wszystko to, o czym mówiłam. Na fotele będziemy składać kolejny wniosek. Mam nadzieję, że dostaniemy tyle pieniędzy, że będziemy mogli wymienić nasze fotele już na o wiele wyższym standardzie.
1: W takim razie trzymamy kciuki za Wasze działania i czekamy z niecierpliwością, a tymczasem wakacje, tak jak mówiłam, już się zakończyły. Wy się rozkręcacie, wracacie do trybu powakacyjnego i powracacie do projektów realizowanych, między innymi projektu dotyczącego inicjatyw lokalnych.
7: Tak, wracamy, to już wszystko się dzieje. Mamy cztery inicjatywy. Pierwsza to Braniewo w obiektywie zabytki i miejsca z historią. Kolejny, razem łączymy pokolenia, międzypokoleniowy dzień integracji. Trzeci, muzyczne spotkania z Maciejem Teherem, warsztaty wokalne i koncert legendy polskiej sceny. Czwarty, kulturalne ogrody pokoleń, Akademia Malarstwa. I jako pierwszy Braniewo w obiektywie zabytki i miejsca z historią, to jest inicjatywa obejmuje cykl sześciu bezpłatnych spotkań warsztatowych. Zwieńczeniem projektu będzie otwarta wystawa fotograficzna prezentująca efekty wszystkich warsztatów, dostępna dla mieszkańców miasta Braniewa i nie tylko.
1: Tego się możemy spodziewać.
7: Tego możemy się spodziewać i na pewno to będzie. Musimy zerkać, zapraszam serdecznie na stronę Branieckiego Centrum Kultury. Tam mocno szczegółowo każda inicjatywa i terminy będą opisane. Kolejną inicjatywą to jest Razem Łączymy Pokolenia, Międzypokoleniowy Dzień Integracji. Projekt rozpoczął się od rekrutacji i szkolenia wolontariuszy, zapraszania seniorów do udziału w inicjatywie ze wszystkimi grupami seniorskimi. Wydarzeniem finałowym będzie Międzypokoleniowy Dzień Integracji, w tym pokaz mody i konkurs Mam Talent, zaplanowany na dzień 30 października bieżącego roku podczas tegorocznego wydarzenia Braniewski Dzień Seniora. Kolejną inicjatywą muzyczne spotkanie z Maciejem Teherem, warsztaty wokalne i koncert legendy polskiej sceny. Projekt obejmuje nabór uczestników na warsztaty wokalne prowadzone przez pana Macieja, wokalistę, kompozytora i instruktora wokalnego. Podczas spotkania uczestnicy przygotują wspólny utwór inspirowany twórczością Agnieszki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego, Czesława Niemena. Efektem warsztatów będzie wspólny występ, to jest bardzo atrakcyjne. atrakcyjne. Wspólny występ z artystą podczas koncertu inaugurującego sezon kultury Branieckiego Centrum Kultury. I czwarta inicjatywa kulturalne Ogrody Pokoleń Akademia Malarstwa. To już, mili Państwo, się odbyło. Warsztaty artystyczne, warsztaty florystyczne odbyły się 22 sierpnia i część już tego projektu się odbyła, a wydarzeniem finałowym był Dzień Działkowca, który technicznie był również wspierany przez Braniewskie Centrum Kultury.
1: Inicjatywy lokalne to oczywiście nie cała działalność Braniewskiego Centrum Kultury. Rozumiem, że w najbliższych dniach, tygodniach ruszacie z działalnością sekcji.
7: Jak co roku działamy, ruszamy we wrześniu. Cały wrzesień jest miesiącem naboru, a robimy taki ukłon w stronę rodziców, w stronę szkół, ponieważ wrzesień jest takim ciężkim miesiącem dla dzieci, dla rodziców, żeby ustalić swój plan. My czekamy na dzieciaczki, mamy mnóstwo już zgłoszeń, już wiemy, że będą to obszerne sekcje, jeśli chodzi o udział dzieci. Mamy nadal sekcję wokalną, sekcję modelarzy, sekcję plastyczną, teatralną, sekcję taneczną, zajęcia instrumentalne, czyli gry na pianinie, gitara akustyczna, gitara basowa elektryczna i tu jest nasz wspaniały zespół instrumentalno-wokalny. Serdecznie zapraszamy.

0: Zdarzają nam się starsze osoby, które chcą, oczywiście sekcja modelarzy tutaj skupia większą rzeszę jakby chętnych. Tu jest większa rozpiętość wiekowa. Właśnie jest sekcja plastyczna. Mamy też, może to już nie nasza sekcja, ale są zajęcia. Wynajmujemy salę dla pań, które tutaj prowadzą zajęcia też taneczne. Zapraszać wszystkich.
1: Jednym słowem, w Braniewskim Centrum Kultury nie ma czasu na nudę, niezależnie od tego, czy są wakacje, czy się już skończyły.
0: Nie ma nudy. Tu jest zawsze wesoło. Zapraszamy wszystkich, kto chce dołączyć, więc drzwi Braniewskiego Centrum Kultury dla wszystkich otwarte.
1: Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o Braniewskim Centrum Kultury, o działalności Braniewskiego Centrum Kultury z Dorotą Sobolewską, dyrektorką centrum. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Jest ciepło, przyjemnie, to dobry moment, żeby pomyśleć na przykład o kupnie roweru. To nie jest wbrew pozorom taka prosta sprawa, bo jest duża różnorodność. Dlatego o pomoc, o poradę poprosimy pana Marka Kama, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego i ruchu pieszego. Poprosimy o podpowiedź, jaki rower najlepiej wybrać.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. No tak, wiosna sprzyja podjęciu decyzji o zakupie roweru. Jeżeli to ma być nasz pierwszy rower, no to tak nasuwa się pierwsza myśl, żeby zastanowić się, gdzie my tym rowerem przede wszystkim będziemy jeździć.
3: No to załóżmy, że będziemy chcieli jeździć po ulicach Elbląga. Mamy sporo ścieżek rowerowych i oczywiście po okolicy, korzystając na przykład z przepięknych szlaków w Bażantarni.
4: Tak, takie zastanowienie się sprzyja temu, żeby wybrać rower właściwie dopasowany do rodzaju aktywności, bo można powiedzieć, że są rowery uniwersalne, no ale jednak jak się na przykład określimy, że bardzo lubimy jeździć w lesie i interesuje nas jazda terenowa, a niekoniecznie po asfalcie, no to wiadoma sprawa, że najlepszym rowerem będzie rower typu górskiego, rower MTB, a nie rower szosowy na przykład.
3: Czyli tak, mamy już jakby wstępnie określony typ roweru, czyli rower górski. Na co następnie musimy zwrócić uwagę, żeby ten rower był jakby jak najlepiej do nas dopasowany?
4: Tak, no dopasowanie roweru jest kwestią niezwykle ważną, dlatego ja zawsze odradzam zakup roweru przez internet. Chyba, żebyśmy kupowali już rower kolejny tej samej marki, no to wtedy owszem możemy bazować na tym rowerze, który już mamy. No i wtedy zakup przez internet nie jest takim ryzykiem. Czemu zakup przez internet jest niepolecany? Ponieważ no rower jest jak buty, jest jak odzież, powinien być dopasowany do człowieka. Nie może być tak, że my się będziemy do roweru dopasowywać, tylko rower musi być dopasowany do nas rozmiarem ramy, wielkością kół. To jest uzależnione od kilku czynników i doradca, klienta w fachowym, w specjalistycznym sklepie rowerowym na tym się zna, rzuci okiem na kupującego rower i już będzie z grubsza wiedział, jaki rower dla tego człowieka będzie dobry.
3: Czyli tak, mamy już, wiemy co chcemy, idziemy sobie do sklepu, wybieramy, bierzemy rower. Zazwyczaj rowery są sprzedawane bez osprzętu. Proszę powiedzieć, jaki osprzęt jest niezbędny, żeby w sposób taki bezpieczny i komfortowy korzystać z roweru?
4: Tak, jeżeli mówimy o rowerach górskich, to faktycznie one są sprzedawane bez na przykład oświetlenia, bez błotników, bez dzwonka. Tu mogę wspomnieć o obowiązkowym wyposażeniu roweru, o którym mówią przepisy prawne. Nie jest ono, ta lista nie jest zbyt szeroka, obejmuje co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny przedmiot o nieprzeraźliwym dźwięku, do tego oświetlenie przód i tył, które może być zdemontowane w porze dziennej i jak jest włączone, to może mrugać, dodam od razu. I czwarty element obowiązkowego wyposażenia roweru to jest niepozorny, mały, czerwony odblask w kształcie innym niż trójkąt, tak mówi przepis. I to są cztery elementy, rozpatrując oświetlenie łącznie, są cztery elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, które każdy rower, który się porusza po drogach publicznych, musi mieć. I to jest kontrolowane przez policję i straż miejską. Natomiast wszystkie inne rzeczy to są już dodatkowe. Rowery górskie na ogół, tak jak wspomniałem, nie mają tego wyposażenia. Rowery trekkingowe, rowery miejskie mają na ogół od razu w sklepie komplet wyposażenia, łącznie z oświetleniem. No i wtedy już dodatkowe jakby zakupy nie są nam potrzebne.
3: A co warto dorzucić do tej obowiązkowej listy wyposażenia?
4: No tak, tu lista może być długa i szeroka, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Miejmy tylko świadomość, że im więcej na ten rower nałożymy, no tym cięższy on się zrobi, co będzie miało znaczenie, jak na przykład wybierzemy się na wycieczkę po Wysoczyźnie Elbląskiej. Z mojego doświadczenia, no ja powiem tak, mam trzy rowery, każdy jest do trochę innych aktywności przeznaczony. Rower szosowy jest maszyną szybką, szybką, lekką, do poruszania się po asfaltach, jakimś

0: leciutkim terenie, ma wąskie opony i tam na nim w zasadzie wielu rzeczy nie mam. Jest torebka pociodłowa, jest torebka na ramę, do tego dochodzi oświetlenie, które zakładam, jak jedziemy gdzieś po zmroku. No i to jest tyle. Natomiast rower miejski, no to już ma bagażnik, ma sakwy, które służą mi do przewożenia różnych rzeczy. Ma błotniki, żeby no w każdych warunkach pogodowych nim jeżdżę, także to się też przydaje. A rower górski jest w sumie wyposażony na ich... No nie, też w sumie jest podobnie, tak sobie przypominam, jak ten mój rower wygląda. Też jest wyposażony w błotniki, ja nie lubię mieć maseczki z błota na twarzy. Jest wyposażony w koszyki na bidon, jak się jedzie gdzieś na wycieczkę, to w sumie każdy rower może być wyposażony w to, no bo wygodnie się wiezie picie właśnie w koszykach, w bidonach, a nie tam gdzieś w termosie czy w plecaku schowanym. No mówię, to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja już widziałem różnego rodzaju wynalazki, począwszy od jakichś odblasków na szprychy, kolorowych wentyli, świecących wentyli. Naprawdę jest tego bardzo dużo, tylko że no oczywiście nie przesadzajmy z tym, bo tak jak wspomniałem, każdy dodatek spowoduje, że ten rower robi się coraz cięższy.
1: A jeśli chodzi o zabezpieczenie antykradzieżowe, warto coś takiego zamontować?
0: Tak, zdecydowanie. Tutaj statystyki mówią nam, że w Elblągu, nie tylko podejrzewam w Elblągu, giną przede wszystkim rowery niezapięte zupełnie niczym. Tak, zostawione sobie po prostu radośnie w przestrzeni miasta czy jakiejś innej mniejszej miejscowości. No i to często są kradzieże spontaniczne, po prostu ktoś widzi ładny rower, wsiada na taki rower i odjeżdża. Dlatego no najtańsza linka za 20-30 zł już jakąś tam rolę zabezpieczającą spełnia. Z tym, że no linki wszystkiego rodzaju, nie ma znaczenia czy grube, czy cienkie, łatwo przeciąć nożycami. Takimi nożycami złodzieje się niestety posługują. Dlatego rekomendowane przeze mnie, rekomendowane przez Stowarzyszenia Rowerowe Zapięcia, to są tak zwane uloki, czyli takie sztaby w kształcie litery U, zamykane na zamek. Ewentualnie łańcuchy rowerowe, ale nie te do napędu, tylko łańcuchy do zamknięcia roweru. Uloki są bardziej praktyczne, bo są lżejsze, są zapięcia na poziomie 1,5 do 2 kg. Łańcuchy potrafią ważyć po 5-6 kg. No, wożenie czegoś takiego to już jest trochę bardziej uciążliwe, dlatego uloki jak najbardziej się sprawdzają.
1: Mamy już wybrany rower, wyposażony w te niezbędne elementy. Zaczynamy korzystać z przyjemności jazdy. I jak powinny wyglądać te takie pierwsze wycieczki rowerowe, żeby się, że tak powiem kolokwialnie, zbytnio nie sforsować?
0: Jeżeli przygoda z rowerem jest naszą, że tak powiem, pierwszą aktywnością rowerową w ogóle w swoim życiu, nigdy wcześniej nie jeździliśmy na rowerze, no to oczywiście Elbląg jest tak fajnie ułożony, ustawionym miastem, położonym miastem na mapie, że na zachód od Elbląga rozciągają się Żuławy Wiślane. Kraina generalnie jest stworzona do rowerowania z tego względu, że jest płasko, nie ma kompletnie żadnych górek. No najwyżej możemy policzyć wiadukty i mosty, ale tak żartobliwie mówiąc. Wieje wiatr, ktoś powie, na Żuławach. Tak, owszem, wieje, ale jednak doświadczenie prowadzenia wielu, wielu wycieczek rowerowych i po Żuławach, i po Wysoczyźnie, gdzie są górki, wskazuje, że z wiatrem da się walczyć, a na podjazdach po prostu trzeba mieć siłę w nogach. Tej siły ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z rowerem, tak od razu nie ma. No, tak slangowo, popularnie mówiąc, nogę trzeba zbudować. To jakiś czas potrwa. Wybierając się na wycieczkę, dlatego też rekomenduję Żuławy Wiślane, spokojna jazda, 20-30 km, to może brzmieć przerażająco dużo, ale naprawdę rowerem się przemieszczamy sprawnie, średnia prędkość roweru, bardzo powoli jadąc, to jest 13-14 km na godzinę, 15, także można łatwo policzyć, 30 km to są 2 godziny czystej jazdy, niech do tego dojdzie godzina na odpoczynki, 3 godziny mamy całą wycieczkę zrobioną, a 30 km to już obejrzymy sobie co nieco w okolicy Elbląga.
1: Jak często należałoby udawać się na takie wycieczki, żeby zbudować tą nogę i móc na przykład wziąć udział w miejskiej wycieczce rowerowej?
0: Tak, no miejskie wycieczki rowerowe to są dedykowane początkującym takim faktycznie rowerzystom. Ja to czasami podaję przykład, że ktoś w piątek kupił rower, w niedzielę jak najbardziej na wycieczkę miejską może przyjść. O ile, tak jak wspomniałem, ona będzie po Żuławach Wiślanych, bo ewentualnie no, w krainie kanału Elbląskiego, tam jeszcze też tych gór nie ma za wielkich. No Wysoczyzna tak od razu po dwóch, trzech dniach od zakupu roweru, to niekoniecznie, bo jednak na dystanse na miejskich wycieczkach są rzędu 30, 40 do 50 km. No to już troszeczkę oczywiście czasu minie, trochę można się zmęczyć. Na początek Wysoczyzna, tak jak wspomniałem, nie. Ile trwa? Ja też zawsze powtarzam, że ważna jest regularność. Nie chodzi o robienie zrywów raz na tydzień 100 km od razu, bo wrócimy skatowani, wrócimy źli, będzie nas bolał tyłek i generalnie będziemy niezadowoleni, zaczniemy myśleć, po co myśmy ten rower kupili, to nie tak miał wyglądać. Chodzi o regularność, czyli robimy 4-5 razy w tygodniu przejażdżki, nawet po Elblągu do Bażantarni z powrotem, to będzie z centrum Elbląga 10 km. Regularność zbuduje nam nogę, popularnie mówiąc, regularność utwardzi nam tyłek. Po 2-3 miesiącach nie będziemy już reagowali, że tak powiem, alergią, że musimy na siodełku siąść. Wiadomo, siodełko to nigdy nie jest krzesło, to nie jest fotel, to jest konstrukcja wąska, do tego trzeba się przyzwyczaić. Czasami się zdarza, że siodełko jest niedopasowane, no i wtedy trzeba będzie je wymienić, ale to też w sklepie rowerowym fachowcy doradzą, czy to siodełko pasuje, są przyrządy do zmierzenia rozstawu guzów kulszowych, czyli takich kości, które są w pośladkach, i to nie jest jakaś wiedza tajemna, idzie to ogarnąć, idzie dopasować siodełko, żeby nie powodowało żadnego bólu. I tą regularnością zbudujemy sobie formę, po miesiącu, po dwóch już miejska wycieczka na Wysoczyznę nie będzie wielkim problemem.
1: Od wielu lat ma Pan okazję przyglądać się, jak rozwija się ruch rowerowy w Elblągu. Czy z tych jednośladów korzysta coraz więcej mieszkańców? Jak?
0: No tak, tu muszę powiedzieć, że wzrasta generalnie rok do roku, tych rowerzystów przybywa. Na miejskich wycieczkach pojawiają się nowe twarze. Wiadomo, jest też stała ekipa, która doskonali swoją jazdę, ale jest sporo osób, które jeździ po ulicach w ładne pogodne dni, bo tu mimo wszystko dalej jeszcze pogoda jest dość mocnym wyznacznikiem rowerowej aktywności. Jak deszcz pada, to oczywiście liczba rowerzystów na ulicach Elbląga spada, ale i takich właśnie w funkcjach komunikacyjnych roweru widać, że tych rowerzystów przybyło. Ludzie to już traktują normalnie jako jeden ze środków transportu do kilometra. Kilometr, dwa, trzy na rowerze po mieście w celach transportowych to nie jest żadna jakaś wielka filozofia. To nie wymaga nawet posiadania specjalistycznej odzieży. Ubieramy to, co mamy w szafie, wsiadamy, robimy 2 kilometry, nie zdążymy się zmęczyć, spocić, zgrzać, załatwiamy swoje sprawy, wracamy rowerem do domu.
1: Gdyby ktoś się zastanawiał, kupić rower, nie kupić, to Pan jako ekspert, jakby go przekonał, żeby jednak zdecydował się na zakup roweru?
0: No, używanie roweru niesie ze sobą szereg korzyści. To w zależności od co tam kto preferuje, jakie ma, że tak powiem, zapatrywania, bo tu można szukać i oszczędności ekonomicznych, i funkcje zdrowotne roweru są nie do przecenienia. I w końcu też właśnie zaspokajanie potrzeb transportowych dla osób, które samochodu nie chcą mieć, które nie mogą mieć samochodu jeszcze, albo już nie mogą mieć samochodu i poruszać się. Rower to też jest w końcu przyjemność, to są endorfiny, to związane z ruchem, no już powiedzmy takim bardziej, może jak pojedziemy na wycieczkę, no bo tam to jednak trochę kilometrów trzeba przejechać, żeby te endorfiny się wydzieliły. W wielu aspektach można rozpatrywać aktywność rowerową. Najczęściej podnoszone są właśnie to, że człowiek jest istotą stworzoną do ruchu i tą dawka ruchu codziennie musi się w naszej aktywności pojawić. Czy to będzie chodzenie piechotą, czy to będzie przejechanie właśnie paru kilometrów na rowerze. To jest po prostu człowiekowi niezbędne do zdrowia. A aspekty ekonomiczne też dla niektórych mogą być ważne, zwłaszcza jak ktoś kupi rower elektryczny, który pod wieloma względami może zastąpić w pewnych aktywnościach samochód, to naprawdę ma to sens.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za podzielenie się swoją wiedzą. Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich rowerzystów i rowerzystki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: W Eskowym studiu witam dzisiaj Pawła Rodziewicza, miejskiego rzecznika konsumentów, z którym porozmawiam na temat tego, czym na co dzień zajmuje się miejski rzecznik konsumenta. Witam Pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I na początek zapytam, czym na co dzień zajmuje się rzecznik praw konsumentów?
3: Rzecznik praw konsumentów zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli takich sporów, które mogą wyniknąć na gruncie stosunku prawnego pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Spory to mogą mieć bardzo różny charakter, ponieważ już na etapie zawierania umowy może dochodzić do różnego rodzaju błędów czy też nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców. Może do nich dochodzić również w trakcie realizacji umowy bądź też w trakcie jej zakończania. Te wszystkie problemy trafiają do mojego biura i moim zadaniem jest w pierwszej kolejności doprowadzić do polubownego rozwiązania takiego sporu, a jeżeli jest to niemożliwe, pomagam również moim konsumentom dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
1: A czego tak konkretnie najczęściej dotyczą te sprawy? Czy to jest zakup wadliwego towaru, czy jakaś niefachowo wykonana usługa?
3: I z takimi przypadkami mam do czynienia bardzo często. Rynek konsumencki jest bardzo obszerny. Mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą każdego rodzaju dóbr, a także usług.
1: Czy ludzie mają większą świadomość swoich praw? Czy częściej jest tak, że jeśli poczują się pokrzywdzeni, może to za duże słowo, ale gdy czują, że ta transakcja nie przebiegła tak, jak być powinna, czy wiedzą, gdzie szukać pomocy, jakie kroki podejmować, żeby wyegzekwować swoje prawa?
3: Świadomość konsumencka cały czas rośnie. Liczę na to, że moje działania również przyczyniają się do wzrostu tej świadomości. W tym celu staram się jak najczęściej organizować różnego rodzaju spotkania, prelekcje, wykłady, informując Elblążan o przysługujących im prawach. I z wielką satysfakcją muszę zauważyć, że ta świadomość z roku na rok jest coraz wyższa.
1: Czy możemy taką jakby uniwersalną jakąś poradę, podpowiedź udzielić konsumentom, co robić, żeby minimalizować ryzyko jakiegoś oszustwa czy jakiejś straty związanej z zawieraniem tych umów konsumenckich?
3: Najbardziej uniwersalną radą, jaką można udzielić, jest ograniczyć zaufanie, ponieważ nadmiar zaufania, który towarzyszy najczęściej osobom starszym, prowadzi do zawierania bardzo niekorzystnych umów. Ci nieuczciwi przedsiębiorcy potrafią w bardzo sprytny sposób wykorzystać to zaufanie, doprowadzając do zawierania bardzo, bardzo niekorzystnych, wręcz oszukańczych umów.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Власник упорядкує територію на вулиці Гданській у Бранєво. Йдеться про ділянку біля мосту. Після звернень мешканців, місцевої влади та перевірки повітової інспекції будівельного нагляду, власник повідомив міську владу, що пошкоджений паркан буде відремонтовано, а саму територію приведуть до кращого та більш охайного стану. Від Бранєва через Литву, Латвію та Естонію аж до Фінляндії. Бранєво відвідали науковці з Польщі, Швеції та Великої Британії. Під керівництвом професорки Зузани Богуміл з Варшавського університету вони досліджують, як нова реальність на східному кордоні Європейського Союзу впливає на життя та відчуття безпеки мешканців з прикордонних територій. З науковцями зустрівся, зокрема, мер Бранєва Томаш Щіліцький. Бранєвські пожежники демонструють чудову фізичну форму. Вони вже вкотре взяли участь у поморському забігу пожежників сходами, який водночас був чемпіонатом у цій дисципліні. Змагання проходили в одному з найвідоміших хмарочосів Труймяста – Олівія Стар. Представники Бранєва подолали 34 поверхи, а це 768 сходинок за 7 хвилин і 33 секунди. Захід також став нагодою вшанувати пам'ять пожежників, які загинули під час рятувальної операції у Всесвітньому торговому центрі. Саме тут, за переказами, сталося диво. У середині вересня у Бранєво відбудуться ювілейні заходи з нагоди 400-річчя чуда трону Милосердя. Подія датується 1626 роком. Під час шведського обстрілу образ трон Милосердя, який знаходився на одному з дубів, був уражений кулями. Із ран на ньому нібито витекла рідина, схожа на кров. Бранєвський культурний центр запрошує мешканців на фотомайстерні «Бранєво в об'єктиві». Учасники навчатимуться фотографувати, під час прогулянок відкриватимуть для себе місцеву історію та культурну спадщину і створюватимуть власні світлини. Завершенням проєкту стане виставка робіт учасників. І повертаючись до теми Бранівського культурного центру, там розпочався новий мистецький сезон. Після насичених канікул заклад повертається до занять і нових ініціатив для мешканців. У планах – вокальні та художні заняття, а також заходи, що об'єднуватимуть різні покоління. Під час канікул там також розпочали модернізацію центру.
5: Закінчився
4: перший етап уже завершено. У серпні ми відремонтували сцену та замінили сценічні завіси. У 2027 році плануємо зовнішні роботи біля будівлі з боку вулиці Замкової. Зокрема, ремонт частини фасаду та модернізацію технічних сходів. Також хочемо замінити систему звукообладнання у концертно-кінозалі, що дозволить суттєво покращити якість звуку.
5: Якості дзвінку,
4: розповіла Дорота Соболевська, директорка Бранівського культурного центру, у розмові з нашою репортеркою Мартою Хайкович. Наступним етапом має стати заміна крісел у концертно-кінозалі. Центр планує повторно подати заявку на фінансування цих робіт.
6: Braniewo News.
7: W Elblągu odbyła się konferencja prasowa senatora ziemi elbląskiej Jerzego Wcisły.
8: Szanowni Państwo, witamy na briefingu prasowym. Witam wicewojewodę pana Mateusza Schauera, przyjechał dzisiaj do nas. I witam panie posłanki panią Katarzynę Królak i Elżbietę Gellert, którzy wezmą udział w dzisiejszej konferencji, powiedzą o tych problemach i tych sukcesach, o których chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana wojewodę Mateusza Schauera.
9: Dzień dobry Państwu, spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym w Elblągu, który jest jednym z dwóch najważniejszych ośrodków w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Briefingi będą już cykliczne. Co tydzień będziemy się spotykać, aby rozmawiać o tym, co najważniejsze w danym tygodniu, co realizujemy jako rząd na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a dzieje się rzeczywiście naprawdę wiele. Port Elbląski. To jest priorytet. Dziś środki KPO odblokowane dzięki działaniom rządu premiera Donalda Tuska to 200 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na infrastrukturę portową i okołoportową. Ale ta inwestycja połączona jest jednocześnie z inwestycją rządową, czyli z pogłębieniem toru wodnego w Elblągu. Tylko wtedy, prowadzącego do Elbląga, tylko wtedy będziemy mogli rzeczywiście efektywnie skorzystać z przekopu Mierzei Wiślanej, która została zrealizowana przez poprzedni rząd. To przecież 2 miliardy złotych zainwestowane w przekop i tak naprawdę ten przekop dzisiaj jest nieefektywny. My doprowadzimy do tego, aby ten przekop stał się oknem na świat dla Elbląga, a to gwarantuje właśnie inwestycja rządowa polegająca na pogłębieniu toru wodnego do Elbląga. Do Elbląga, połączona właśnie z inwestycją w port i w samą infrastrukturę portową. Szanowni Państwo, od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, tu w Elblągu zostało zainwestowanych niemal 2 miliardy złotych środków europejskich na różnego rodzaju inwestycje. Tylko 2 ostatnie lata to również inwestycje rządowe, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, modernizacja infrastruktury drogowej. Krok po kroku sprawiamy, że ten Elbląg staje się bardziej przyjazny dla mieszkańców i jakość życia naszych mieszkańców poprawia się z miesiąca na miesiąc. Dla mnie, jako przedstawiciela administracji rządowej, najważniejsze dziś również jest bezpieczeństwo. Tarcza Wschód, 10 miliardów złotych początkowo, a tak naprawdę dzisiaj to już 10 miliardów euro, które zostaje zainwestowane w zabezpieczenie naszej granicy z Rosją. Szanowni Państwo, to nie tylko tak zwane jeże betonowe, to nie tylko rowy przeciwczołgowe, to również najważniejsza infrastruktura antydronowa i dronowa, która będzie chroniła naszą granicę. A dziś, w dobie wojny ukraińsko-rosyjskiej, nasza granica jest cały czas, że tak powiem, nastawiona na różnego rodzaju akty dywersji, sabotażu. Dziś mamy do czynienia w całym kraju. Między innymi te dwa zdarzenia z ubiegłego tygodnia świadczą o tym, że te akty dywersji ze strony Rosji będą się pogłębiać. Niepokojące jest to, że finansowane są one między innymi przez właśnie kryptowaluty. Ustawa, która miała być podpisana przez pana prezydenta, została zawetowana. Dla nas jest to bardzo niepokojące, ale o tym więcej za chwilę będzie mówiła pani poseł. Podsumowując, inwestujemy zarówno ze środków rządowych, jak i ze środków europejskich, nie tylko tu w Elblągu, ale w całym województwie warmińsko-mazurskim, chociażby samorząd województwa w ciągu najbliższych kilku lat przeznacza 3 miliardy złotych, szanowni państwo. 3 miliardy złotych zarząd województwa przeznacza tylko i wyłącznie na infrastrukturę drogową, na różnego rodzaju inwestycje, między innymi tunel w Iławie, na który mieszkańcy czekają od lat. To inwestycja za ponad 100 milionów złotych, której początek realizacji przewidziany jest na rok 2027. Ale to jest tylko jedna z licznych inwestycji, które będą realizowane przez zarząd województwa w ciągu najbliższych kilku lat. Robimy, nie gadamy, wszystko dla naszych mieszkańców, zarówno ze środków rządowych, jak i europejskich. Dziękuję państwu za uwagę.
8: Proszę posłankę Katarzynę Królak.
10: Chciałoby się powiedzieć, robimy, nie szczekamy, bo chciałabym się odnieść do ostatniej sytuacji na posiedzeniu Sejmu, gdzie doszło do sytuacji skandalicznych. Posłanki sobie szczekały, minister prezydenta na nas krzyczał, na nas ludzi wybranych w wolnych, demokratycznych wyborach i stanowiących reprezentację suwerena Polek i Polaków. Powiem o sytuacji krajowej i tak postaramy się też mówić każdego tygodnia, podsumowując to, co się działo na skalę krajową, bo ona też oddziaływuje na nas. Zonda krypto, czyli to, o czym wcześniej mówił wicewojewoda. Zonda krypto, jak wiecie państwo, mamy do czynienia z niespotykaną w wolnym kraju sytuacją, jakim jest przecinanie się biznesu i rządu na poziomie legislacji w odniesieniu do kryptowalut. Mamy aresztowane 4 osoby, sytuacja jest rozwojowa, sytuacja jest skandaliczna, bo wiemy, że poseł Prawa i Sprawiedliwości leciał na Ibizę spotkać się z przedstawicielem, z panem Kralem, wraca i po 3 tygodniach proponuje poprawki do ustawy, nad którą procedujemy i którą 3 razy zawetował prezydent Nawrocki i którą 3 razy nie udało nam się tego weta zmienić. Pan Ziobro przez fundację swojego brata przyjmuje prawie 500 000 złotych łapówki, bo tak można to nazwać, przekazując te pieniądze na swoje własne, prywatne cele. W trakcie posiedzenia Sejmu zarówno premier Donald Tusk, jak i minister sprawiedliwości Żurek mówią i cytują informacje o tym, że nie martw się, jak Zbyszek wróci, a wrócimy do władzy, to wtedy będzie ewentualne ułaskawienie. Zonda krypto jest kwestią, która jest na cały kraj, bo dotyczy tysięcy Polaków, również tych, którzy są z Warmii i Mazur i z Powiśla. I druga kwestia, która jest ogólnokrajowa, a budziła duże emocje, to jest kwestia powołania Trybunału Konstytucyjnego, członka Trybunału Konstytucyjnego, pana Berka. Chcę powiedzieć, że wszyscy uczestniczyliśmy, my parlamentarzyści i wojewoda w protestach. Nie mamy połamanych kręgosłupów. Chcemy, by Trybunał Konstytucyjny działał i to nie był Trybunał Konstytucyjny, który jest na zamówienie polityczne. Chcemy, żeby Trybunał Konstytucyjny służył przede wszystkim do skarg konstytucyjnych dla Polek i Polaków. Aby tak się mogło stać, musi być konstytucyjny pełen skład. Pan Berek został legalnie wybrany na podstawie zapisów Konstytucji i mamy nadzieję, że już niedługo Trybunał Konstytucyjny w pełnym konstytucyjnym składzie będzie mógł służyć Polkom i Polakom. Dziękuję.
8: Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja opowiem trochę o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym na Żuławach, a Elbląg w dużej mierze jest miastem żuławskim, bo my otrzymujemy te szczątkowe informacje, ale warto to podsumować. Żuławy to jest tylko 1% powierzchni kraju i jak podejrzewam, każdy mówi, że jego kraina, jego region jest specyficzny, to Żuławy rzeczywiście są specyficzne. One nie mają odpowiednika w żadnym regionie w Polsce. Tutaj nasze bezpieczeństwo zależy w 100% od infrastruktury. Także te wszystkie działania na rzecz poprawy i modernizacji tej infrastruktury mają dla nas znaczenie zasadnicze. I powiem Państwu, że jedną informację taką historyczną. W 2010 roku powstał kompleksowy program zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. To był po II wojnie światowej, po odwodnieniu, zlikwidowaniu tych skutków, które spowodowała powódź przez przerwanie wałów przez wycofujących się Niemców, to była najważniejsza inwestycja na Żuławach od czasów II wojny światowej. Myśmy zakładali, że wydamy wtedy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe około 3 miliardów złotych. Zrealizowaliśmy tylko pierwszy etap, zakładany był na miliard złotych. Wydaliśmy 620 milionów złotych, bo wtedy to był taki czas, że szacunki inwestycyjne budowlane były wyższe niż wykonawstwo. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jak się buduje plan inwestycyjny, to się okazuje, że później ci, którzy mają to wykonywać, żądają wyższych kwot. Wtedy było inaczej. 620 milionów złotych, wykonaliśmy ten pierwszy etap. Później nastąpiła zmiana władzy. Zjednoczona Prawica utopiła cały ten program. Na nasze szczęście nie mieliśmy wielkich klęsk żywiołowych, bo by były też utopione żuławy. Do powrotu do tego programu musieliśmy czekać do 2024 roku. W tym roku, też pod koniec tego roku, powstał Żuławski Zespół Parlamentarny. W tym Żuławskim Zespole Parlamentarnym jest także panie posłanki Elżbieta Gelert i Kasia Królak. W pracach tego zespołu uczestniczy pan wojewoda. Ja tam pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. I równolegle to się jedno z drugim zbiegło, zmiana rządu i funkcjonowanie tego zespołu. Ale w 2025 roku ruszyliśmy znowu ten trzeci etap tego programu żuławskiego, który od 2010 roku powołaliśmy i potem zamarł wraz z wygraniem wyborów przez PiS. I przeznaczyliśmy 414 milionów złotych na trzeci etap tego programu. Dzisiaj 280 milionów z tych 414 już pracuje, 130 milionów jest nadal w projektowaniu, jakie inwestycje mają być wykonane. Jednocześnie Państwo pewnie pamiętacie, 3 stycznia był tutaj Donald Tusk. To było spowodowane cofką, która zagrażała powodziom Elblągowi. Przyjechał tu 3 stycznia i owoc tego spotkania jest taki, że Donald Tusk zobaczył, jak te żuławy wyglądają, jak wygląda nasze bezpieczeństwo i podjął bardzo ważną decyzję o tym, by zwiększyć kwotę dla Wód Polskich na wydatki tak zwane utrzymaniowe. Wody Polskie wtedy dysponowały kwotą około 15 milionów złotych na obsługę tych wszystkich stacji pomp, tej całej infrastruktury. Ja, szanowni Państwo, ja jeżdżę na spotkanie z rolnikami. Pamiętam, co się działo po deszczach nawalnych. Rolnicy byli wściekli, że zalane zostały ich pola. Mówili o tym, że pompy, które mają odwadniać ich poldery, nie pracowały. Nie pracowały, bo nie wszystkie zostały wyremontowane. Dzisiaj Wody Polskie mają na cele utrzymaniowe każdego roku 45 milionów złotych. Jeszcze dodatkowe 30 milionów przeznaczył premier Polski z rezerwy budżetowej. Czyli jak to przeliczymy na zadania, które są realizowane, to 300 różnych urządzeń, które działają na żuławach, będą poddane remontom czy modernizacjom dzięki tym kwotom, które Wody Polskie otrzymały. Też bardzo ważna rzecz, ruszyliśmy z opracowaniem wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla żuław, który ma zastąpić ten program z 2010 roku i ten program jest już w konsultacjach końcowych w rządzie resortowym. Już wiemy, że będzie to kwota około 1 miliard złotych. Jest utrudniona procedura dzisiaj w Polsce przyjmowania nowych inwestycji, bo rząd musi wskazać, jakie wydatki nie zostaną, nie będą w budżecie, bo ma dzisiaj tą procedurę związaną z przekroczeniem tych bezpiecznych limitów zadłużenia. Ale rząd sobie z tym poradził. Mieliśmy bardzo niełatwe, trudne rozmowy z rządem na ten temat. W każdym razie wiemy, że w przyszłym roku możemy się spodziewać zatwierdzenia tego programu, czyli 1 miliard złotych zostanie przeznaczone na kolejne działania przeciwpowodziowe. To jest około 48 inwestycji, 28 inwestycji jest w naszym województwie, czyli nasze województwo nie będzie tutaj jakby za województwem pomorskim, chociaż ja bardzo usilnie pracuję nad tym, aby żuławami zawiadywano z Elbląga, a nie z Gdańska. I powiem o kilku poszczególnych elementach. Kumiela. Ja mieszkam nad samą Kumielą. Codziennie widzę, jak się ten poziom wody zmienia. W sobotę wystarczyło kilka godzin deszczu i Kumiela już się znacznie podniosła. Żyjemy ciągle w tym strachu przed tą rzeczką. Widzieliśmy w 2024 roku, co się stało po kilkunastu godzinach, gdy część Elbląga została zalana. Dlatego strategiczną inwestycją poza utrzymaniem tej rzeki. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku miasto podpisało porozumienie z Wodami Polskimi, przejęło od Wód Polskich troskę o koryto Kumieli w Elblągu, żeby uwolnić jakieś moce tam przed Elblągiem i za Elblągiem, żeby ta rzeka była spławna i tak łatwo nie dochodziło do zalewania czy spiętrzenia wody. Ale najistotniejszą inwestycją na Kumieli jest budowa zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, który jest dopływem, krótkim dopływem do Kumieli, ale jego moc polega na tym, że wody spływają z wysokości ponad 180 metrów. I ten zbiornik jest, mowa o tym zbiorniku jest od 2014 roku. W 2017 roku było wydane pozwolenie na budowę, w 2024 roku był projekt. I powiem Państwu, przyznam się Państwu, że uczestniczyłem w zmianie decyzji co do projektu. Otóż ten projekt, który myśmy odziedziczyli, on zakładał, że ten zbiornik retencyjny będzie pełnił też funkcje takie rekreacyjne. Będzie tam można uprawiać sporty wodne, takie rodzinne, turystyczne. To jest fajne, miłe, ale obniża wydajność tego zbiornika. I bardzo szybko zostałem też przekonany co do tego, że powinien to być zbiornik suchy. Zbiornik suchy pozwoli na zmagazynowanie w tym zbiorniku 120 tysięcy metrów sześciennych wody. Ta powódź, która zalała częściowo Elbląg, wiecie ile było wody? Więcej, za dużo? 30 tysięcy. To możecie sobie wyobrazić, jakie będą musiały być ulewy wokół Elbląga na Wysoczyźnie, żeby rzeka Kumiela musiała przyjąć 120 metrów, tysięcy metrów sześciennych wody, bo wtedy dopiero zacznie zalewać Elbląg. Będziemy mogli czuć się bezpieczni, jeżeli te zbiorniki zostaną wykonane. Harmonogram inwestycyjny zakłada, że w 2029 roku zbiorniki będą, czyli będziemy mogli odetchnąć i spokojnie patrzeć, jak deszcze padają, a poziom wody na Kumieli się nie podnosi. Kolejna ważna inwestycja to jest cofka na Zalewie Wiślanym. To, o czym mówiłem, grudzień ubiegłego roku, przekroczone stany alarmowe, w styczniu przyjechał tutaj premier. Godziny nas dzieliły od tego, aby woda wylała się w Elblągu. I tak się składa, że w październiku ubiegłego roku ja się zorientowałem, że w żadnych planach przeciwpowodziowych nie ma zabezpieczenia przed cofką ze strony Zalewu Wiślanego. Byłem z tym zdumiony i zgłosiłem taki wniosek do Urzędu Morskiego, aby taka inwestycja została zrealizowana. Urząd Morski przyjął ten mój wniosek i dzisiaj są badane możliwości i koncepcje, aby zbudować wrota przeciwpowodziowe na rozwidleniu między kanałem Jagiellońskim i rzeką Elbląg, tam gdzie się będzie zaczynała obrotnica, czyli to będzie połączona inwestycja z obrotnicą, a jednocześnie określenie terenów zalewowych, które zatrzymają wodę powodziową. Jak Państwo pewnie wiecie, widzicie jak rzeka Elbląg dzisiaj wygląda, z punktu widzenia żeglowności to jest dobre, że została otoczona ścianką wodoszczelną na wysokość 3 metrów, ale z punktu widzenia zagrożenia powodziowego to powoduje, że ta woda na rzece Elbląg może podnieść się do wysokości 3 metrów i ulgę przyniesie jej dopiero Elbląg. Elbląg będzie cały pod wodą, jeżeli nie znajdziemy miejsca, w którym ta rzeka będzie mogła wylać swoje wody. Będziemy musieli te miejsce określić. Mam nadzieję, że eksperci znajdą takie miejsce, które nie będzie wymagało ewakuacji, czyli będzie to bezpieczne pole także dla mieszkańców, ale tu musimy wybrać mniejsze zło. I chciałbym powiedzieć o dwóch wątkach związanych nie wprost z bezpieczeństwem powodziowym, czyli taką infrastrukturą przeciwpowodziową, ale z zadaniami, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo. Pierwsza to jest port Elbląg. Pan wojewoda już o tym mówił, że są modernizacje. Walczyliśmy o przywrócenie 200 milionów złotych na modernizację tego portu i mamy już decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, że ten port będzie pełnił funkcję dual use, czyli w sytuacjach zagrożenia, czy środowiskowego, u nas to jest tylko zagrożenie powodziowe, czy zewnętrznego, ten port będzie miał charakter szczególny, będzie pełnił funkcje ewakuacyjne, zaopatrzeniowe dla Elbląga, dla mieszkańców tego regionu. I druga rzecz to są połączenia kolejowe. Linia kolejowa, która prowadzi od Braniewa, czyli od granicy z obwodem królewieckim przez Elbląg, Malbork do Kostrzynia, czyli do granicy polskiej, granicy zachodniej, jest traktowana jako linia zaopatrzeniowa dla Wojska Polskiego, czyli ona też będzie podlegała kontroli ze strony MON-u i utrzymania jej gotowości także na sytuacje kryzysowe. Drugą taką linią, która też taki charakter będzie miała, to jest linia nadzalewowa. To rodzi też dla nas wielkie nadzieje, że tą linię odbudujemy, bo będzie tutaj także i parcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, by tą linię utrzymać w należytym stanie. Do 2030 roku jest już decyzja, że będzie odbudowany, wyremontowany ten nasz most na rzece Elbląg, czyli ta linia będzie miała wsparcie ze strony MON-u, by ją odbudowywać. w naszym interesie jest, by przedstawić argumenty turystyczne, które spowodują, że tą linię będziemy jako samorządowcy odbudowywali, łącznie z koleją w tym podwójnym znaczeniu. I dla bezpieczeństwa, i dla celów turystycznych, bo raczej nie pasażerskich. I bardzo ważna też rzecz, ja w ubiegłym roku apelowałem do ministra Malepszaka, by połączyć gdański Elbląg kolejowo przez Żuławy. Jak Państwo wiecie, w czerwcu tego roku został przyjęty plan polskich kolei i w tym planie są trzy linie kolejowe, które przechodzą przez Elbląg. Jedna to jest ta linia szybkiej kolei z Gdańska i Gdyni przez Elbląg, Olsztyn do Warszawy. Wiecie, jakie tam są parametry. 27 minut do Gdańska, 30 parę minut do Olsztyna, godzinę 50 minut do Warszawy, czyli bardzo duży zysk. Druga linia to jest linia, która biegnie do wschodnim obrzeżem Polski, do Ukrainy, do Morza Czarnego. Zabiegałem o tą linię, żeby te kresy wschodnie i Ukraina przede wszystkim i z Morza Czarnego transport nie szedł do Kłajpedy, tylko do Elbląga i do Gdańska. I trzecia linia, którą forsuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest tak zwana linia portowa i ona łączy Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynię i Elbląg z przesmykiem suwalskim i biegnie wzdłuż granicy Polski z obwodem królewieckim. I te linie kolejowe, które one będą biegły po jednym torze, te żuławskie linie kolejowe też będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa Żuław. Po prostu w sytuacjach kryzysowych najpewniejszym transportem jest transport wodny. Tu pracujemy też nad udrożnieniem rzek. Transport wodny i transport kolejowy jest zasadniczy dla bezpieczeństwa ludności. Nie drogi kołowe, ale transport kołowy i transport wodny. Także te wszystkie działania, one świadczą o tym, że Żuławy w świadomości polskiego rządu są ważnym regionem dla Polski i ze względów militarnych, i ze względów bezpieczeństwa, i ze względów żywnościowych. I to widać. To widać w kwotach, bo to są naprawdę ogromne kwoty, które Żuławy ponownie pozyskały na swoje bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo dla 250 tysięcy ludzi i dla całego kraju.
2: SK Braniewo.
11: Dzień dobry, dziś jesteśmy w Pieniężnie. Pozdrawiamy konkretnie z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, bo właśnie ta instytucja prowadzi bardzo ciekawy projekt pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. Na czym ten projekt polega, kto bierze w nim udział i w ogóle jak ten projekt wygląda, opowie nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, Jolanta Kosobucka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK. W naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie od sierpnia realizujemy piękny i ciekawy projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos. Jest to projekt typowo młodzieżowy, jest inicjatywą młodzieży, której celem jest rozwijanie zainteresowań, integrowanie młodzieży, rozwijanie pasji. I młodzież ma już za sobą taką integrację, która odbyła się w mazurskich chatach w Pieckach, gdzie wzięła udział w szeregu bardzo fajnych warsztatów. Między innymi strzelali z łuku, z wiatrówek, wzięli udział w meczu Bamberpol, wrócili stamtąd bardzo zadowoleni z pomysłami i naprawdę zintegrowani. W najbliższym czasie odbędzie się takie szkolenie w naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, które poprowadzi ekipa z Centrum Spotkań Europejskich Światowic z Elbląga i ta młodzież również będzie się uczyła wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą im się w szkołach i w innych organizacjach, w których pracują. Projekt jest skierowany właśnie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i właśnie w Pieniężnie udało nam się zebrać 15-osobową grupę takiej kreatywnej młodzieży, która już teraz bardzo intensywnie przygotowuje się do Święta Młodzieży, które zaplanowane jest na 26 września w Pieniężnie, a dokładnie w przestrzeni Miejskiego Domu Kultury, na której już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Młodzież zbiera pomysły, przygotowuje atrakcje i na najmłodszych, ale nie tylko, bo również i dla starszych przewidziano wiele takich aktywności, nie tylko sportowych, ale i różnego rodzaju warsztatów. Młodzi również pochwalą się tym, co umieją robić, na przykład poprowadzą różne warsztaty, pokażą to, co umieją. Jedna z uczestniczek pochwali się swoimi pracami malarskimi, więc warto przyjść, warto być z młodzieżą i pokazać, że to, co robią w Pieniężnie, jest ciekawe i interesuje się tym lokalna społeczność.
11: I to nie jest Wasz pierwszy projekt skierowany do młodzieży, prawda?
12: Nie, to nie jest nasz pierwszy projekt. W ubiegłym roku realizowaliśmy też fajny projekt Pieniężno Młodych. Działamy, tworzymy i odpoczywamy. I tam właśnie z tamtej grupy wyłoniła się część osób, która jest w tym projekcie. Czyli jak widzimy, młodzież w Pieniężnie chce działać, działa, ma ma głos i my ten głos chcemy z nich wydobyć, żeby rozbrzmiał pieniężnie.
11: Teraz kolejny z projektów i na tym na pewno się nie skończy.
12: Tak, zapewne się nie skończy, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego projektu, o którym za chwileczkę powiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, a współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a operatorem tego projektu na terenie naszego województwa jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
11: I tak jak wspomniałyśmy, nie będzie to ostatni projekt.
12: Nie będzie to ostatni projekt, dlatego że już we wrześniu ruszamy z kolejnym projektem. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Orlenu i Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest to projekt, który nosi nazwę Pieniężno rozwija kulturalne skrzydła młodych i będzie to taki projekt typowo edukacyjno-kulturalny. Będzie to projekt kilkumiesięczny, ponieważ będzie trwał od września do maja 2027 roku i otrzymaliśmy dofinansowanie na różnego rodzaju zajęcia. I to będą zajęcia malarskie, zajęcia rysunku, zajęcia taneczne z elementami tańca ludowego oraz zajęcia wokalne. I ten projekt będzie dotyczył grupy wiekowej dzieci od 6 do 19 lat. Więc już bardzo serdecznie zapraszamy, aby zapisywać się na te zajęcia, ponieważ naprawdę warto, ponieważ będą to zajęcia całkowicie darmowe dla odbiorców.
11: Nabór, rozumiem, że już trwa.
12: Nabór rozpocznie się już lada dzień, bo za chwilę będziemy podpisywać umowę z Kulturalnym Orlenem, więc proszę śledzić naszego Facebooka, na którym na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.
11: Jak dużo osób będzie mogło wziąć w tym projekcie udział?
12: W każdej sekcji zaplanowaliśmy po 15 uczestników.
11: No to sporo.
12: Sporo, więc zauważamy, że naszą ofertą Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie interesuje się bardzo wiele osób. Już mamy pytania dotyczące poszczególnych sekcji, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Poza Kulturalnym Orlenem, proszę Państwa, trwają już nabory na inne sekcje, czyli na sekcję instrumentalną, nauka gry na perkusji, na gitarze, na instrumentach klawiszowych. Prowadzimy również nabór na zajęcia taneczne dla dzieci. Kontynuujemy sekcję taneczną z ubiegłego roku, czyli Pchełki Kasi, ale też otwieramy nabór na tę grupę drugą, czyli dla młodzieży.
11: A dorośli znajdą coś dla siebie?
12: Dorośli też znajdują coś dla siebie, proszę Państwa. Już we wrześniu i w październiku rozpoczynamy Kręg Kobiet, proszę Państwa. Jest to projekt kierowany do kobiet z naszej gminy i jest to projekt, który polega na tym, że kobiety będą spotykać się z trenerką, bardzo kreatywną, fajną, młodą osobą. Jest to Aleksandra Wojtkowska, która poprowadzi te kręgi kobiet. Mają one na celu wyposażenie kobiety w takie narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do panowania nad emocjami i myślę, że po cyklu tych spotkań kobiety rzeczywiście będą mogły zadbać o swój dobrostan.
11: Zatem dużo się dzieje, warto z tych Waszych ofert korzystać.
12: Warto korzystać. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałam wcześniej, na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o wszystkim, co robimy. Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że przy Domu Kultury działa sekcja teatralna dorosłych i już 18 września ta sekcja ze swoją sztuką Zemsta Babci Harcerki pojawi się w Stawigudzie. Stawiguda to jest kolejny punkt na mapie naszego województwa, gdzie mogą Państwo zobaczyć grupę aktorów amatorów z Pieniężna. Są to członkinie klubu 50+, przy towarzystwie burmistrza Pieniężna, radnych Rady Miejskiej oraz Marka Żelazowskiego, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. A spektakl wyreżyserowała i napisała scenariusz Ewa Żuryło.
11: Ja polecam, widziałam, także warto za Wami podążać tam, gdzie jesteście i oglądać.
12: Warto nas oglądać, proszę Państwa, dzieje się dużo, a zapewniam Państwa, że to nie jedyne wiadomości kulturalne, które Państwu dzisiaj przekazałam, ponieważ mamy jeszcze wiele innych pomysłów. Zapraszamy.
11: I o tych pomysłach na pewno będziemy informować na bieżąco, a tymczasem za garść informacji dziękujemy Jolancie Kosobuckiej. Dziękuję bardzo.
12: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
6: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
4: U studii Marta Radio i co wypusk nowyn z Braniewa. У Бранєво вода з міської мережі вже придатна для пиття. Державна санітарна інспекція підтвердила, що у воді не виявлено бактерій групи кишкової палички. Винятком залишається підключення на вулиці Конарського, 13, де й надалі діють попередні рекомендації. Мешканцям цієї адреси слід бути обережними. Про подальші зміни місто повідомлятиме регулярно. 8 вересня поліціянти Вармінсько-Мазурського воєводства проводили акцію «Тверезість». Правоохоронці перевіряли водіїв на наявність алкоголю. У Бранєво перевірили 497 осіб. Один водій був у стані алкогольного сп'яніння, а ще один керував автомобілем після вживання алкоголю. Поліція нагадує, що навіть невелика кількість алкоголю може впливати на безпеку на дорозі. За кермо завжди сідаймо тверезими. Емоційною нічією завершився матч з Атоки з Бранєво та Накіс Ольштина. Господарі вели з рахунком 3-2, але вже в компенсований час гості зрівняли рахунок. Матч завершився з результатом 3-3. Для Затоки це вже третя нічия в сезоні. Після 6 турів команда має лише 3 очки. Барвисті, майстерно виконані та сповнені традиційних мотивів. Це про цьогорічні обжинкові вінки, які оцінювали під час повітового свята врожаю у Шиленах осаді. Перше місце здобуло село Кшевно, друге – Гронувко, а третє – Родово. Відзнаки отримали представники Шилен, Жаготик та жіночого гуртка Шиленянки. Усі вінки перед цим освятили під час урочистої польової меси. Драма у казковому лісі. Таку виставу підготувала театральна секція Бранєвського культурного центру. Це сповнена гумору та музики історія про Зосю, яка не хоче дорослішати. Коли разом із мамою вона потрапляє у світ казок, усе починає йти шкереберть. Зникають принци, а казкові герої опиняються не у своїх історіях. Чи вдасться врятувати казковий світ? Дізнаємося вже 23 вересня о 17:00. Вхід вільний. Бранєво розпочинає відзначення 560-ї річниці приєднання в армії до Польщі. Першою подією стане художньо-графічний конкурс «Молодь проєктує історію Бранєва», адресований учням початкових та середніх шкіл. Завдання учасників – створити власний проєкт, натхнений історією, місцями або символами міста. Робота переможця прикрасить стіну в кабінеті уповноваженої особи мера, а клас, представник якого здобуде перемогу, отримає професійне настінне оформлення. Результати конкурсу оголосять під час урочистої гала-церемонії вже у жовтні.
13: СК Бранєво Ньюс.
14: О проблемах, які мają dzisiaj dzieci i młodzież, o tym, jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma codzienny pęd życia, przyczynach uciekania przez dzieci w nałogi, a także o tym, jaki wpływ na psychikę dziecka ma na przykład rozwój rodziców oraz relacje panujące w rodzinach. Ciężkie tematy dzisiaj w Eskowym Studiu, a rozmawiamy z psychologiem Tomaszem Kozieją z pracowni psychologii holistycznej w Elblągu. Co jest przyczyną, że dzisiaj tak wielu rodziców ma problemy z funkcjonowaniem w tej właśnie roli rodzica, z łączeniem roli rodzica z pracą zawodową, z jakimiś innymi aktywnościami?
15: Wiesz, jakby w moim subiektywnym odczuciu jakby główną przyczyną jest pęd. My pędzimy, tak? Jakby nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, nie potrafimy reflektować nad sobą, nad rodziną, nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Wiesz, to jest klucz, nie? Że dążymy do czegoś, żeby coś mieć, a potem dążymy do czegoś, żeby znowu coś mieć i znowu coś mieć i znowu coś mieć, a tak naprawdę, wiesz, nie umiemy się zatrzymać i tak naprawdę rozejrzeć dookoła i powiedzieć, wow, hej, zbudowałem fajne życie, mam fajną rodzinę, mam piękną żonę, wiesz, mam fajne dzieci. Jakby ten czas jakby dla tych dzieci, wiesz, odzyskać. I o tym właśnie też będziemy mówić na konferencji, ponieważ konferencja ogólnie dotyczy uzależnień, tak jak już wspomniałem, ale uzależnień w kontekście rozwodów, rozstań, w kontekście, wiesz, bo reperkusje rozwodów są różne. U dorosłych często jest to alkohol, są to narkotyki, wiesz, jest to prostytucja i tak dalej, hazard przede wszystkim też. A u dzieci, wiesz, jakby agresja, autoagresja, również narkotyki w zależności od wieku, również alkohol, bo wiesz, ten wiek, kiedy dzieci zaczynają spożywać alkohol, dzisiaj jest mocno obniżony. Internet, komputer, telefon, w ogóle to uciekanie w świat wirtualny, o tym wszystkim chcemy poopowiadać, bo naprawdę mamy na to nasze rozwiązania, chcemy się nimi dzielić i myślę, że to jest ten czas na to.
14: Często ten internet, ten telefon dany dzieciakowi do ręki jest to taki sposób na jakby pozbycie się problemu, tak? Masz, nie zawracaj głowy.
15: Wiesz co, ja ci powiem tak, i tak i nie, wiesz, ja nie winię dzieci, ja nie winię tego, że oni uciekają w świat wirtualny, prawdopodobnie gdybym był w ich wieku, też bym uciekał w świat wirtualny, tak? Jakby to jest najprostsza droga ucieczki i wiesz, ja nie patrzę na to jako na sposób nieradzenia sobie i to jest super ważne, nie, żeby to podkreślić, ja patrzę na to jak na sposób radzenia sobie, wiesz, to jest sposób, jaki oni sobie radzą z rzeczywistością. rzeczywistością. Co prawda destruktywny, ale radzą sobie, tak? I my teraz pracując z taką młodzieżą, z takimi dziećmi, wiesz, nie idziemy w taką, wiesz, narrację, że o, ty sobie nie radzisz, to teraz trzeba nauczyć się, jak sobie radzić, tak? Odwrotnie, ty sobie radzisz w ten sposób i fajnie, że sobie radzisz, bo żyjesz, tak? Tylko, że trzeba mu pokazać, że trzeba znaleźć metody radzenia sobie, a nie radzenia sobie, wiesz? I to jest ważne. Stąd też, wiesz, jeśli nie mamy wiedzy, nie szukamy nowej wiedzy, tak? Bo możemy mieć wiedzę, którą tam gdzieś była, wiesz, użyteczna 10 lat temu. Świat pędzi i jakby nasze sposoby rozwiązywania problemów też muszą być na bieżąco zaktualizowane.
1: Bo już któryś raz mówisz o tym, że macie jakby patenty na pomaganie tym rodzinom. Na czym polegają te wasze pomysły?
15: Wiesz, o tym tu musielibyśmy do wieczora siedzieć, żebym się o tym poopowiadał, ale no, nie ma złotych środków. Jakby nie mamy czegoś takiego, że wdrożymy i to będzie działać, tak? Wiesz, mamy wytrychy, którymi pracujemy na co dzień i o tym chcemy opowiadać, jak z naszej perspektywy to wygląda i jak można, co można wprowadzić, żeby sobie pomóc. Czy to będzie działało w konkretnej rodzinie, tego nie wiem, tak? Nie, wiesz, ja nawet w gabinecie nie wiem, czy to, co robię, będzie działać, tak? Ale uczciwie czuję, że to, co robię, wiesz, i robię w imię dobra, tak? Robię po to, żeby pomóc. I myślę, że to też jest ważne, żeby to zrozumieć, tak? Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno stawiam na ciekawość. W mojej pracy, ale również też w życiu prywatnym. Jeśli jesteśmy ciekawi tego, co robimy, jeśli jesteśmy ciekawi naszych dzieci, jeśli jesteśmy ciekawi siebie przede wszystkim, tak? No to nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ja wręcz zarażam tą ciekawością ludzi, których spotykam, bo to jest dla mnie osobiście w moim życiu prywatnym lek na całe zło.
2: SK Braniewo.
1: Powiedz mi, jak duża jest skala tego problemu? Może inaczej, czy ten problem jakby narasta, patrząc tak rok do roku ze swojego doświadczenia, czy rodzin, które trafiają do was potrzebując pomocy, wsparcia, czy ta liczba tych rodzin rośnie, czy jest na stałym poziomie?
15: Wiesz co, rośnie i dlatego wychodzimy z gabinetów, nie? Jakby, bo wiesz, ja mogę siedzieć w gabinecie, ale mam dużą niezgodę do tego, że jakby zapełniają nam się grafiki dziećmi, to coraz młodszymi dziećmi. Rodzice sobie nie radzą i to znowu, ja jestem daleki od oceny, nie obwiniam nikogo. Uważam, że każdy rodzic jest najlepszą wersją rodzica, jaką potrafi być, ale to najlepsze trzeba przedyskutować, tak? Bo to, że my zarabiamy pieniądze, super, wiesz, i ja jestem ostatnią osobą w tym mieście, która, wiesz, mówi dzieciom, że to jest wina twoich rodziców. Ja nigdy nie winię rodziców, bo nie chcę stawiać rodziców w złym świetle, szczególnie w oczach ich własnych dzieci, tak? No bo teraz zobacz, czym ich karmimy. Skoro to jest czyjaś wina, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. A mi zależy, żeby człowiek, nieważne ile ma lat, wziął za siebie odpowiedzialność. Czy to jest mały chłopiec, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły mężczyzna. Właśnie, żeby jakby zarazić tą odpowiedzialnością, nie? Czyli jakby pytasz o to, czy skala rozwodów rośnie. Tak, rośnie, tak? Bo coraz mniej sobie radzimy, coraz szybciej żyjemy, coraz łatwiej żyjemy, tak? Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie właściwie, tak? Internet zabezpiecza nam właściwie wszystkie potrzeby, od fizjologicznych po potrzeby uznania i docenienia, tak? Przez różnego rodzaju lajki, aplikacje i tak dalej. Także wszystko życie zaczyna przenosić się do telefonu. Stąd też skala rozwodów rośnie diametralnie. Przez to te dzieci biedne są zatrzymane w środku pomiędzy mamą, którą kochają i tatą, którego kochają, no bo to jest, wiesz, jakby jasne, że oboje rodziców się kocha, ale ci rodzice zaczynają żyć, wiesz, po swojemu, tak? I wiesz, ja jestem uczulony na słowo, wiesz, prawa rodzicielskie i władza rodzicielska. Jeszcze, wiesz, prawo to jeszcze jest, jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób, wiesz, zrozumieć, bo oczywiście każdy rodzic ma prawo do swojego dziecka, ale jak ja słyszę od rodzica, że on ma władzę rodzicielską, to zobacz, samo słowo władza rodzicielska, o czym my mówimy? My mówimy o dziecku czy o władzy? Wiesz, i to chcemy pokazać, bo ja rozumiem, że ten rodzic, który zasłania się władzą rodzicielską, on też ma dobre intencje, tak? Ja go nie oceniam, nie krytykuję, ale on to musi usłyszeć z boku, że być może tą właśnie władzą i potrzebą gonienia za swoimi prawami, on najprawdopodobniej nie widzi tego, że tam jest dziecko, nie?
1: To jest też trochę taki znak czasów, że ludzie zaczynają żyć bardziej na siebie. Kiedyś rozwody jednak były czymś incydentalnym. W tej chwili średnia długość małżeństwa to jest chyba z tego, co widziałem statystyki, 7-8 lat i ludzie się rozchodzą i jest to jakby takim, no taką zwyczajową normą, tak?
15: Wiesz, nie, znowu, żebyśmy grali do tej samej bramki. Ja nie mam niezgody do rozwodów, jeśli ci życie się nie układa, tak? Wiesz, że ta partnerka, czy partnerko w rozumieniu kobiety, tak? Jakby jeśli życie się nie układa, nie jesteście dopasowani, jakby okej, rozstajecie się, znajdziecie ludzi lepiej do siebie dopasowanych, będziecie żyć szczęśliwie. To jest, myślę, cel każdego człowieka, tak? Tylko że jakby naszym celem jest zabezpieczać dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, rozwiedź się, jakby żyj życiem, które daje tobie satysfakcję. Ale jeśli są w tym dzieci i ty mówisz, że dziecko jest dla ciebie najważniejsze, tak? I nie jesteś w stanie nawet zawalczyć o rodzinę, no to gdzie ty stawiasz to dziecko? Ono nie jest dla ciebie najważniejsze, tak? Do tego dochodzą zdrady, do tego, bo zdrady są łatwe, tak? Jakby, wiesz, to jest czysta, prosta przyjemność, tak? Ale z drugiej strony kogo zdradzamy? My nie zdradzamy tylko żony, my nie zdradzamy tylko męża, my zdradzamy całą rodzinę, my zdradzamy dzieci przede wszystkim, bo te dzieci są w tym zostawione i my chcemy to pokazywać. Wiesz, nagraliśmy dwa teledyski, które będziemy właśnie, wiesz, puszczać na konferencji i to będzie premiera tych teledysków. Celowo zostawiłem je tak, żeby Elbląg był pierwszy, bo będziemy puszczać to w świat jakby i będziemy to mocno promować. I teledyski, to jest nawet mało powiedziane, bo one są 8-minutowe. To są małe, krótkie filmy, tak? I one są dokładnie o tej tematyce. Tak, że jest, wiesz, człowiek, który zostawia rodzinę i idzie dalej. Jakby okej, ja się na to godzę, to jest jego wybór, ale my pokazujemy to oczami dziecka. Co dziecko przeżywa, co ono widzi, tak? Jak ono jest rozjechane pomiędzy mamą i tatą. My to chcemy pokazać. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę. Wiesz, dzisiaj jest taka słynne słowo, bo teraz żyjemy w takich trochę, w takiej dobie psychologicznych, wiesz, konotacji, nie? Wiesz, mówią, że o, alienacja rodzicielska. Znowu jestem uczulony na słowo alienacja rodzicielska, bo nie wszystko jest alienacją rodzicielską. To, że na przykład ktoś, wiesz, wyjeżdża i wraca po wielu latach i on na przykład znowu prawa i władza rodzicielska i to prawa i władza i prawa i władza i wiesz, i naprawdę może robić krzywdę. I on może nieświadomie robić krzywdę, tak? I teraz jeśli mamy rodzica, który żyje z dzieckiem przez cały ten czas, kiedy nie było drugiego rodzica, no to ten rodzic, będąc świadomym i w miarę myśląc logicznie, on będzie zabezpieczał to dziecko przed przeciążeniem. Wiesz, tylko ze strony rodzica, który był z dzieckiem cały czas, to będzie, wiesz, zapewnianiem mu bezpieczeństwa i no bo wiesz, no bo opiekujesz się tym dzieckiem, widzisz na co dzień zmiany, tak? To dziecko zaczyna przychodzić do domu, wiesz, rozjechane, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli zaczniemy to ograniczać, no to drugi rodzic ma prawo krzyczeć, wiesz, alienacja rodzicielska, pójdzie do sądu i powie, że zalienowany. No nie wszystko jest alienacją i o tym chcemy rozmawiać, tak? Jeszcze jest parentyfikacja, ale to już nie będę tracił czasu na to, bo wiesz, z drugiej strony jest alienacja, ale jest parentyfikacja, czyli moment, w którym

0: obiektywnie stara się, nie mówię, że zawsze tak jest, ale stara się patrzeć na tą rodzinę i znaleźć rozwiązanie, tak? Ja naprawdę staram się być po stronie rozwiązania, a nie po stronie problemu.
1: Znaki naszych czasów. 20 lat temu pojawiło się hasło słynne eurosieroty, gdzie rodzice gdzieś tam w pogoni za lepszym życiem albo po prostu za pracą wyjeżdżali, dzieciaki zostawały gdzieś tam z dziadkiem, z kimś tam, często bez nienależytego nadzoru. W tej chwili tamte osoby są dzisiaj dorosłymi, mającymi swoje rodziny i gdzieś brak tych wzorców też może być chyba elementem, który sprawia, że te rodziny są mniej trwałe, a te dzieci ich mają później takie problemy.
0: Wiesz, tak, aczkolwiek znowu stając w środku, nie chcę być krytyczny do tego typu rozwiązań, bo sam wyjechałem dawno temu, wiesz, do Anglii i byłem tam długo. W międzyczasie urodziła mi się pierwsza córka i widzę właśnie rodziców, którzy się starają zapewnić rodzinie byt, dlatego wyjeżdżają, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wiesz, jakby można utrzymywać relacje będąc daleko, wystarczy chcieć, wiesz, i teraz to jest ważne, nie? Że ktoś wyjeżdża na wiele, wiele lat, nie utrzymuje tej relacji, albo ta relacja jest, wiesz, jakby wybiórcza i później wraca i mu się wydaje, że on ma dokładnie taką samą relację, jaką miał wcześniej. No nie, to trzeba, o to trzeba dbać, to trzeba budować, wiesz. Dziecko musi dorastać w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie. I ja wiem, że my rozmawiamy o rodzicach, którego on kocha, czy ona kocha, tak? Ale z drugiej strony z jednym rodzicem był na co dzień, a z drugim nie. I teraz nawet jeśli ten rodzic bardzo chce wejść do tego życia dziecka, na moje, też powinien umieć to zrobić, też powinien przejść jakiś proces terapeutyczny, zapytać kogoś albo jakąś chociaż superwizję rodzicielską. Czy to, co robię, jest dobre, czy to, co dobre robię, jest... Popatrz na mnie, popatrz z boku, poopowiadam ci, jakie są moje plany. Powiedz mi, jak moje dziecko może zareagować. Tego mi brakuje. Tego mi brakuje, że wszyscy myślą, że są, wiesz, wielcy i wiesz, i mogą wszystko. No nie, to dziecko to jest człowiek, który wzrasta, który dorasta, który się rozwija. My z naszej perspektywy dorosłego człowieka już jesteśmy w miarę gdzieś tam zbudowani i widzimy rzeczy inaczej niż ktoś, kto na co dzień się buduje, nie? Zobacz, idziesz na siłownię, tak? Jesteś dużym człowiekiem, wiesz, że ćwiczysz na siłowni. I teraz zobacz, wystarczy, że idziesz na siłownię, podnosisz, nie wiem, 100 kilo na klatę, po czym masz jakiś, wiesz, uraz i jesteś odsunięty od siłowni, wiesz, na 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy. Wracasz po roku czasu i co? Będziesz brał 100 kilo na klatę? No nie weźmiesz. Znowu musisz powolutku sobie, wiesz, ten ciężar podnosić, tak? Wiadomo, jest pamięć mięśniowa i szybko wrócisz do swojego najwyższego poziomu, ale w relacjach jest bardzo podobnie. To znowu nie trzeba budować niczego od początku, ale trzeba dać dziecku czas, żeby się przyzwyczaiło chociaż do tego, że ten drugi rodzic jest. I to jest ważne, wiesz, o tym mówimy, ale wróćmy trochę do tematu uzależnień, bo o tym jest, wiesz, nasz kluczowy temat w konferencji. To, o czym rozmawiamy, generuje bardzo dużo napięć. Bardzo dużo napięć, tak. I teraz, wiesz, to czy rodzice są, bo rozmawiamy teraz o tym, że ktoś wyjechał, ktoś wrócił, ale rodzice mogą żyć razem, tak? Ale może być jakiś element zdrady. Ja nie zliczę przypadków, ile razy słyszałem od dziecka, że, wiesz, pierwszą gołą kobietę, czy tam nagą kobietę, czy mężczyznę, czy film pornograficzny zobaczył w telefonie swojego własnego rodzica. Co więcej, i to jest hit, dla mnie to już jest trauma. Wiesz co? Zobaczył swojego rodzica wysyłającego, wiesz, zdjęcia lub filmy treści erotycznej bądź pornograficznej. I wiesz, i my to słyszymy w gabinetach. I teraz zobacz, buduje ci się napięcie. Ja przepraszam, że tak strasznie dużo mówię, ale wiesz, ja mam dużo do powiedzenia. I teraz chodzi o to, że patrz, buduje ci się napięcie, nie masz co z tym zrobić, no to idziesz w narkotyki, idziesz w alkohol, idziesz w agresję, idziesz w autoagresję, tak? Idziesz w odcinasz się, idziesz w gry. Jakby wiesz, to jest temat rzeka i my chcemy o tym rozmawiać, chcemy wam to pokazać. Chcemy się tym dzielić, bo też mamy rozwiązania, ale przede wszystkim trzeba rzeczy ponazywać, żeby móc w ogóle z tym pracować.
2: SK Braniewo.
1: Przede wszystkim to dana rodzina, rodzice muszą jakby uświadomić sobie, że coś jest jednak nie tak, że coś należałoby może zmienić, bo też odnoszę takie wrażenie, że tej świadomości wśród rodziców nie ma, a często zdarza się też tak, że próbują jakby odpowiedzialność za wychowanie dzieci, czy ewentualne korygowanie zachowań takich niewłaściwych przerzucić na przykład na szkołę.
0: O, to musielibyśmy tu naprawdę do 20 opowiadać sobie o tym, wiesz, jaki jest konflikt pomiędzy rodzicami a edukacją i

0: wiesz, po środku, uważam, że problem jest w domu i problem jest w szkole dzisiaj, tak? Ja w ogóle jestem, będę to bardzo mocno promował, tą myśl, że jestem osobą, która się będzie podpisywać dwoma rękami pod ustawą, jeśli taka wyjdzie, ja zrobię wszystko i poruszę te wszystkie moje znajomości, które mam, żeby weszła, żeby był zakaz, ale absolutny, legislacyjny zakaz używania telefonów komórkowych z dostępem do internetu przez dzieci w szkole podstawowej. W ogóle nie powinno być dostępu do internetu, w ogóle nie powinny mieć telefonów z internetem, tak? Jeśli już chcą mieć telefony, bo rodzice są, wiesz, przewrażliwieni, czy w ogóle czują się niebezpiecznie w jakikolwiek sposób, że z dzieckiem może się coś stać, dajcie im telefon taki, jak myśmy kiedyś mieli, wiesz, jedna gra, wężyk i dzięki, już nie będę podawał nazw, żeby nie było lokowania produktów, tak? Ale chodzi o to, że telefony niszczą głowy młodym dzieciom. Zobacz, masz daleko nie szukać, etapy rozwojowe, tak? Etapy rozwojowe Erika Eriksona. Jest ich 7 i 7 jest przeznaczone na całe życie. Od początku do końca. I teraz słuchaj hitu. Pierwsze 4 są do 12 roku życia, tak? I teraz jeśli pierwsze 4 i 3 nam zostają na resztę. I teraz jeśli pierwsze 4 etapy rozwojowe są do 12 roku życia dziecka, a dziecko siedzi w telefonie, w komputerze, w tablecie, w czymkolwiek innym, to co w tej głowie powstaje? Powstaje dokładnie to, z czym my próbujemy się mierzyć w gabinetach, tak? Nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych do szkoły w okresie szkoły podstawowej. Ale teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że po tym, jak ktoś mnie usłyszy, powie, dobra, dzisiaj nie bierzesz telefonu. Teraz nie możemy tego zatrzymać. Bo teraz dziecko, które nie ma telefonu, ono będzie alienowane, moje ulubione słowo, przez, wiesz, bliskich, którzy mają telefony komórkowe. Dlatego powiedziałem, że to musi być legislacyjne, tak? Powinno być, wiesz, zabronione odgórnie, żeby wszystkie dzieci nie mogły, wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. I widzisz, i to jest ten element, o którym znowu będziemy mówić na konferencji, tak? Żeby pogodzić trochę, może to jest za duże, może to jest marzeniowe planowanie, ale żeby pogodzić trochę to środowisko edukacyjno-rodzinne, tak? Żeby wszyscy grali do jednej bramki, bo jak nauczyciel będzie przeciwko rodzicowi, a rodzic przeciwko nauczycielowi, to znowu gdzie jest dziecko? To jest tak, jak dla mnie to jest taka sytuacja jak w rozwodzie. Matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, a dziecko robi swoje, tak? Jakby w tą stronę.
1: SK Braniewo.
2: No, to jest bardzo, bardzo trafne rzeczy, o której mówisz. Chociaż oczywiście nie będzie to łatwe do zrobienia, ale no, rzeczywiście no, dzieciak, który spędza przerwy tylko z telefonem, jakby nie bratając się, że tak powiem, z rówieśnikami, tylko żyjąc w swoim bańce z tym telefonem, no to nie jest coś, co powinno mieć miejsce. Powiedz mi, do waszej pracowni trafiają rodziny z dziećmi, które jakby sami diagnozują problem? Czy to jest tak, że instytucja kieruje? No może na przykład szkoła, widząc, mając dziecko, które sprawia problemy, jak to wygląda?
0: Tak to wygląda, że niestety jest tak, że jak ktoś już do nas trafia, to jest z reguły za późno. Tak, to już jest taki, wiesz, jakby my sobie nie radzimy, to poszło za daleko, wręcz graniczy, wiesz, zakrawa o utratę życia lub zdrowia, no to trzeba iść do psychologa czy do psychoterapeuty, tak? Ale co jest ważne, my już dostajemy problem, tak? I jeszcze co jest najlepsze, problem często nazwany mylnie. I początkiem w ogóle procesu terapeutycznego jest właściwe nazwanie tego, co się z człowiekiem dzieje. Bo teraz do nas nikt nie przyjdzie, jeśli nie nazwie problemu, jeśli nie zobaczy, że jest problem, tak? Czyli zobacz, rzeczy eskalują, my tak trochę przymykamy na to oko i dopiero jak dziecko zacznie się samo okaleczać, albo w ogóle nie wstawać z łóżka, albo wagarować, tak? Albo w ogóle bić wszystkich dookoła, no to wtedy okej, dobra, rzeczywiście był problem. Ale nie bierzemy tego na siebie, tak? Że my nie zauważyliśmy problemu i nie zrobiliśmy absolutnie nic, żeby temu dziecku pomóc, tylko teraz będziemy obwiniać psychologa, tak? Czy psychoterapeutę, bo on sobie nie radzi. Ty jesteś słabym psychologiem, tak? Bo nie poradziłeś sobie z moim dzieckiem. Nie. Po prostu często problem jest zbyt duży, tak? Tylko mówię, znowu, kto nazywa problem? Ja staram się nie nazywać niczego problemem, tylko ewentualnie trudnością, z którą musimy sobie poradzić. Ale znowu, naprawdę mam niezgodę do tego, że zdarza się nam niezwykle często, że przychodzi do nas młody człowiek lat 13, 14, albo i 10, albo i jeszcze mniej i my jesteśmy jego 7, 8, 9, 10 psychologiem. To jaką ten człowiek ma o sobie, wiesz, opowieść, tak? Co on może o sobie poopowiadać? czym on może się pochwalić, tak? Jego narracja o sobie jest taka, że wiesz, hej, byłem w 3 psychiatrykach, jestem po 2 próbach, właściwie to mam 14 terapeutę, a właściwie to mam 13 lat dopiero teraz, nie? I naprawdę to się zdarza. I ja nie winię psychologów, nie oceniam ich, nie winię psychoterapeutów, też ich nie oceniam. Uważam, że każdy pracuje tak, jak potrafi, jedni lepiej, drudzy gorzej, tak? Ale to, że lepiej i gorzej nie oznacza od tego, że są mniej bądź bardziej skuteczni, tylko od tego, że wiesz, ten człowiek jest przeterapeutyzowany. Ja dostaję 3-4-latka i to naprawdę, no serio, dostaję 4-latka i mi po prostu, wiesz, długopis z ręki wypada, jak ja słyszę, że dziecko mówi, że jestem przebodźcowany dzisiaj i mi tak trochę trudniej. No 4-latek ci mówi, że jest przebodźcowany. No kogo to jest słowo? To jest słowo rodziców, to on sobie tego nie wziął znikąd. Albo to jest słowo, wiesz, terapeutów, bo na dobrą sprawę ma 4 lata, od 3 lat jest na terapii. Ledwo zaczął mówić, już musi się wysprzęglać, nie? Wiesz, to są tego typu rzeczy, które trzeba poruszać. My często dostajemy telefony, na przykład, wiesz, czy przyjmuje pan 4-latków. No nie przyjmuję 4-latków, ale was zapraszam. Wiesz, o to chodzi, żeby rodzice zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby stygmatyzować dziecko 15 terapeutom z rzędu, tylko o to, żeby oni w końcu zrozumieli, że tam jest ten trójkąt zachwiany. Ja to nazywam trójkątem, bo to jest tak, że jest z reguły w rodzinie mąż, żona i relacja. I wiesz, i mąż będzie mówił jedno, żona będzie mówiła drugie, ale relacja jest równie ważna i to dziecko właśnie czerpie tą energię z rodziny, z relacji, jaka jest, z atmosfery, jaka panuje w domu. I wiesz, i znowu wrócę do dobry, zły psycholog, tak? Bo bardzo często słyszę takie rozróżnienie. Co ma zrobić biedny psycholog czy biedny psychoterapeuta, który, wiesz, może się, wiesz, mocować, może używać wszystkich wytrychów, jakie ma w swoim, wiesz, narzędziowniku i widać te efekty, i widać tą różnicę, i to dziecko chce przychodzić, lubi przychodzić, tak? Ale wraca do domu, w którym jest zimno, w którym jest lodówka i on znowu zamarza i znowu, wiesz, i znowu wraca do problemu. I znowu idzie, wiesz, raz w tygodniu czy raz na 2 tygodnie do terapeuty. On uwielbia tam chodzić, bo tam jest słuchany, tam jest traktowany dobrze, wiesz. I wiesz, i może porozmawiać o czymś, co lubi, wiesz, nie jest krytykowany, nie jest oceniany, ale znowu wraca do domu i znowu jest oceniany i znowu jest krytykowany. Dlatego my nawet na naszej stronie internetowej mamy napisane, że do bodajże 12 czy 10 roku życia dziecka, jak mamy 4 terapie, to 3 są z rodzicami. Oczywiście są wyjątki od reguły, żeby mnie tu ktoś z tego nie rozliczał, tak? No są sytuacje, w których rzeczywiście trzeba więcej pracować z dzieckiem, ale im dziecko jest młodsze, tym więcej trzeba pracować z rodzicem.
2: Masakra to, co mówisz, że w tak młodym wieku dzieci trafiają na terapię. Czy ja się spotkałem z statystykami, że 1% na przykład dzieci w wieku przedszkolnym może borykać się z jakimiś depresjami, które wymagają wsparcia specjalisty. W wieku tam młodzieńczym to już jest 20%, więc ta skala rośnie, ale kilkunastu terapeutów w tak młodym wieku, no to jest jakieś rzeczywiście coś przerażającego. Powiedz mi w takim razie może inaczej, co zrobić, na co zwracać uwagę, żeby nie czekać już do tego etapu, kiedy ta praca z tym dzieckiem będzie bardzo ciężka. Co powinno zwrócić naszą uwagę tak, żeby pomóc temu dzieciakowi w miarę szybko?
0: Zacząć od siebie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale zobacz, naprawdę, my nie jesteśmy niewidomi, tak? Chociaż niektórzy są, tak już w ogóle mocno ich pozdrawiam, bo sam miałem bardzo duży problem ze wzrokiem. Ale tacy niewidomi na to, co się dzieje z naszym dzieckiem, my najlepiej nasze dzieci znamy, tak? I teraz wiesz, jeśli widzisz cokolwiek, weź, zapisz się na konsultację, na jedną konsultację, nie musisz chodzić w proces terapeutyczny. Zapytaj tego specjalisty, ty słuchaj, widzę takie coś, czy już reagować, czy jeszcze nie reagować. Zrób sobie taką rodzicielską superwizję. Uważam, że każdy rodzic powinien być superwizowany chociaż raz w miesiącu, po to tylko, żeby być na bieżąco, tak? Żeby wiedzieć nawet, jakie narkotyki dzisiaj dzieci biorą, tak? Bo nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale ja wiem, jak pracuję z rodzicami, jak mówię, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest. Nie, ale wiesz co, moje dziecko mówiło coś takiego, tak? Jakie są w ogóle objawy tego, że dzieci biorą narkotyki? Wiesz, my współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami, również z lekarzami, z endokrynologami, wiesz, z osobami, które bezpośrednio ratują życie dzieciom. I oni też jednogłośnie mówią, wiesz, jeśli jest to narkotyk, który, wiesz, powiedzmy był 20 lat temu, to często, wiesz, my wiemy, co to jest, jaka jest substancja czynna i jesteśmy w stanie to dziecko uratować, tak? Ale w sytuacji, w której my nawet nie wiemy, co ono zażyło, no to jak my mamy w ogóle działać, tak? Także mamy bezradne ręce, ale kto jest znowu oceniany? Oceniany jest specjalista, nie rodzic, który już widział to od wielu, wielu, wielu lat albo i miesięcy, tak? Czyli chcąc, nie chcąc, ja zapraszam wszystkich rodziców do superwizji rodzicielskiej. Przyjdźcie, zapytajcie, zobaczcie, co to może być, jak sobie z tym poradzić, czy to w ogóle zupełnie zostawić, żeby też, wiesz, nie zabrać przestrzeni temu dziecku do rozwoju, tak? Bo jak będziemy za blisko, to też będzie źle, jak będziemy za daleko, to nie będziemy nic widzieć. Czyli ten taki złoty środek, ale to można wypracować, tylko trzeba chcieć to wypracować, wiesz, a widzę jak jest. My jesteśmy, wiesz, na rynku od wielu lat i od wielu lat chodzimy po szkołach, tak? Robimy różnego rodzaju, wiesz, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców i tak dalej. I teraz słuchaj, jak my jesteśmy w szkole, w której jest 600 osób i wchodzimy na wywiadówkę, gdzie przychodzi 6 rodziców, no to gdzie jest problem? I teraz, a teraz zobacz, zobacz sobie, co jest dalej, tak? I przychodzi do nas później rodzic, bo jest tragedia, była próba, czego nikomu nigdy nie życzę. Ja mówię, ale z której jesteś szkoły? No z tej i z tej. Ja mówię, a byliśmy tam niedawno. No ale ja nie miałem czasu. Nie oceniam. Wierzę, że nie miałeś czasu. Ale zobacz, ile teraz czasu musisz poświęcić na to, żebyś tutaj z tym swoim dzieckiem przychodził i żebyś rozumiał, w czym jest problem, w czym jest trudność, tak? Także znajdźmy ten czas, bo naprawdę, naprawdę można go zdobyć. Od wielu lat realizujemy telefony zaufania, tak? I teraz zobacz, też jesteśmy na etapie, że odbieramy telefon i kto do nas dzwoni? No, dzwonią do nas różni ludzie, ale często są to ludzie, którzy nie wiedzą, co zrobić, nie stać ich na konsultacje, nie stać ich na sesję. Są ludźmi, wiesz, ubogimi, tak? Jakby mają swoje wydatki. Ja to wszystko rozumiem, ale zobacz, znaleźli sposób. Wiesz, znaleźli nasz numer w internecie, dzwonią na telefon, mówią, słuchaj, no nie przyjdę na wizytę, bo mnie nie stać, ale jest A, B, C, D, E, F, G, tak? I to jest rozwiązanie. Ja im zawsze dziękuję. Zawsze im dziękuję, że są, że myślą samodzielnie przede wszystkim i że, wiesz, w tych ich życiu, w ich piaskownicy są ich dzieci. To jest dla mnie najważniejsze. Problemy nie są tylko tutaj, nasze warmińsko-mazurskie, tak? Te problemy są ogólnopolskie. I wiesz, i szukanie pomocy nie jest trudne. Trudne jest przełamanie się do szukania pomocy.
2: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Погоня вулицями Бранєва. Водій Ауді не зупинився на вимогу поліції. 28-річний чоловік спочатку пришвидшив рух, а потім залишив автомобіль і спробував утекти пішки. Поліціянти його затримали. Перевірка на тверезість показала 2,2 проміла алкоголю у крові. Крім того, чоловік ображав одного з поліціянтів. Йому висунули 3 обвинувачення, за які загрожує до 5 років ув'язнення. 2 нові електричні автобуси з'являться у Бранєві навесні наступного року. Місто вже підписало договір на їх постачання. Разом з автобусами буде створена й необхідна інфраструктура для їх заряджання. Що важливо, мешканці зможуть безкоштовно користуватися новими маршрутами. Про деталі розповідає мер Бранєва Томаш Шіліцький.
4: Будуть тут 2 нові автобуси.
3: Це будуть 2 нові автобуси, а в рамках цих 2 нових автобусів буде 5 ліній міського транспорту у нашому Бранєві. Тобто міський транспорт буде розвиватися. Так, це такий перший важливий крок у розвитку міського транспорту. Подивимося, як це працюватиме. Будемо спостерігати та прислухатися до потреб
4: мешканців.
3: Автобуси мають прибути до Бранєва впродовж 10 місяців. Місто отримало на цю інвестицію 95% фінансування. Міська влада також оголосила про ремонт спортивного майданчика у військовому мікрорайоні та відкриття другого центру денного перебування для людей, які потребують підтримки у історичних будівлях колишнього кінного заводу. А з мером Бранєва розмовляла наша репортерка Марта Хайкович. У Желязній Горі підвищили безпеку мешканців. Біля пожежної частини добровільної пожежної охорони встановили загальнодоступний дефібрилятор АЕД. З цієї нагоди також провели навчання з надання першої допомоги та правильного використання пристрою. Ініціативу реалізували за підтримки гміни Бранєво та проєкту «Спільнота на поготові». Пожежники підготували місце і, зокрема, встановили освітлення пункту АЕД. Любите співати? Публічна бібліотека гміни Бранєво запрошує до нової вокальної групи, яка працюватиме у рамках місцевого центру знань та освіти. Організаційна зустріч відбудеться 28 вересня о 17:00 у сільському клубі в Бимовісні. Учасники разом визначать репертуар та дати наступних зустрічей. Організатори наголошують, що професійно співати не обов'язково. Достатньо бажання та любові до музики. Бранєво відзначає 560-ту річницю приєднання в армії до Польщі. З цієї нагоди в місті запланували низку заходів. Відбудуться конкурси для школярів, вармінські дні у школах, а також зустріч із касою «Космос», відомою як «Вармярка». У жовтні відбудеться також урочиста гала з нагоди 560-річчя за участю фольклорних колективів. Організатори анонсують наступні заходи та наголошують, що історія в армії є важливою частиною ідентичності Бранєва.
1: СК Бранєво Ньюс.
2: 237 кілометrów. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 kilometrów nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofek i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 kilometrów, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
5: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj w Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
2: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
5: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tym momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
2: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
5: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
2: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
5: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem. Po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
2: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
5: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1, i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
6: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
7: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego, i tak jest cel.
6: No właśnie, bo jeszcze o tym dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
5: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
6: W trakcie tego biegu będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
5: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
6: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
5: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej, aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
6: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
5: jeszcze? Znaczy generalnie jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
6: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
5: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
6: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej o której będzie pan w Elblągu?
5: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
6: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
7: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
6: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
5: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
6: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
5: Bardzo dziękuję.
6: Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
1: Eska Braniewo.
3: Koniec wakacji, początek września to dobry moment na to, by sprawdzić, jak wyglądało lato z perspektywy miejskiego ratusza. O najważniejszych decyzjach samorządu rozmawiamy z burmistrzem Braniewa Tomaszem Sielickim. I pierwszy z tematów wybranych do naszej rozmowy to informacja o podpisanej przez miasto umowie na dostawę nowych autobusów elektrycznych dla Braniewa. W ramach zamówienia powstanie również infrastruktura do ładowania autobusów. Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach Braniewa wiosną 2027 roku.
4: Autobusy do Braniewa trafią, nowe autobusy do komunikacji miejskiej trafią w ciągu 10 miesięcy. Czemu elektryczne? Bo otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach naszego członkostwa, w ramach sieci Citaslow. Otrzymaliśmy 95% dofinansowania, ale warunkiem takiego poziomu dofinansowania właśnie była niskoemisyjność tych autobusów, czyli tu nie mieliśmy wyboru, ale cieszę się, bo idziemy z duchem czasu. Dzisiaj w całym świecie te silniki elektryczne w pojazdach zastępują silniki spalinowe, czy to autobusy, czy samochody, to już powszechnieje. Oczywiście infrastruktura do tego jest potrzebna, no i przede wszystkim zmiana mentalna, ale to wszystko przed nami. My się koncentrujemy na autobusach i bardzo się cieszę. Te autobusy będą nowoczesne, na pewno spełnimy standardami tych autobusów oczekiwania mieszkańców. Będą to dwa nowe autobusy, a w ramach tych dwóch nowych autobusów będzie 5 linii komunikacji miejskiej w naszym Braniewie.
3: Czyli komunikacja miejska będzie się rozwijała.
4: Tak, no to jest taki pierwszy milowy krok w rozwoju tej komunikacji miejskiej. Zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało, będziemy się przyglądali, wsłuchiwali w potrzeby mieszkańców. Natomiast te linie, o których mówię, te 5 linii, to właśnie ich przebieg wynika z próśb i oczekiwań naszych mieszkańców. I taka bardzo ważna informacja, również taką zaletą tej niskoemisyjności i warunkiem otrzymania dofinansowania jest komunikacja nieodpłatna, czyli mieszkańcy będą mogli korzystać nieodpłatnie z tej komunikacji miejskiej.
8: O proszę bardzo, jaka dobra nowina. Tymczasem pamiętajmy, że komunikacja miejska w Braniewie cały czas funkcjonuje.
4: Tak, funkcjonujemy dzięki współpracy z PKS-em w Elblągu, a dojeżdżą te takie tradycyjne, standardowe autosany na tej linii miejskiej komunikacji. Natomiast ja już się cieszę, a myślę, że mieszkańcy również będą tej radości doświadczali, kiedy te nowe autobusy pojawią się już w Braniewie.
8: Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach Braniewa wiosną 2027 roku. A my przechodzimy do kolejnego tematu rozmowy z burmistrzem i będzie to informacja o infrastrukturze sportowej na osiedlu wojskowym. Dobra informacja jest taka, że istniejący na osiedlu obiekt, czyli boisko sportowe, zostanie gruntownie wyremontowane, czego od dawna domagali się mieszkańcy.
4: Po rozmowie, po takich wielu spotkaniach dotyczących remontu tego boiska nie mogliśmy osiągnąć kompromisu, w związku z czym, wykazując ogromną determinację, umówiłem się na spotkanie i na rozmowę z prezesem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i na poziomie Warszawy i zarządu Agencji Mienia Wojskowego domówiliśmy się i prezes podjął decyzję, że to boisko zostanie wyremontowane na koszt agencji, a my potem jeszcze nie domówiliśmy formy własności, czy to będzie użyczenie, czy dzierżawa, ale będziemy operatorem tego boiska jako samorząd miasta Braniewa.
8: Kiedy moglibyśmy się spodziewać tego remontu?
4: Środki w budżecie Agencji Mienia Wojskowego były zabezpieczone, to myślę, że ten remont już jest kwestia kilku tygodni. Ja też już rozmawiam z dyrektorem w Olsztynie Agencji Mienia Wojskowego. Dyrektor jakby jest bardzo przychylny, tylko nie jest sprawczy i to nie od niego takie decyzje są zależne, ale jest zaangażowany i przychylny i mam nadzieję, że tą przychylność dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie i przychylność prezesa w niedługim czasie będziemy doświadczali.
8: A teraz zmieniamy temat i trochę rejon Braniewa i przenosimy się na teren po byłym stadzie Ogierów przy ulicy Moniuszki w Braniewie. W zabytkowych obiektach dawnej stadniny powstaje drugi w gminie Braniewo środowiskowy dom samopomocy. Pierwszy funkcjonuje od 10 lat w Żelaznej Górze.
4: Cieszę się bardzo, bo w mojej samorządowej pracy już po raz drugi otwieram środowiskowy dom samopomocy. Pierwszy 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu otwarty w Żelaznej Górze i to on się rodził w ogromnym bólu, bo tam wtedy w obiekcie wygaszanej szkoły tworzyliśmy ten środowiskowy dom. Wówczas nikt nie przyszedł, nie zapytał się, czy chcę pieniądze na środowiskowy dom, tylko miałem swoje wizje i te wizje realizowałem i przy pomocy ówczesnego wojewody, pana Mariana Podziewskiego, udało się ten środowiskowy dom w Żelaznej Górze zorganizować. Natomiast chciałbym przypomnieć, bo dzisiaj w internecie można znaleźć wszystko, w internecie nic nie ginie, ile przeszkód, ile trudności, ile przeciwników miałem tego pomysłu, a dzisiaj jakby ten pomysł uwieńczony sukcesem cieszy się ogromną popularnością, przychylnością mieszkańców i dzisiaj też taki obiekt będziemy otwierali w Braniewie, w dawnych obiektach stada ogierów w Braniewie. Myślę, że niebawem już będą takie efekty tej pracy i tej rewitalizacji widoczne. Tam się zmienia infrastruktura, nabiera nowego wyglądu, a przede wszystkim cieszy fakt, że jest to infrastruktura zabytkowa, tkanka zabytkowa, której przywracamy dawną świetność.
8: No bo udało się to zrealizować w tych budynkach, które do tej pory stały i niszczały.
4: Tak, tak, ale raz budynki, przywracamy im nowe życie, a dwa, będzie tam tętniło życie ludzi, mieszkańców miasta Braniewa, którzy potrzebują takiej opieki samorządu.
8: I to by było tyle na dziś. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Będziemy do niego powracać w kolejnych rozmowach z włodarzem miasta Braniewa. A tymczasem za rozmowę dziękuję burmistrzowi Tomaszowi Sielickiemu.
4: Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję, szanowni państwo.
8: Marta Hajkowicz. Do usłyszenia.
1: SK Braniewo.
8: Dzień dobry. Dziś będzie powtórka z historii, bo zapraszam na rozmowę na temat dalekiej historii, która zmieniła losy Braniewa i nie tylko. 19 października 1466 roku w Toruniu podpisano pokój, który zakończył trwającą 13 lat wojnę pomiędzy generalnie, tak można powiedzieć, Polską a zakonem krzyżackim i był to taki przełomowy moment dla naszych praprzodków, bo na mocy zawartego traktatu Braniewo i Warmia znalazły się w granicach Korony Polskiej i w Polsce pozostały przez kolejne ponad 300 lat, aż bodajże do pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku. O znaczeniu pokoju toruńskiego, o wojnie 13-letniej oraz o tym, jak te wydarzenia sprzed ponad 500 lat wpłynęły na ówczesnych mieszkańców tego miasta i okolic rozmawiamy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Witam Cię bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: Zacznijmy od początku. Co doprowadziło do wojny 13-letniej i po której stronie w tym konflikcie byli mieszkańcy Braniewa, ówczesnego Braniewa?
9: No ponieważ wojna trwała 13 lat, no muszę powiedzieć, że to jest dość skomplikowane. To, co doprowadziło do wojny, no to był ucisk zakonu wobec swoich poddanych, którzy zrzeszyli się w tak zwanym Związku Pruskim, powstał w 1440 roku. Do Związku Pruskiego przystąpiło też Braniewo i właśnie ta organizacja, która zrzeszała rycerstwo i mieszczan warmińskich, ale tylko pruskich, z całych Prus krzyżackich, no zdecydowali się na wystąpienie zbrojne. Mieli po prostu dość ucisku militarnego, fiskalnego ze strony zakonu i skierowali się ku królowi polskiemu, który wówczas był Kazimierz IV Jagiellończyk. W Prusach wybuchło powstanie, również w Braniewie, chociaż akurat tutaj sytuacja wyglądała tak, że przeciwnikiem na Warmii, właśnie w Braniewie, nie był zakon krzyżacki, bo ich tutaj nie było. Był nim biskup warmiński ówczesny, Kuch Szmalc się nazywał. Był zwolennikiem krzyżaków, wrogiem Związku Pruskiego i wrogiem Polski, więc był naturalnym przeciwnikiem. Braniewo zostało zdobyte przez mieszczan, a całe Prusy poddały się królowi, całe Prusy opanowane praktycznie przez Związek Pruski poddały się polskiemu królowi, który wydał akt inkorporacji państwa zakonnego do korony, czyli można powiedzieć rozbioru tego państwa. No oczywiście to się nie udało, to już inne okoliczności, ale był taki akt, który prawie przyłączył państwo zakonne do Polski.
8: No, bardzo, bardzo ciekawe. Czy wówczas toczyły się jakieś walki o Braniewo? Czy coś wiemy na ten temat?
9: Znaczy po zdobyciu Braniewa miasto było, no, że tak powiem, po stronie polskiej. Po klęsce, bo była taka klęska w bitwie pod Chojnicami, gdzie Polska po prostu przegrała bitwę z krzyżakami. No niestety duża część tych miast, które najpierw przystąpiły do, razem ze Związkiem pod polską koronę, no niestety przeszło na stronę krzyżacką. Na terenie tutaj naszej Warmii, właśnie pod Braniewem, pojawiły się oddziały krzyżackie. No łupiły strasznie okoliczne wsie, zbiory. Zniszczyły Winierzo, zniszczyły Frombork. No Braniewa nie zdobyły, Braniewo nigdy nie zostało zdobyte zbrojnie przez żadną armię.
8: Dopiero podstęp, z tego co pamiętam, do tego doprowadził.
9: Tak, inna wojna późniejsza z 1520 roku, wojna pruska, gdy krzyżacy z zaskoczenia zajęli Braniewo, ale to zupełnie inna historia.
8: A jak wyglądało ówczesne życie w Braniewie? Mamy jakieś informacje na ten temat?
9: No tak w średniowiecznym mieście, no władze miejskie, byli obywatele miasta, którzy mieli prawa, ale tak było w zasadzie przez cały czas tego zwierzchnictwa biskupiego nad Braniewem. Braniewo handlowało, już wtedy należało do Hanzy. Ta wojna była na pewno dużym wysiłkiem dla miasta, poniosło ogromne koszty finansowe, poniosło koszty też stacjonowania tutaj, bo o tym trzeba wspomnieć, że w latach 1455-1461 w Braniewie stacjonowały czeskie oddziały pod dowództwem Jana Skalskiego, czeskiego zaciężnego w służbie polskiej, no i ci Czesi dali się we znaki tutaj dla mieszkańców. Oczywiście toczyli walki z krzyżakami, to było chwalebne, Skalski był wiernym żołnierzem Rzeczypospolitej, ale miasto ponosiło ogromne koszty do tego stopnia, że wręcz zbrojnie ich stąd wypędzono.
8: Jak wyglądało Braniewo po wojnie 13-letniej?
9: Znaczy, nie było zniszczone, ponieważ wszystkie obleżenia, były kilka prób zdobycia miasta przez głównie oddziały krzyżackie i polskie, one się pojawiały w różnych okresach. No nie było zniszczone, ponieważ nie zostało zdobyte, więc te obleżenia nie miały większego znaczenia dla samego miasta. Istotne jest to, że pojawienie się biskupa Legendorfa, bardzo ważna postać w historii Braniewa, jego ciało spoczywa w katedrze świętej Katarzyny, jest to jedyny biskup pochowany w Braniewie, wiadomo, że są chowani w Fromborku. No jego znaczenie było takie, że został tu skierowany przez papieża i miał być neutralny wobec konfliktu między Polską a krzyżakami. No nie mógł do końca się tak zachować, chociaż odzyskał znaczną część miast, zwłaszcza południowej i środkowej Warmii, z Olsztynem, z Wargiem, ale nie dotrzymał tej neutralności. Początkowo wszedł na stronę krzyżacką, ale widząc porażki krzyżaków, między innymi w bitwie na Zalewie Wiślanym w 1463 roku, przeszedł na stronę polską i już od tamtej pory, od 1464 roku, był wiernym sojusznikiem króla polskiego.
8: No i okej, miasto nie zostało zniszczone, ale czy po tej wojnie 13-letniej zaczęło się na nowo odbudowywać? Czy mieszkańcy mieli lepsze warunki, nie byli już tak ciemiężeni pod koroną polską, pod rządami króla?
9: Szczerze mówiąc, dla Braniewa to się niewiele zmieniło. W wyniku pokoju turyńskiego powstało księstwo kościelne warmińskie na czele z biskupem warmińskim. I podobnie jak za krzyżaków, tu zwierzchnikiem był biskup, więc te ciemiężenie przez krzyżaków to, można powiedzieć, było ogólnokrajowe. Samo Braniewo no, parę razy spotkało się z ripostą krzyżacką, ale generalnie ta wojna nie miała wpływu na to, czy poprawiła się sytuacja, czy pogorszyła dla miasta.
8: Na podatki nie ma rady.
9: No na to nie ma rady.
8: Każdy będzie je brał niezależnie od tego, kto rządzi.
9: Tak, wielokrotnie miasto musiało się zrzucać na różne wyprawy zbrojne, czy do króla Batorego, czy innych naszych władców, ale myślę, że sobie chwalono w jakimś okresie czasu tą przynależność do Polski, no bo jednak to była największa wolność. No, nie tylko szlachecka, mieszczanie mieli też lepiej, nie płacili tak właśnie, może nie płacili takich podatków jak u krzyżaków, bo tam krzyżacy żyli z łupienia czy z ciemiężenia swoich poddanych, tak? To był taki pasożyt trochę.
8: Wspomnieliśmy już o biskupie Legendorfie. Jakie jeszcze inne pamiątki tamtych lat można znaleźć dziś w Braniewie?
9: Z okresu średniowiecza to mamy głównie budowle, tak? No, oczywiście o wiele wcześniejsza jest wieża bramna, ale mamy i kościół świętej Katarzyny budowany właśnie mniej więcej w tym okresie wojny 13.
8: Czyli bazylika mniejsza.
9: Tak, bazylika mniejsza.
8: Zwana katedrą.
9: Zwana katedrą fałszywie, tak, potocznie. Ja ją nazywam kościołem świętej Katarzyny, ponieważ bazyliką jest od kilkunastu lat, tak? A w historii to był po prostu kościół farny w Braniewie, tak, świętej Katarzyny. I często się mnie pyta, dlaczego nie nazywam bazylika, no bo bazylika no, w XX wieku, w XXI wieku już się pojawiła, tak, a wcześniej to tak się nie nazywała po prostu.
8: A niezależnie od nazwy, dobrze, że jest.
9: Tak, oczywiście, to, że ją odbudowano. Ale mamy więcej budowli, przecież mamy baszty obronne, wieża Klesza, wieża Młyna Kiertowego, baszta Prochowa. To wszystko z ten okres. One już były wcześniej, ale no właśnie to, że były te budowle obronne, że były te mury, które obiegają Stare Miasto, no to miasto było nie do zdobycia. Zbrojnie nie zostało nigdy zdobyte w średniowieczu przez żadną armię.
8: A jeżeli chodzi o wojnę 13-letnią, o pokój toruński, o to, o czym wspomniałam na początku, że ziemie, na których obecnie mieszkamy i które kiedyś polskie nie były, na 300 lat do Polski weszły. No to się później zmieniło, bo po 300 latach znowu Prusacy, Niemcy i tak dalej, ale rozumiem, że te 300 lat to bardzo duży szmat czasu, nawet patrząc wstecz na historię.
9: No mogę użyć przykładu, który użyłem na wykładzie. Pomyślmy, skoro na zabory trwały 123 lata i to był szmat czasu dla naszych przodków, to teraz użyjmy przykładu. Do roku obecnego, 26, od trzeciego rozbioru minęło 231 lat dopiero. Musielibyśmy dodać kolejne 75, czego my już nie dożyjemy, żeby miało 306 lat. To jest po prostu ogromny szmat. To są 3 wieki, to jest wielka historia.
8: Wielka historia tych ziem, o której warto było posłuchać.
9: No tak, ja jestem dumny z tej naszej przeszłości. Możemy śmiało, właśnie może mało się o tym mówi, że Braniewo, bo każdy mówi miasto niemieckie, niemieckojęzyczne. Naród niemiecki wytworzył się, że tak powiem, w XIX wieku, w drugiej połowie. To były państwa, państewka, gdzie również braniewianie mówili po niemiecku, ale służyli wiernie królowi polskiemu, polskiej koronie, czego przykładem była chociażby obrona przed Szwedami w 1626 roku, gdzie wręcz z bronią w ręku wystąpiono w obronie polskości tego miasta, tak? Razem z polskimi żołnierzami walczyli braniewscy mieszczanie, ponieśli porażkę, ale krew przelali, tak?
8: A poza tym nieważne jakiej narodowości, ale byli to nasi przodkowie, którzy tworzyli historię tych ziem.
9: Dokładnie. Mozaiką była Rzeczpospolita, więc niemieckojęzyczni obywatele, ruskojęzyczni, wszyscy żyli, że tak powiem, w jednym państwie.
8: I żyli czasami zgodnie.
9: Czasami. Wojny domowe były rzadkością na terenie Rzeczpospolitej.
8: Taka bogata historia tych ziem i o tej bogatej historii Braniewa i okolic między innymi rozmawialiśmy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
9: Ja również dziękuję.
1: Radio SK Braniewo. Cim żywe miasto.
3: U studii Marta Radio i це випуск новин з Браніва. Станом на 10 вересня у Браніво діють нові рекомендації щодо якості води. У пробі, взятій на вулиці Монюшки, 22, виявили бактерії групи кишкової палички. До скасування цих рекомендацій воду з-під крана можна вживати лише після кип'ятіння. Після кип'ятіння її можна використовувати для приготування їжі та миття продуктів, тоді як для побутових потреб воду можна використовувати без обмежень. 36-річному мешканцю Браніво загрожує відповідальність за неодноразове пошкодження фасадів будинків. Чоловік наносив на них написи, завдаючи збитків власникам нерухомості. Йому також висунули звинувачення у погрозах жінці та її партнеру, а також у крадіжці номерного знака. 36-річного чоловіка взяли під поліцейський нагляд. Він має тричі на тиждень з'являтися до поліції. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Поліціянти перевіряють, чи може він бути причетним до інших подібних випадків у нашому місті. У Браніво розпочалася заміна опор дорожнього освітлення. Роботи проводять на вулицях Совінського, Дембінського та Бема. Вони мають покращити технічний стан освітлення, а також підвищити безпеку пішоходів і водіїв. Учні початкових шкіл з Бранєва можуть взяти участь у конкурсі «Екотворці. Портрет зеленого майбутнього». На вибір є художні та літературні роботи. Учасники можуть виступати індивідуально або в групах до трьох осіб. Роботи потрібно подати до секретаріатів шкіл до 23 вересня. Переможців оголосять 26 вересня під час заходу «Бранєво для клімату». А зараз перегорнемо одну зі сторінок історії. 19 жовтня 1466 року було підписано другий Торунський мирний договір, який завершив 13-річну війну. Відповідно до його умов, Вармія, зокрема і Бранєво, увійшла до складу польської корони. Про значення цієї події для міста ми поговорили з Войцехом Ярошиком із товариства друзів Бранєва. Оскільки війна тривала 13 років, мушу сказати, що це досить складна історія. Причиною, яка призвела до війни, було гноблення Тевтонським орденом своїх підданих. Вони об'єдналися в так званий Прусський Союз, який виник у 1440 році. До Прусського Союзу приєдналося також Бранєво. Ця організація, яка об'єднувала лицарство та міщан в армії, і не лише в армії, а всіх земель Тевтонського ордену, вирішила розпочати збройний виступ. Таким чином Бранєво опинилося на польському боці ще під час війни. Торунський мир остаточно закріпив цей зв'язок. Вармія залишалася під владою польської корони понад 300 років, аж до першого поділу Польщі у 1772 році. Нагадаємо, що Бранєво готується до відзначення 560-ї річниці приєднання в армії до Польщі. У програмі на нас чекають, зокрема, конкурси, зустрічі, а у жовтні відбудеться урочиста гала.
10: SK Branievo News. Dzień dobry, dziś w Radiu SK przybliżymy Państwu historię wsi Baranówka. To mała miejscowość niedaleko Fromborka, chociaż mieszkańcy tej miejscowości mówią, że to Frombork leży niedaleko Baranówki. Niech tak będzie, zwłaszcza z okazji 660-lecia tej miejscowości i z okazji tego ważnego jubileuszu historyk dr Robert Klimek napisał publikację, która zatytułowana jest Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. I właśnie teraz o historii Baranówki z autorem publikacji porozmawiamy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ja rozumiem, że o Warszawie, o Krakowie, o Gnieźnie można znaleźć dużo informacji nie tylko w internecie, ale we wszelkiego rodzaju muzeach, instytucjach i tak dalej. Ale jak dokopać się do informacji o Baranówce, o której mało kto współcześnie słyszał?
11: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Baranówkę, to jest troszeczkę informacji archeologicznych, historycznych w Muzeum Frühgeschichte w Berlinie, czyli Muzeum Prehistorii, i one do tej pory w zasadzie nie były aż tak bardzo znane. Szkic grodzisk Baranówki, który opracował w 1826 roku porucznik Johann Gize, który właśnie opracował i wykonał 600 szkiców miast, murów obronnych, zamków i grodzisk. I właśnie wśród nich było grodzisko w Baranówce, dwa grodziska. Natomiast one spoczywały gdzieś tam zakopane w archiwach i jeszcze cudem ocalały, ponieważ znajdowały się one w Królewcu i przed zawieruchą wojenną, przed Armią Czerwoną, która w zasadzie wszystko niszczyła i zabierała. Udało się to gdzieś tam zabezpieczyć. W Berlinie leżało to gdzieś w piwnicach i dopiero jak mur berliński runął, to wszystko zostało opracowane. Także jeżeli chodzi o historię Baranówki, to jeszcze zanim poznałem tutaj panią Joasię, przeszło 10 lat temu, zainteresowałem się tymi grodziskami, ponieważ z nimi jest też związana legenda takiego historyka dominikanina z Elbląga, który urodził się w Torkmicku, Szymon Grunau. Piękna legenda, ale no, Szymon Grunau jest mało wiarygodną postacią, ponieważ on troszeczkę pisał faktów, troszeczkę zmyślał, dodawał od siebie, ale mówił, że to są fakty, które gdzieś znalazł, prawda, bądź usłyszał od kogoś.
10: Legendy mają to być.
11: Dokładnie. Nie są to źródła wiarygodne. Natomiast on napisał, że jak Widewód z Brutenem przybyli tutaj z Cymbrii i byli oni potomkami, protoplastami Prusów i mieli 12 synów. Wśród nich był Hogo, któremu dali ziemię między Pasłęką a jeziorem Drużno i on tam założył ziemię, która później nazywała się Pogazania, a swoją główną siedzibę, nazwaną Tolką, miał w miejscu, gdzie teraz jest Baranówka. I to właśnie Grunau napisał i tak można było to później pociągnąć, te mity. Także to było takim czynnikiem, że tą Baranówką się troszeczkę zainteresowałem. Napisałem dosyć obszerną publikację w czasopiśmie archeologicznym, do którego swego czasu dotarła pani Joasia i tak ze mną też nawiązała.
10: Są
8: co, tyska Baranówki.
11: Tak, dokładnie.
8: Tak właśnie te dzieje wsi Baranówka, miejmy nadzieję, zobaczyły szersze światło dzienne i ta wieść będzie szła w świat.
11: Tak, oczywiście, a przy okazji już współpracy, no to przeanalizowałem dostępne akty lokacyjne, które mamy, które zostały opracowane, akty źródłowe, czy kapituły we Framborku, czy też biskupstwa warmińskiego i tam też mamy sporo informacji na temat dzisiejszej Baranówki. Nawet jest troszeczkę starsza miejscowość niż ta dzisiejsza data wspomniana 1366, bo wtedy miał miejsce akt lokacyjny, ale taki konkretny z zapisami, prawda? Natomiast same nadania już miały miejsce pierwsze na tym obszarze, które można po części wiązać z początkami Baranówki, jeszcze w 1297 roku. Natomiast w 1320 roku po raz pierwszy pada w źródłach nazwa Schabsberg, czyli właśnie dzisiejsza Baranówka, czyli Owcza Góra. I od tego czasu ona jak gdyby cały czas sukcesywnie gdzieś tam się w źródłach przejawia. W 1358 roku był tutaj biskup Stryprok właśnie w Baranówce i podpisał akt lokacyjny dla nowo powstałej wsi w Komornictwie Jeziorańskim dla Frączek. A to znaczy, że tutaj był dwór obronny i prawdopodobnie na którymś z tych grodzisk. Mamy informację o rycerzu Andrzej Skolim, tak podobny, prawda, do tego
8: niesamowite, do tego śpiewaka, jakie prawda? To informacje.
11: Tak. I ten,
8: może to jakiś praprzodek.
11: Rycerz, tak, z Baranówki. Andrzej Skolim jest wzmiankowany w 1419 roku, że on odsprzedał karczmę, bo tutaj był młyn, karczma w Baranówce, czyli to była bardzo licząca się wieś. No młyn świadczył o pewnej pozycji gospodarczej, ponieważ nie w każdej wsi był młyn, natomiast on miał duże znaczenie, ponieważ młynie, wiadomo, że mielono zboże, natomiast też i przygotowywano bardzo często chmiel pod produkcję browaru. Była karczma, natomiast karczma zapewne musiała brać browar z Fromborka, bo te karczmy, które były na terenie Warmii, ale też i państwa krzyżackiego, w odległości do jednej mili, jedna mila to jest w przybliżeniu 7,77 km, 770 metrów, to one nie mogły same wytwarzać piwa, nie mogły zajmować się browarnictwem, czy nawet wyszynkiem, to musiały odkupować od najbliższego miasta, czyli zapewne od mieszczan Fromborka musieli kupować piwo i wtedy je sprzedawano.
8: A super, młyn, karczma, a mnie interesuje historia kapliczki, którą pokazała mi któregoś dnia właśnie sołtys wsi Baranówka. Czy pan wie coś więcej na ten temat?
11: No, ten temat kapliczek może troszeczkę mniej, oprócz tego, że ona jest bodajże z początku XX wieku.
8: Taka no tak, w sumie młoda.
11: Secesyjna, prawda? Jak na kapliczki warmińskie to jest młode, bo to w okolicy jest dużo więcej starych, czy chociażby we Framborku, czy w miejscowości Krzywiec. No, są to tam kapliczki, których proweniencja sięga XVIII wieku. Początku nawet XVIII wieku, nawet XVII w niektórych przypadkach. Także tych starych kapliczek barokowych jest tutaj dużo. To jest akurat taka secesyjna kapliczka. Natomiast większych historii jest akurat nie znam. Ja się już kapliczkami tak nie zajmuję. To jest domena niejakiego pana Kuprianiuka, który zresztą tu często we Framborku wiem, że bywa.
8: Tak, i miejmy nadzieję, że poznamy historię. Pan się dokopał jeszcze dalej. Także tym bardziej miło. Co pana najbardziej zaskoczyło w tej historii Baranówki?
11: Ja myślę, że te legendy, bo tych legend jest więcej. Zresztą ja już to będę i o innych na spotkaniu opowiadać, w tej książce są opisane. Chociażby, no niestety też pisana przez Szymona Grunała, czyli mało wiarygodna, ale to, że tutaj gdzieś były kopalnie srebra, prawda, w średniowieczu.
8: Wow!
11: Wow, właśnie. I na niemieckich mapach sztabowych mamy tutaj niedaleko Baranówki właśnie, takie pole nad Bałdą, Silberkalben, czyli takie mieszanka niemiecko-pruska, czyli jakby srebrne kolce. I historycy niemieccy właśnie piszą, że to Grunałowi chodziło o to właśnie miejsce, że tu znajdowano srebro. Ile w tym prawdy, no właśnie szkoda, że Grunał jest mało wiarygodny. Natomiast,
8: ale legenda fajna.
11: No, legenda fajna. Natomiast w źródłach warmińskich spotykamy się z wzmiankami, na przykład koło Dobrego Miasta, niedaleko jeziora Limajno, było źródło, gdzie znajdowano grudy srebra. I to mam potwierdzenie jak gdyby historyczne. Także niewykluczone, że rzeczywiście w przeszłości gdzieś jakieś małe elementy grudki gdzieś znajdowano. Nie? Ewentualnie jest też taka możliwość, że było tam jakieś cmentarzysko, bądź też jakiś skarb, gdzie dużo tego srebra znaleziono i dlatego też uznano w ten sposób. Natomiast Grunał coś tam usłyszał, coś tam dopowiedział i dlatego
12: tego napisu, że to jest kopalnia, prawda?
8: Ale takie właśnie ciekawostki są najfajniejsze. Po te i inne informacje odsyłamy do publikacji doktora Roberta Klimka Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach, a Państwa oczywiście zapraszamy do Baranówki, miejscowości, która ma ponad 660 lat, oficjalnie 660, i na pewno warto to miejsce zobaczyć, bo wciąż się rozwija.
12: Dokładnie, a gdyby wierzyć w legendy Grunała, to Baranówka powstała gdzieś pod koniec VI wieku naszej ery.
8: No niesamowite informacje.
12: Tylko mało wiarygodne.
8: Ale będzie co odkrywać. Dziękuję bardzo.
12: Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
1: Eska Braniewo.
13: Antologia demonów Warmii Mazur to książka, którą warto przeczytać. Będzie to specyficzne wydawnictwo multimedialne. Jedną z osób zaangażowanych w jej stworzenie jest Jerzy Łapo, kulturoznawca, specjalista od demonów Warmii Mazur. Aż cała antologia była potrzebna? Tyle tych demonów mamy tutaj w pobliżu?
14: Demonów, można powiedzieć, mamy ograniczoną liczbę, aczkolwiek ilość przekazów z nimi związanych jest duża. Folklor ma to do siebie, że jest to domena przekazu ustnego, przekazywane z pokolenia na pokolenie, od sąsiada do sąsiada, wśród członków rodziny, i w wielu przypadkach po prostu różne opowieści giną. W innych przypadkach coś jest ucinane, coś jest dodawane, także ten folklor jest cały czas żywy i w zasadzie te podania ludowe, wierzeniowe, które znamy, to jest raczej chyba tylko wierzchołek góry lodowej, który został zadokumentowany. Natomiast jak się dobrze przyjrzymy i tak się zaczniemy zastanawiać, to się okaże, że nawet w naszych rodzinach te wątki podaniowe związane z demonologią też można wytropić.
13: A te nasze demony Warmii Mazur, tu Powiśla, jakie one były?
14: To generalnie część z nich wpisywało się w taki szerszy horyzont związanych z demonologią czy słowiańską, czy germańską, ale też w niektórych przypadkach one miały taki koloryt lokalny.
13: Jakie to były demony?
14: Tutaj w przypadku kościoła Świętego Ducha

0: A jeśli zburzysz, to przekleństwo spotka i ciebie, i twoją całą rodzinę. Więc burmistrz się bardzo dobrze zastanowił, w następnej radzie wycofał wniosek. Także tutaj duchy też czasami działają w służbie, byśmy dzisiaj powiedzieli, ochrony zabytków.
1: Ten demon nie jest znany z imienia, z nazwy swojej, ale inne też są takie dość popularne. Kłobuk nieszczęsny tu się pojawia na Warmii i Mazurach.
0: Tak, generalnie jest to demon, który przysparzał bogactwa, czy opiekował się bogactwem gromadzonemu przez ludzi. Sama nazwa jest charakterystyczna przede wszystkim dla południa Mazur, natomiast najczęściej mówiono o latańcu, latawcu, bo to był demon, który przybierał postać takiej płonącej smugi, biegnącej od chałupy do chałupy, albo wprost skrzydlatego węża. Także tutaj z jednej strony jest to nawiązanie do takiego archetypu nawet indoeuropejskiego, klasycznego smoka, można powiedzieć, którego my najczęściej znamy w tej wersji azjatyckiej. Natomiast ten nasz, środkowoeuropejski, to był wąż ze skrzydłami.
1: A są też takie przypowieści, że była to kura smoku albo ptak jakiś.
0: Też, bo to trzeba pamiętać, że to był jeden z najbardziej rozpowszechnionych wierzeń demonologicznych i ono przybierało różnego rodzaju formy, szczegóły. Także uważano też, że jeśli podczas deszczu znajdziemy jakiegoś zmokniętego ptaka koloru czarnego, to jeśli go przytulimy, wysuszymy, dobrze zaopatrzymy, to zamieni się właśnie w tego demona, który nocami będzie przynosił nam różnego rodzaju przedmioty, które ukradnie sąsiadom.
1: Taki dobry z jednej strony, zły z drugiej. Mówił pan też na spotkaniu poświęconym antologii demonów w Warmii Mazur, że Tolkmicko miało swoją taką legendę demoniczną.
0: Tak, tutaj wspominano, że w okolicach Tolkmicka na zalewie grasował wielki węgorz, który uniemożliwiał połowy rybakom, grasował, niszczył psów. I w końcu mieszkańcy stwierdzili, że wezmą go pod stępem. Ściągnęli swoje piwo, które słynęło z jakości dobrego smaku i spoili tego węgorza owym piwem. Dla węgorza to się generalnie skończyło raczej tragicznie, bo w jednej wersji miał pęknąć z tego opicia niczym smok wawelski, w innej wersji był tak opity, że dał się złapać, został przykuty do kamienia w zalewie, więc tutaj najpewniej chodzi o święty kamień. I mieszczanie chcieli się chwalić właśnie taką wielką zdobyczą, niczym z ogierem stynkowym mieszkańcy Mikołajek, ale okazało się, że z lasu wyszły wilki i zjadły tego węgorza. Także znowu źle się skończył.
1: Nie było się czym chwalić. Ta przypowieść pochodzi z jakiego okresu?
0: Trudno powiedzieć. To są generalnie podania spisywane w XIX wieku, natomiast czasem trudno określić, czy to jest twórczość taka lokalna, związana na przykład z działalnością nauczycieli, którzy byli zapalonymi regionalistami, czy też to są echa opowieści, które mogą mieć korzenie nawet w czasach średniowiecza.
1: Więcej takich opowieści oczywiście w antologii demonów Warmii i Mazur. Jerzy Łapo, kulturoznawca, współtwórca tego dzieła. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Braniewo.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprosimy do zwiedzania Muzeum Ziemi Braniewskiej, ale zanim się Państwo do Muzeum Ziemi Braniewskiej wybierzecie, to my Was trochę do tego zachęcimy, a o najciekawszych zabytkach w Muzeum Ziemi Braniewskiej porozmawiam z Józefem Sorbianem, członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa, które to towarzystwo powołało do życia Muzeum Ziemi Braniewskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: A pan Józef Sorbian nazywany jest kustoszem Braniewskiego Muzeum, czyli opiekunem zbiorów, więc jak najbardziej będzie mógł nam kilka zaprezentować, opowiedzieć o nich.
4: Kustosz to za dużo powiedziane. Raczej ja zajęłem się systematyką digitalizacji tych zbiorów. No i tak zaczęło się ich opisywanie pomału, pomału. Porządkowanie pewnych grup. Także no, coraz bardziej mnie to wciągało, bo naprawdę praca jest wciągająca. Trzeba było trafić do materiałów źródłowych, żeby można było określić pochodzenie. Zwłaszcza, że ja nie mam wykształcenia historycznego, ani tym bardziej archeologicznego, a sam internet to jest za mało. Poza tym trzeba weryfikować niektóre stwierdzenia w internecie, szczególnie w dobie AI, bo nieraz tam takie bzdury

0: są wypisywane, że powstałoby owszem coś w rodzaju misia.
1: Dokładnie. Lepiej tej sztucznej inteligencji za bardzo nie słuchać.
0: Dlatego sporo z wiedzy profesjonalistów i muzeum korzystają, ja również korzystałem. I jeżeli nas odwiedzają specjaliści, bo trafia się tak, że przyjeżdżają zawodowi archeolodzy do muzeum, no to wtedy sobie tam trochę dyskutujemy na temat niektórych wybranych obiektów i poszerza się wiedza moja, a przy okazji jesteśmy w stanie ciekawsze informacje udostępnić ludziom, publiczności.
1: No właśnie, tak to z wami jest, członkami Towarzystwa Miłośników Braniewa, że wy zakochaliście się w Braniewie, kochacie historię tego miasta i ją promujecie na tyle, na ile możecie. Zresztą to dzięki waszym działaniom doszło do powstania Muzeum Ziemi Braniewskiej, które do może największych muzeów nie należy, ale dość ciekawymi zbiorami pochwalić się może, prawda?
0: Tak. Czy do dużych muzeów? Dużych może nie, ale jest to dość spore muzeum, jak na warunki takiego miasteczka, jakim jest Braniewo, choćby ze względu na ilość zgromadzonych artefaktów. Mogę powiedzieć, że tego jest kilkanaście tysięcy, w zasadzie około 20 000 obiektów. No to wcale nie jest tak mało. Od drobnych, pojedynczych sztuk, jakieś tam monetki i tak dalej, po no, jakieś większe kolekcje, czy to porcelany, czy naczyń kuchennych, sztućców, czy zbiory garnków gdzieś tam, które przywieźli ze sobą ludzie, którzy trafili na te tereny. Poza tym chcieliśmy to muzeum w sumie w Braniewie stworzyć, odnosząc się do historii. Przed wojną Braniewo posiadało duże muzeum archeologiczne sprowadzone przez profesora Weisbrota. Zostało utworzone na potrzeby szkoły, która tu istniała, której prowadził szkolenie adeptów archeologii. Zaczął gromadzić zbiory. Głównie powstawały kopie różnego rodzaju inskrypcji greckich, bizantyjskich, rzymskich, a z czasem zaczęło się przekształcać w muzeum oryginałów. Tego było naprawdę dużo. Powstało kilkaset, także te zbiory zostały podzielone w końcu na trzy obiekty. Drobniejsze zostały zgromadzone w kamiennym domu, a miasto wydzieliło obiekt po dawnym kasynie miejskim i tam powstało muzeum takie faktycznie z prawdziwego zdarzenia. No i trzeci obiekt to istniał dalej w Chozjanum, gdzie stanowił podstawę szkolenia tych młodych adeptów muzealnictwa. No nie tylko muzealnictwa, bo to archeologii głównie. Dotyczyło Wydziału Archeologii. Zbiory były udostępnione bezpłatnie, no i my obecnie też udostępniamy bezpłatnie, kontynuujący tradycję.
1: Czy po tamtym muzeum, po II wojnie światowej, po tej zawierusze wojennej, zachowały się jakieś eksponaty?
0: Tak, zachowało się tego niewiele, bo zbiory zostały rozproszone w różny sposób. Część wywieźli Sowieci, część szabrownicy, ale sporo trafiło do muzeów gdzie indziej w Polsce. I tak, naprawdę spektakularne zbiory z Braniewskiego Muzeum można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie. Najstarszy księgozbiór, właściwie najstarszy obiekt piśmiennictwa jest z Braniewa, pochodzi z Braniewa. Jest to Pismo Święte, papirus, który muzeum zakupiło od kolekcjonera, no właściwie nie kolekcjonera, tylko znalazcy w Braniewie, no i trafiło do muzeum, ale do Muzeum Narodowego trafiły no niemalże wszystkie inskrypcje, które były w tym muzeum, które mieściło się w kasynie miejskim. To jest ponad 120 obiektów. One tam są do dzisiaj, nie wszystkie są eksponowane, ale sporo jest. No i znacząca ilość obiektów jest w Muzeum Warmii i Mazur. Zbiory są rozrzucone w Olsztynie, w Lidzbarku Warmińskim. Szczególnie sporo cyny jest w Lidzbarku Warmińskim, bo to był bogaty zbiór konwisorski, a praktycznie w Braniewie nie mamy nic. Wiele obiektów architektonicznych, fragmentów obiektów jest w Lidzbarku. Takie spektakularne to jest tablica, właściwie epitafium nagrobne biskupa Legendorfa. Moim zdaniem powinno wrócić do Braniewskiego kościoła, tam gdzie biskup spoczywa. A ono znajduje się w Lidzbarku Warmińskim.
1: Z jednej strony szkoda, że tych trofeów, tych zabytków nie ma w Braniewie, ale z drugiej strony może dobrze, że trafiły tam, gdzie trafiły, bo jak nie było Muzeum Ziemi Braniewskiej, to nie wiadomo, co by się z nimi stało.
0: No być może tak. Wie pani, to tak samo jest mowa o bibliotece, która była w Liceum Chozjanum. Trafiła do Szwecji, jest w Uppsali, ale dzięki temu ocalała, przetrwała wojny światowe w stanie nienaruszonym. Dzięki tej kolekcji można było zidentyfikować na przykład Kopernika, jego zwłoki. W Więc Szwedzi, no owszem, zrabowali wszystko, ale paradoksem losu dzięki temu kolekcja się zachowała piśmienicznie.
1: No właśnie, takie paradoksy w historii występują, a wracając do Muzeum Ziemi Braniewskiej i tego, co wy macie na stanie, to przede wszystkim zabytki, które podarowali wam mieszkańcy Braniewa i miłośnicy historii, prawda?
0: Tak, olbrzymia ilość tych obiektów to są darowizny mieszkańców. W momencie tworzenia muzeum zwróciliśmy się z prośbą do mieszkańców i ilość przekazanych przedmiotów była dla nas olbrzymim zaskoczeniem. Było tego naprawdę bardzo dużo. Głównie dotyczyło to okresu międzywojennego i tuż powojennego, bo tu akcja Wisła i nie tylko duże ruchy ludności, która trafiła tu na te tereny, przywiozła swoje wyposażenie. Później trafiało ono na strychy. Tak powstała ta kolekcja we Fromborku, skarby z Poddasza, która obecnie jest u nas, bo tam też została rozwiązana. Nie było po prostu ludzi, którzy mogliby się tym zająć. A szkoda było naprawdę zaprzepaścić niektóre unikalne eksponaty. Przywozili ze sobą różne rzeczy. Począwszy od tych podstawowych spraw dotyczących gospodarstwa domowego, rodzinnych pamiątek. Szczególnie cenne dla nas są te fotograficzne wspomnienia, powiedzmy, i udokumentowane działania tu na tym terenie już. Niektóre są zdjęcia w ciągu ostatnich 2-3 lat po raz pierwszy publikowane były. Także no faktycznie mieszkańcy dużo nam wspomogli. A w ogóle kolekcja zaczynała się od tego Towarzystwa Baszta, Braniewskiego Towarzystwa Historycznego Baszta.
1: Poszukiwacze historii.
0: Poszukiwacze historii. No są trzy takie te zespoły poszukiwaczy, które to zasilają w jakiś sposób nam to nasze muzeum tymi popularnymi wykopkami. Ale i przy okazji innych zdarzeń, powiedzmy sprzątanie pasłęki, coś tam się wyłowi, czy prac budowlanych, które tu są prowadzone na terenie Braniewa, no to wygrzebuje się rzeczy niektóre, które zaskakują.
1: I to nie tylko pamiątki z czasów II wojny światowej, ale zdarzają się i rzeczy średniowieczne.
0: Tak, takim przykładem może być kościelna pieczęć braniewskiej fary, która została znaleziona na polu pod Braniewem. To jest jeden z niewielu egzemplarzy w Polsce pieczęci kościoła, pojedynczego kościoła. Były biskupstw, diecezji, kurii, ale takich nie. Nie wiadomo, jak ta pieczęć się tam znalazła na tym polu. Kto ją zostawił, czy zgubił, czy ukrył. W każdym bądź razie dobrze się stało, że trafiła do Braniewa. Jest eksponowana w muzeum. A specjaliści spierali się tylko, czy to jest XIII wiek, czy XIV wiek. Faktycznie obiekt jest taką perełką muzeum.
1: Tych perełek jest zapewne jeszcze więcej. Z którym pan przedmiotem jest tak najbardziej związany?
0: Nie jestem tam jakiś specjalny związany z jakimiś przedmiotami. My pogrupowaliśmy w muzeum przedmioty tematycznie. Jest 12 tych sal muzealnych, gdzie tematycznie są zgromadzone przedmioty. No, szczupłość miejsca nie pozwala na to, żeby powiedzmy ułożyć ich jak działami, powiedzmy archeologia oddzielnie, czasy nowożytne oddzielnie. Nie. Są tematycznie, powiedzmy, sala mieszkańców przedwojennych Braniewa, sala historii miasta, sala Reginy Protman, no i tam gromadzone są obiekty. Faktycznie najcenniejsze te, które są, no to jest to po pierwsze Kromera, bo ono było na pewno w zbiorach Braniewskiego Muzeum. To jest chyba jedyny przedmiot w tej chwili, który z przedwojennego muzeum trafił do naszego. No i zostało znalezione pod Braniewem, czyli gdzieś w jakiś sposób albo ktoś go usiłował ukraść, albo ukryć i przy jakichś tam pracach zostały wykopane, bo nie zostało wykopane w Braniewie, tylko poza akurat.
1: I wiele takich pamiątek, wiele takich ciekawostek zapraszamy do muzeum, bo warto zobaczyć chociaż tę część waszej kolekcji.
0: Oczywiście. Przychodźcie, muzeum jest czynne codziennie z wyłączeniem poniedziałku. W okresie zimowym jest od godziny 11 do 15, a tak w czasie letnim jest od 12 do 16. Osoby, które dyżurują muzeum, zawsze oprowadzą, opowiedzą wiele ciekawych historii i o muzeum, ale i o mieście, o okolicach. No cóż, mogę tylko zaprosić Państwa do muzeum. Warto wejść i zobaczyć. No i wstęp jest bezpłatny, tak jak było przed wojną.
1: A ja potwierdzam, że warto, bo mimo wielokrotnych wizyt w muzeum zawsze coś nowego i ciekawego tam zobaczę.
0: Tak, to prawda. Ja, mimo że tam jestem praktycznie na bieżąco w muzeum, zawsze gdzieś w jakimś miesiącu trafię na coś, co mnie zaskakuje. Jakiś tam detal niewielki, no a jak się bliżej w głębi w jego historię prześledzi, skąd się to wzięło, to człowiek jest naprawdę zaskoczony nieraz.
1: No i na zakończenie jeszcze przypomnijmy, że samo miejsce jest ciekawe, Hozja.
0: Samo miejsce tak. Jest to, jakby nie było, historyczna, najstarsza uczelnia w Armii, jakby nie było. I Ateny Północy. W każdym razie nie ma drugiego takiego miejsca, które posiadałoby uczelnię o takim znaczeniu. Skąd wyszło tylu znanych i cenionych ludzi. Naprawdę.
1: I tego ducha tam się czuje.
0: Tak, tego ducha tam się czuje.
1: Także jeszcze raz zapraszamy. Muzeum Ziemi Braniewskiej otwarte i czeka na każdego. A o tym, co w Muzeum Ziemi Braniewskiej możemy zobaczyć, rozmawialiśmy z Józefem Sorbianem, członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Розшукуваний судом 28-річний чоловік намагався уникнути затримання, випливши на катері у Віслинську затоку. Поліціянти з Бранєва встановили, що чоловік не повернувся у домовлений час, тому звернулися по допомогу до прикордонної служби. На пошуки вирушили співробітники морського відділу на судні на повітряній подушці. Після обстеження акваторії вони знайшли катер, а на його борту – 28-річного чоловіка. Чоловіка відправили до слідчого ізолятора, де він має відбути покарання – 4 місяці ув'язнення. У Бранєві пожежники повідомляють про перші цього сезону пожежі сажі у димоходах. Як наголошують рятувальники, перед початком опалювального сезону варто подбати про перевірку та очищення димових каналів. Займання сажі може призвести до пожежі усього будинку. Пожежники також нагадують про необхідність використовувати якісне паливо, забезпечити належну вентиляцію приміщень і регулярно проводити перевірки димоходів. Такі заходи можуть суттєво зменшити ризик пожежі та отруєння чадним газом. 80 тисяч злотих передасть Бранівський повіт на дооснащення місцевої державної пожежної служби. Завдяки фінансуванню підрозділ придбає сучасний господарський автомобіль, призначений для перевезення людей. Угоду про це підписали представники повіту та командир Бранівської пожежної служби. Новий автомобіль має покращити організацію рятувально-пожежних операцій і підвищити готовність пожежників допомагати мешканцям. Небезпечна знахідка на полі у Бранівському повіті. Кілька днів тому поліціянти вилучили боєприпаси стрілецької та артилерійської зброї, а також ручні гранати часів Другої світової війни. Територію обезпечили до приїзду саперного патруля. Поліція нагадує, таких предметів не можна торкатися чи переносити. Якщо ви знайшли нерозірваний боєприпас, потрібно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити відповідні служби за номером 112. У гміні Пінянчино відкрили перші в її історії ясла. Вармінська країна малюка розпочала роботу 10 вересня. В урочистому відкритті, зокрема, взяла участь керівниця місцевого поліцейського відділку, старша аспірантка Анна Крупка. Поліціянтка подарувала найменшим велику плюшову ведмедицю, яка має стати їхньою новою подругою для ігор. До Бранєва приїде цитобус. У понеділок, 14 вересня, біля повітового медичного центру на вулиці Монюшки можна буде безкоштовно пройти профілактичні обстеження на рак шийки матки. Від полудня до 17.00 проводитимуть тестування на ВПЛ, а в разі позитивного результату – також рідинну цитологію. Обстеження можуть пройти жінки віком від 25 до 64 років, які впродовж останніх 3 років не робили цитологічного обстеження у рамках профілактичної програми.
4: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się Westy. Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
5: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Matifu czyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest raz 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja w statusie miadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
6: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
9: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 500 000.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 500 000 takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: dam, da, da.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
1: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie.
10: Braniewo na czasie.
11: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Tropem dawnych murów obronnych to Olkmicka. Spacer pod takim tytułem przygotowuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Spotkanie i spacer z przewodnikiem uliczkami Olkmicka odbędzie się 19 września. Obowiązują zapisy, szczegóły na stronach parku. Zadbaj o zdrowie. W poniedziałek w Braniewie pojawi się cytobus Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W busie, który zaparkuje przy Moniuszki 13 w godzinach od 12 do 17 prowadzone będą badania profilaktyczne raka szyjki macicy. Na badania zapraszane są panie w wieku od 25 do 64 roku życia, które w okresie ostatnich 3 lat takiego badania nie wykonały.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
14: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
13: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki. SK.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
8: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
14: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
13: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds. Tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcie i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
9: I po reklamie.
10: SK Braniewo. Na czasie.
11: Rafał Maliszewski. Przed wypadem na grzyby zajrzyjcie do biblioteki. Biblioteka w Braniewie zaprasza we wtorek o 17 na spotkanie z Michałem Konkelem, certyfikowanym grzyboznawcą. Wykład pod tytułem Co kryją nasze lasy? Przyda się z pewnością wszystkim amatorom spacerów po lesie. Sprintem po elbląskiej Starówce. To dość nietypowa gra miejska. Uczestnicy dostaną mapy z zaznaczonymi miejscami do odkrycia, a na trasie,
12: poza takimi tradycyjnymi elementami, będą punkty kontrolne, zagadki i takie proste zadania sprawnościowe. Myślę, że każdy sobie z nimi poradzi.
11: Mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza. Gra miejska w niedzielę od 13 do 17. Start i meta nad rzeką przy napisie Kocham Elbląg.
13: Muzyką się żyje. Oskar Cymbs zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
13: Całą rozmowę z Oskarem Cymbsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
14: Potrzebuję.
13: Aj, to nie to. Już.
15: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
15: tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
13: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of Macassar. to na początek. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło. Cześć!

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your...

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Masz twarz się
1: śmieje, same się
0: pogłaśniają. Twarz? Łukasz Zdończyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze, dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę dać.
1: Możesz
0: sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, no na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a ja zostaję, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, o, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowały ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion. Zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
11: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
10: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Duńczyk, cześć!

był Trisha McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: Ale to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

Muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Braniewo na czasie.
10: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Gwiazdy nade mną, 5 km trasy przede mną. To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy przymierza trasę po elbląskiej Modrzewinie. 27 września odbędzie się elbląski bieg nocny pod gwiazdami. Na tych, którzy osiągną metę, czekać będzie specjalna nagroda, świecący w ciemności medal nawiązujący do gwiezdnych konstelacji. Rejestracja zawodników trwa do 24 września na stronie elektronicznezapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. A już 19 września w Krynicy Morskiej od 15 w porcie jachtowym Święto Pieczonego Dzika. Wystąpią m.in. Raf Kozik, Mejk, Justyna Staczkowska czy Myszkowski.
11: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
12: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
11: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
13: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
14: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
13: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
7: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie?
2: Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsyn, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
9: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
8: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
10: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
8: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
12: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija Wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
12: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy, albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Popcorn w kinie za 35,99?
14: Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
16: Poleca Radio SK.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Braniewo na czasie.
24: Krzysiek Jaworski zapraszam. Tropem dawnych murów obronnych Tolkmicka. Spacer pod takim tytułem przygotowuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Spotkanie i spacer z przewodnikiem uliczkami Tolkmicka odbędzie się 19 września. Obowiązują zapisy szczegółowe na stronach parku. Zadbaj o zdrowie. W poniedziałek w Braniewie pojawi się cytobus Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W busie, który zaparkuje przy Moniuszki 13 w godzinach od 12 do 17 prowadzone będą badania profilaktyczne raka szyjki macicy. Na badania zapraszane są panie w wieku od 25 do 64 roku życia, które w okresie ostatnich 3 lat takiego badania nie wykonały.
0: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał. Nasz pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3. razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
1: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
2: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki. Nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
17: Kawka się ceni.
18: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
19: Polecam. Cezary Pazura.
20: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
16: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
15: Znajdź to na amazon.pl.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
24: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
23: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
25: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
23: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
20: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: I po reklamie.
26: SK.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
20: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
23: I po reklamie.
24: Braniewo na czasie.
25: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Gwiazdy nade mną, 5 kilometrów trasy przede mną. To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy przymierza trasę po elbląskiej Modrzewinie. 27 września odbędzie się elbląski bieg nocny pod gwiazdami. Na tych, którzy osiągną metę, czekać będzie specjalna nagroda, świecący w ciemności medal nawiązujący do gwiezdnych konstelacji. Rejestracja zawodników trwa do 24 września na stronie elektroniczne-zapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. A już 19 września w Krynicy Morskiej od 15 w porcie jachtowym Święto Pieczonego Dzika. Wystąpią m.in. Raw Kozik, Mejk, Justyna Seczkowska czy Myszkowski.
26: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
27: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
26: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8 kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: SK Braniewo. Na czasie.
12: Gratka dla miłośników dużego ekranu. Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
13: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu.
12: Mówi Michał Kania z Kina Światowic. Seans od 21 do 26 września. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Tolkmicku? Gdzie stała brama Klesza? Odpowiedzi na te zagadki usłyszycie w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Tolkmicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Tymczasowa przeprawa przez rzekę Elbląg już gotowa. Konstrukcja ma asfaltową nawierzchnię, teraz czas na odbiór techniczny. Przeprawa będzie działała w czasie remontu mostu kardynała Wyszyńskiego, który ma ruszyć w połowie września.

0: Braniewo News.
1: Szukało jej 200 osób. 76-latka, która w czwartek zaginęła podczas grzybobrania w okolicach Rychlik, została odnaleziona pomiędzy miejscowościami Gołutowo a Dziśnity. Zauważyła ją z powietrza załoga policyjnego śmigłowca. Kobieta była wycieńczona i doznała obrażeń ciała. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Za dekami aż 9 DJ-ów, w tym duet Mario Moon and Dave Airmax. DJ-e i producenci mieszkający na co dzień w Danii. W sobotę w klubie Miazga na Elblągskiej Starówce odbędzie się 7. edycja L-Trans. Wieczór z taneczną muzyką transową. Pojawią się DJ-e z Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Trójmiasta oraz oczywiście z grupy Trans Team Elbląg. Sobota, klub Miazga, start 21, wstęp wolny. Saperzy z Braniewa ponownie w akcji. Tym razem zabezpieczyli ponad 30 niebezpiecznych pamiątek z czasów II wojny światowej, które znaleziono podczas prac polowych w miejscowości Białczyn w gminie Pieniężno. Było to m.in. ponad 20 granatów młodzieżowych i 2 granaty ręczne. Saperzy przypominają, takich znalezisk nie wolno dotykać. Należy oznaczyć miejsce i zadzwonić pod numer 112. Po wakacyjnej przerwie 14 września ruszy nowy sezon programu Aktywuj się z Mosirem.
2: Od września ponownie będzie można skorzystać z szerokiej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nowy sezon to również nowe propozycje,
1: mówi Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru. Na uczestników czekają nowe zajęcia, nowi instruktorzy. Lista dostępnych aktywności jest imponująca. Szczegóły i harmonogram zajęć znajdziecie w sieci. W sobotę w Elblągu odbędzie się night skating. Wieczorny przejazd ulicami miasta na rolkach, wrotkach i rowerach. Całość startuje warsztatami w elbląskich ogrodach o 18.45. Przejazd startuje o 20.00 spod ogrodów. Trasa ma 10 km i poprowadzi przez całe miasto. Udział jest bezpłatny i nie wymaga specjalnych umiejętności czy wcześniejszych zapisów. Zakończenie przejazdu około 22.00. We wrześniu w Braniewie odbędzie się 9. edycja Braniewskiej Jesieni Organowej. Tegoroczny festiwal obejmuje 3 koncerty i jedno wydarzenie towarzyszące. Koncert inauguracyjny w sobotę o 19.00 w Bazylice Mniejszej w Braniewie. Kolejne koncerty zaplanowano na 19 i 26 dzień września. Uwaga na weekendowe utrudnienia w ruchu na Kościuszki w Braniewie. Od 11 do 14 września prowadzone będą prace naprawcze uszkodzonej studni kanalizacji sanitarnej przy Kościuszki. W związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu i czasowe wyłączenie odcinka drogi przy studni. Objazd ulicami Armii Krajowej, Traguta, Żeromskiego, Szkolną oraz Błotną. Zadbaj o zdrowie. W poniedziałek w Braniewie pojawi się cytobus Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W busie, który zaparkuje przy Moniuszki 13 w godzinach od 12 do 17 prowadzone będą badania profilaktyczne raka szyjki macicy. Na badania zapraszane są panie w wieku od 25 do 64 roku życia, które w okresie ostatnich 3 lat takiego badania nie wykonały.

0: Na którą potem nazwano 13-letnią. Pod koniec tej wojny krzyżacy chcieli odbić miasto Gniew, żeby mieć możliwość pilnowania dalej handlu wiślanego i blokować towary, które płynęły do Gdańska. W tym celu z Królewca przez Zalew Wiślany i potem Szkarpawę wysłali sporą armadę statków, właściwie łodzi bardziej niż dużych statków, które mogły się poruszać po Wiśle, żeby przebiły się do Gniewa i zawiozły tam krzyżacką pomoc. 44 okręty, mniej więcej 1500 ludzi i kto? Wielki mistrz, ówczesny wielki mistrz krzyżacki, Ludwik von Elichhausen, przewodził w tej wyprawie. Ale na Szkarpawie Polacy przygotowali zaporę. Była nie do sforsowania, w związku z tym krzyżacy zawrócili, popłynęli z powrotem w stronę Zalewu Wiślanego. Za nimi ruszyły dwie części floty, jedna, która z Wisły była flotą gdańską i druga, która została sformowana w Elblągu i ta płynęła od strony właśnie Elbląga na Zalew Wiślany. Kiedy połączyły swoje siły, do starcia doszło rankiem 15 września 1463 roku. Zjednoczone siły, które były pod sztandarami króla polskiego, ale finansowane przez mieszczan Gdańska i Elbląga, miały tylko 30 statków, ale sprzyjała im pogoda. Wiał silny wiatr, który statki krzyżackie spychał do brzegów Zalewu Wiślanego właśnie w okolicach Suchacza i ten silny wiatr pomagał też o tyle, że łucznicy, którzy byli na statkach mieszczańskich, mogli używać zapalających strzał i niszczyć żagle i drewniane statki krzyżackie. Kiedy flota zjednoczona zbliżyła się do statków krzyżackich, nastąpiła walka wręcz. Ona działa się nie tylko na samych statkach, ale też na płytkich wodach zalewu, a nawet częściowo przeniosła się na brzeg. No doszło do pogromu krzyżackiego. Zginęło i utonęło mniej więcej 2/3 żołnierzy zakonnych. Kilkuset dostało się do niewoli, a niewielka grupa z wielkim mistrzem uciekła w stronę Królewca. Ta bitwa dostarczyła stronie polskiej tak silnych argumentów, że krzyżacy w niedługim czasie zaakceptowali pokój i po tym drugim pokoju toruńskim, który zakończył wojnę, między innymi Elbląg trafił na wiele set lat do państwa polskiego.
1: Z okazji rocznicy w sobotę w Marinie w Suchaczu odbędzie się spotkanie poświęcone bitwie i koncert szantowy. 400 lat cudu tronu łaski. W ramach jubileuszu w Braniewie odbędą się m.in. rekolekcje festyn 12 września i odpust parafialny 14 września. Festyn będzie miał miejsce w ogrodzie przyklasztornym przy Świętokrzyskiej w Braniewie w godzinach od 13 do 16.30. W sobotę rusza 9. edycja Braniewskiej Jesieni Organowej. Tegoroczny festiwal obejmuje 3 koncerty i jedno wydarzenie towarzyszące.
2: Braniewska Jesień Organowa ma na celu umożliwić mieszkańcom regionu zakosztowania piękna muzyki.
1: Mówi Patryk Podwojski, dyrektor festiwalu. Koncert inauguracyjny w sobotę o 19 w Bazylice Mniejszej w Braniewie. Wstęp na koncert jest wolny. Wrzesień za darmo. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk zaprasza na darmowe zajęcia.
3: 14 września przez 2 tygodnie nowi uczestnicy mogą bezpłatnie spróbować zajęć tanecznych oraz fitness dla dzieci i dla dorosłych.
1: Mówi Ewa Brygoła z Promyka. To świetna okazja, by sprawdzić różne style tańca i zajęcia ruchowe. Prace będą kosztowały niemal 2 700 000 zł. Krynica Morska podpisała umowę na budowę ulicy Sienkiewicza. Powstanie tu ciąg pieszojezdny, podziemny system odwadniania oraz nowe oświetlenie uliczne. Inwestycja w całości jest finansowana ze środków własnych Krynicy Morskiej. Ulica ma być gotowa przed wakacjami. Emerytura bez czekania na listonosza. Coraz więcej klientów ZUS-u rezygnuje z gotówki. Na Warmii i Mazurach ponad 80% świadczeń wypłacanych jest na rachunki bankowe. ZUS wypłaca pieniądze niemal 302 tysiącom mieszkańców Warmii i Mazur. Tylko nieco ponad 55 tysięcy nadal korzysta z przekazów pocztowych.
4: SK Braniewo.

0: O. Załóż kask, nagraj przekaz. Trwa konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie polega na stworzeniu minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
1: Ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy.
0: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Czas do 21 września. Szczegóły konkursu na stronach Starostwa Powiatowego w Elblągu. Rodzinny rajd rowerowy z szybkim strusiem. Braniewski Klub zaprasza w sobotę 12 września na wycieczkę na trasie Braniewo-Szyleny-Braniewo. Zbiórka zainteresowanych w sobotę na rynku w Braniewie. Start o godzinie 11. Sprintem po elbląskiej Starówce. To dość nietypowa gra miejska. Uczestnicy dostaną mapy z zaznaczonymi miejscami do odkrycia, a na trasie...
2: Będzie to dość nietypowa gra miejska, bo poza takimi tradycyjnymi elementami będą także zadania sprawnościowe, a więc uczestnicy wyposażeni w mapy i karty zadań będą odkrywali tajemnice i ciekawostki Starego Miasta, a po drodze oczywiście będą punkty kontrolne, zagadki i takie proste zadania sprawnościowe. Myślę, że każdy sobie z nimi poradzi. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej grze miejskiej.
0: Mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza. Gra miejska w niedzielę od 13 do 17. Start i meta nad rzeką przy napisie Kocham Elbląg. Nasowińskiego, Dębińskiego i Bemam. W Braniewie ruszyła wymiana słupów oświetlenia drogowego. W związku z pracami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym, a także ograniczenia w dostępie do niektórych miejsc w sąsiedztwie prowadzonych prac. Biblioteka w Braniewie zaprasza dzisiaj na pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu Klubu Podróżnika. Katarzyna Arciszewska-Tomczak opowie o swojej wyprawie kamperem na Słowację. Początek spotkania o 17. Co czwarty na nielegalo. Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna sprawdziła w tym roku zatrudnienie ponad 2000 cudzoziemców. 560 z nich pracowało nielegalnie.
3: Bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu.
0: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Ponad połowa nielegalnie zatrudnionych to Kolumbijczycy. Ich pracodawców ukarano grzywną na łączną kwotę 180 tysięcy złotych. Zgłoś zespół do ligi. Do 13 czerwca elbląski MOSiR przyjmuje zgłoszenia drużyn, które chcą wystartować w turnieju koszykówki 3x3. Turniej będzie się odbywał w SP nr 12 w Elblągu, a startować mogą maks 5-osobowe zespoły. Szczegóły na stronach MOSiR-u. Wskakujesz w Google VR i jesteś na pochylniach kanału lub w średniowiecznym Elblągu, a może wolicie warsztaty animacji filmowej czy taneczne? 13 września Centrum Spotkań Europejskich Światowic w Elblągu zaprasza na dzień otwarty.
4: Ponadto mnóstwo kreatywnych atrakcji dla dzieci oraz konkursy i zabawy z nagrodami.
0: Mówi Kasia Brzezińska ze Światowida. Start o godzinie 16, wstęp wolny. 237 km, tyle liczy główna trasa szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofiak z Elbląga chce ustanowić nowy rekord tej trasy i przebiec ją poniżej 36 godzin. Jednocześnie biegnie, by wspomóc elbląskie hospicjum.
5: Tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom.
0: Mówi biegacz. Próba bicia rekordu 23 października, a na stronę hospicjum odsyłam tych, którzy chcą je wesprzeć. Górna Sadyba pod Młotek. Władze miasta chcą sprzedać kompleks 17 działek pomiędzy ulicami Sokola i Krucza. To teren z widokiem na Góry Chobrego, na którym do 2033 roku ma powstać osiedle domków jednorodzinnych. Cena wywoławcza za 1,5 hektara gruntu to 4 200 000. Gratka dla miłośników dużego ekranu. Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu.
0: Mówi Michał Kania z Kina Światowic. Seanse od 21 do 26 września. Dentysta z zarzutami. 8 lat więzienia grozi właścicielowi gabinetu stomatologicznego z Braniewa. Mężczyzna leczył pacjentów na NFZ. Zdaniem śledczych w dokumentacji medycznej wykazywał inne zabiegi niż wykonywał w rzeczywistości. W ten sposób wyłudził z NFZ 92 tysiące. Śledczy zakwestionowali 800 z ponad 1400 wykonanych zabiegów. Prokuratura postawiła mu łącznie 45 zarzutów. Pierwszy braniewski dzień pszczelarza. To już w najbliższą sobotę. Organizatorem jest rejonowe koło pszczelarzy, które tego dnia otrzyma swój sztandar, mówi prezes koła Adam Gnatek.
7: Z jednej strony jest herb miasta Braniewa, a z drugiej strony jest Maria Królowa Pszczół. Są tam małe pszczółki.
0: Sztandar wyhaftowały braniewskim pszczelarzom zakonnice, karmelitanki z Elbląga. Pszczelarze zapraszają w sobotę od 9 na jarmark, który odbędzie się na placu przed Bazyliką Mniejszą. Będzie grzało. Ruszyła budowa podgrzewanej murawy na stadionie przy Agricola w Elblągu. To ważny etap modernizacji obiektu, który ma poprawić jego funkcjonalność i stworzyć lepsze warunki do organizacji meczów i wydarzeń sportowych. Koszt inwestycji 6,5 miliona. Mobilność dla każdego. Pod tym hasłem 16 września startuje w Elblągu Europejski Tydzień Mobilności. Ma zachęcić ludzi do racjonalnego korzystania z samochodów i częstszego wybierania komunikacji miejskiej.
8: Będzie konkurs, będą warsztaty miejskiej jazdy na rowerze, jazdy na hulajnodze po mieście.
0: Mówi Jacek Żukowski z elblągskiego ratusza. Po szczegóły tygodnia wskakujcie na stronę Elbląga. Kamperem po Słowacji. Biblioteka w Braniewie zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu Klub Podróżnika. W ten piątek o 17 Katarzyna Arciszewska-Tomczak opowie o swojej wyprawie kamperem na Słowację, a o 16 w holu biblioteki otworzy wystawę swoich prac stworzonych techniką haftu krzyżykowego pod tytułem Igłą malowane. Kłopotów z wodą ciąg dalszy. Sanepid ostrzega przed wodą z przyłącza przy ulicy Moniuszki 22 w Braniewie. To kolejny punkt po SP6 w Braniewie. Pod tymi adresami kranówkę można spożywać tylko po przygotowaniu. To samo dotyczy przygotowywania posiłków, mycia zębów, naczyń oraz owoców i warzyw. Przed nami słodki weekend, festiwal czekolady i słodkości oraz plenerowe targi rękodzieła i rzemiosła. Na 3 dni Elbląski Plac przy katedrze zamieni się w krainę pyszności. Czekolada w przeróżnych odsłonach, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Start w piątek o 12. Miód, pszczoły i tradycje. Tak będzie wyglądało pierwsze braniewskie święto pszczelarza. Odbędzie się w sobotę 12 września. Na obchody połączone z jarmarkiem pszczelarskim zaprasza w sobotę 12 września miejscowe koło pszczelarzy. Mówi organizator Adam Gratek.
7: Będą stoiska i z miodem, z rękodziełem, z kulinariami, ze sprzętem pszczelarskim.
0: Stoiska pszczelarzy znajdziecie na placu przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie od 9 do 15. Ponad 1000 osób na liście startowej biegu nocnego pod gwiazdami. Zapisy do 13 września, a bieg w sobotę 19 września na Elbląskim Odżywinie. Dystans 5 km. Natomiast w piątek bezpłatny trening przed biegiem z Bartnicki Team. Zbiórka o 18.30 w okolicach przystanku przy EPT.
9: SK Braniewo News.
0: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
5: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
0: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
5: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tym momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
0: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
5: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka i również lokalizator GPS, który będę miał, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
0: czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
5: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse powiedzmy do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem. I po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
0: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
5: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
0: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
10: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego i tak jest cel.
0: No właśnie, bo jeszcze o tym dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
5: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
0: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
5: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
0: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
5: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10, i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
0: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
5: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
0: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
5: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
0: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej, o której będzie pan w Elblągu?
5: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
0: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
10: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
0: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
5: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
0: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
5: Bardzo dziękuję.
0: Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
9: SK Braniewo.
11: Koniec wakacji, początek września to dobry moment na to, by sprawdzić, jak wyglądało lato z perspektywy miejskiego ratusza. O najważniejszych decyzjach samorządu rozmawiamy z burmistrzem Braniewa Tomaszem Sielickim. I pierwszy z tematów wybranych do naszej rozmowy to informacja o podpisanej przez miasto umowie na dostawę nowych autobusów elektrycznych dla Braniewa. W ramach zamówienia powstanie również infrastruktura do ładowania autobusów. Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach Braniewa wiosną 2027 roku.
12: Autobusy do Braniewa trafią, nowe autobusy do komunikacji miejskiej trafią w ciągu 10 miesięcy. Czemu elektryczne? Bo otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach naszego członkostwa, w ramach sieci Citas Low. Otrzymaliśmy 95% dofinansowania, ale warunkiem takiego poziomu dofinansowania właśnie była niskoemisyjność tych autobusów, czyli tu nie mieliśmy wyboru, ale cieszę się, bo idziemy z duchem czasu. Dzisiaj dzisiaj w całym świecie te silniki elektryczne w pojazdach zastępują silniki spalinowe, czy to autobusy, czy samochody, to już powszechnieje. Oczywiście infrastruktura do tego jest potrzebna, no i przede wszystkim zmiana mentalna, ale to wszystko przed nami. My się koncentrujemy na autobusach i bardzo się cieszę. Te autobusy będą nowoczesne, na pewno spełnimy standardami tych autobusów oczekiwania mieszkańców. Będą to dwa nowe autobusy, a w ramach tych dwóch nowych autobusów będzie 5 linii komunikacji miejskiej w naszym Braniewie.
11: Czyli komunikacja miejska będzie się rozwijała.
12: Tak, no to jest taki pierwszy milowy krok w rozwoju tej komunikacji miejskiej. Zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało, będziemy się przyglądali, wsłuchiwali w potrzeby mieszkańców. Natomiast te linie, o których mówię, te 5 linii, to właśnie ich przebieg wynika z próśb i oczekiwań naszych mieszkańców. I taka bardzo ważna informacja, również taką zaletą tej niskoemisyjności i warunkiem otrzymania dofinansowania jest komunikacja nieodpłatna, czyli mieszkańcy będą mogli korzystać nieodpłatnie z tej komunikacji miejskiej.
11: No proszę bardzo, jaka dobra nowina. Tymczasem pamiętajmy, że komunikacja miejska w Braniewie cały czas funkcjonuje.
12: Tak, funkcjonujemy dzięki współpracy z PKS-em w Elblągu, a dojeżdżą te takie tradycyjne, standardowe autosany na tej linii miejskiej komunikacji. Natomiast ja już się cieszę, a myślę, że mieszkańcy również będą tej radości doświadczali, kiedy te nowe autobusy pojawią się już w Braniewie.
11: Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach Braniewa wiosną 2027 roku. A my przechodzimy do kolejnego tematu rozmowy z burmistrzem i będzie to informacja o infrastrukturze sportowej na osiedlu wojskowym. Dobra informacja jest taka, że istniejący na osiedlu obiekt, czyli boisko sportowe, zostanie gruntownie wyremontowane, czego od dawna domagali się mieszkańcy.
12: Po rozmowie, po takich wielu spotkaniach dotyczących remontu tego boiska nie mogliśmy osiągnąć kompromisu, w związku z czym, wykazując ogromną determinację, umówiłem się na spotkanie i na rozmowę z prezesem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i na poziomie Warszawy i zarządu Agencji Mienia Wojskowego domówiliśmy się i prezes podjął decyzję, że to boisko zostanie wyremontowane na koszt agencji, a my potem jeszcze nie domówiliśmy formy własności, czy to będzie użyczenie, czy dzierżawa, ale będziemy operatorem tego boiska jako samorząd miasta Braniewa.
11: Kiedy moglibyśmy się spodziewać tego remontu?
12: Środki w budżecie Agencji Mienia Wojskowego były zabezpieczone, to myślę, że ten remont już jest kwestia kilku tygodni. Ja też już rozmawiam z dyrektorem w Olsztynie Agencji Mienia Wojskowego. Dyrektor jakby jest bardzo przychylny, tylko nie jest sprawczy i to nie od niego takie decyzje są zależne, ale jest zaangażowany i przychylny i mam nadzieję, że tą przychylność dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie i przychylność prezesa w niedługim czasie będziemy doświadczali.
11: A teraz zmieniamy temat i trochę rejon Braniewa i przenosimy się na teren po byłym stadzie Ogierów przy ulicy Moniuszki w Braniewie. W zabytkowych obiektach dawnej stadniny powstaje drugi w gminie Braniewo środowiskowy dom samopomocy. Pierwszy funkcjonuje od 10 lat w Żelaznej Górze.
12: Cieszę się bardzo, bo w mojej samorządowej pracy już po raz drugi otwieram środowiskowy dom samopomocy. Pierwszy 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu otwarty w Żelaznej Górze i to on się rodził w ogromnym bólu, bo tam wtedy w obiekcie wygaszanej szkoły tworzyliśmy ten środowiskowy dom. Wówczas nikt nie przyszedł, nie zapytał się, czy chcę pieniądze na środowiskowy dom, tylko miałem swoje wizje i te wizje realizowałem i przy pomocy ówczesnego wojewody, pana Mariana Podziewskiego, udało się ten środowiskowy dom w Żelaznej Górze zorganizować. Natomiast chciałbym przypomnieć, bo dzisiaj w internecie można znaleźć wszystko, w internecie nic nie ginie, ile przeszkód, ile trudności, ile przeciwników miałem tego pomysłu, a dzisiaj jakby ten pomysł uwieńczony sukcesem cieszy się ogromną popularnością, przychylnością mieszkańców i dzisiaj też taki obiekt będziemy otwierali w Braniewie, w dawnych obiektach stada Ogierów w Braniewie. Myślę, że niebawem już będą takie efekty tej pracy i tej rewitalizacji widoczne. Tam się zmienia infrastruktura, nabiera nowego wyglądu, a przede wszystkim cieszy fakt, że jest to infrastruktura zabytkowa, tkanka zabytkowa, której przywracamy dawną świetność.
11: No bo udało się to zrealizować w tych budynkach, które do tej pory stały i
12: niszczały. Tak, tak, ale raz budynki, przywracamy im nowe życie, a dwa, będzie tam tętniło życie ludzi, mieszkańców miasta Braniewa, którzy potrzebują takiej opieki samorządu.
11: I to by było tyle na dziś. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Będziemy do niego powracać w kolejnych rozmowach z włodarzem miasta Braniewa. A tymczasem za rozmowę dziękuję burmistrzowi Tomaszowi Sielickiemu.
12: Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję, szanowni państwo.
11: Marta Hajkowicz, do usłyszenia.
9: SK Braniewo.
11: Dzień dobry. Dziś będzie powtórka z historii, bo zapraszam na rozmowę na temat dalekiej historii, która zmieniła losy Braniewa i nie tylko. 19 października 1466 roku w Toruniu podpisano pokój, który zakończył trwającą 13 lat wojnę pomiędzy generalnie, tak można powiedzieć, Polską a zakonem krzyżackim i był to taki przełomowy moment dla naszych praprzodków, bo na mocy zawartego traktatu Braniewo i Warmia znalazły się w granicach Korony Polskiej i w Polsce pozostały przez kolejne ponad 300 lat, aż bodajże do pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku. O znaczeniu pokoju toruńskiego, o wojnie 13-letniej oraz o tym, jak te wydarzenia sprzed ponad 500 lat wpłynęły na ówczesnych mieszkańców tego miasta i okolic, rozmawiamy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Witam cię bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry.
11: Zacznijmy od początku. Co doprowadziło do wojny 13-letniej i po której stronie w tym konflikcie byli mieszkańcy Braniewa, ówczesnego Braniewa?
13: No ponieważ wojna trwała 13 lat, no muszę powiedzieć, że to jest dość skomplikowane. To, co doprowadziło do wojny, no to był ucisk zakonu wobec swoich poddanych, którzy zrzeszyli się w tak zwanym Związku Polskim, powstał w 1440 roku. Do Związku Polskiego przystąpiło też Braniewo i właśnie ta organizacja, która zrzeszała rycerstwo i mieszczan warmińskich, ale nie tylko pruskich, z całych Prus krzyżackich, no zdecydowali się na wystąpienie zbrojne. Mieli po prostu dość ucisku militarnego, fiskalnego ze strony zakonu i skierowali się ku królowi polskiemu, który wówczas był Kazimierz IV Jagiellończyk. W Prusach wybuchło powstanie, również w Braniewie, chociaż akurat tutaj sytuacja wyglądała tak, że przeciwnikiem na Warmii, właśnie w Braniewie, nie był zakon krzyżacki, bo ich tutaj nie było. Był nim biskup warmiński ówczesny, Kuch Szmalc się nazywał. Był zwolennikiem krzyżaków, wrogiem Związku Pruskiego i wrogiem Polski, więc był naturalnym przeciwnikiem. Braniewo zostało zdobyte przez mieszczan, a całe Prusy poddały się królowi, całe Prusy opanowane praktycznie przez Związek Pruski poddały się polskiemu królowi, który wydał akt inkorporacji państwa zakonnego do korony, czyli można powiedzieć rozbioru tego państwa. No oczywiście to się nie udało, to już inne okoliczności, ale był taki akt, który prawie przyłączył państwo zakonne do Polski.
11: Bardzo, bardzo ciekawe. Czy wówczas toczyły się jakieś walki o Braniewo? Czy coś wiemy na ten temat?
13: Znaczy po zdobyciu Braniewa miasto było, no, że tak powiem, po stronie polskiej. Po klęsce, bo była taka klęska w bitwie pod Chojnicami, gdzie Polska po prostu przegrała bitwę z krzyżakami. No niestety duża część tych miast, które najpierw przystąpiły do, razem ze Związkiem pod polską koronę, no niestety przeszło na stronę krzyżacką. Na terenie tutaj naszej Warmii, właśnie pod Braniewem, pojawiły się oddziały krzyżackie. No łupiły strasznie okoliczne wsie, zbiory. Zniszczyły Winierzo, zniszczyły Frombork. No Braniewa nie zdobył, Braniewo nigdy nie zostało zdobyte zbrojnie przez żadną armię.
11: Dopiero podstęp, z tego co pamiętam, do tego doprowadził.
13: Tak, inna wojna późniejsza z 1520 roku, wojna pruska, gdy krzyżacy z zaskoczenia zajęli Braniewo, ale to zupełnie inna historia.
11: A jak wyglądało ówczesne życie w Braniewie? Mamy jakieś informacje na ten temat?
13: No tak w średniowiecznym mieście, no władze wiejskie, byli obywatele miasta, którzy mieli prawa, ale tak było w zasadzie przez cały czas tego zwierzchnictwa biskupiego nad Braniewem. Braniewo handlowało, już wtedy należało do Hanzy. Ta wojna była na pewno dużym wysiłkiem dla miasta, poniosło ogromne koszty finansowe, poniosło koszty też stacjonowania tutaj, bo o tym trzeba wspomnieć, że w latach 1455-1461 w Braniewie stacjonowały czeskie oddziały pod dowództwem Jana Skalskiego, czeskiego zaciężnego w służbie polskiej, no i ci Czesi dali się we znaki tutaj dla mieszkańców. Oczywiście toczyli walki z krzyżakami, to było chwalebne, Skalski był wiernym żołnierzem Rzeczypospolitej, ale miasto ponosiło ogromne koszty do tego stopnia, że wręcz zbrojnie ich stąd wypędzono.
11: Jak wyglądało Braniewo po wojnie 13-letniej?
13: Znaczy, nie było zniszczone, ponieważ wszystkie uderzenia, było kilka prób zdobycia miasta przez głównie oddziały krzyżackie i polskie, one się pojawiały w różnych okresach. No nie było zniszczone, ponieważ nie zostało zdobyte, więc te uderzenia nie miały większego znaczenia dla samego miasta. Istotne jest to, że pojawienie się biskupa Legendorfa, bardzo ważna postać w historii Braniewa, jego ciało spoczywa w katedrze świętej Katarzyny, jest to jedyny biskup pochowany w Braniewie, wiadomo, że są chowani w Hamborku. No jego znaczenie było takie, Krzyżem został tu skierowany przez papieża i miał być neutralny wobec konfliktu między Polską a Krzyżakami. No nie mógł do końca się tak zachować, chociaż odzyskał znaczną część miast, zwłaszcza południowej i środkowej Warmii, z Olsztynem, z Wargiem, ale nie dotrzymał tej neutralności. Początkowo wszedł na stronę krzyżacką, ale widząc porażki Krzyżaków, m.in. w bitwie na Zalewie Wiślanym w 1463 roku, przeszedł na stronę polską i już od tamtej pory, od 1464 roku, był wiernym sojusznikiem króla polskiego.
14: No i okej, miasto nie zostało zniszczone, ale czy po tej wojnie 13-letniej zaczęło się na nowo odbudowywać? Czy mieszkańcy mieli lepsze warunki, nie byli już tak ciemiężeni pod koroną polską, pod rządami króla?
13: Szczerze mówiąc, dla Braniewa to się niewiele zmieniło. W wyniku pokoju turyńskiego powstało księstwo kościelne warmińskie na czele z biskupem warmińskim. I podobnie jak za Krzyżaków, tu zwierzchnikiem był biskup, więc to ciemiężenie przez Krzyżaków to, można powiedzieć, było ogólnokrajowe. Samo Braniewo parę razy spotkało się z ripostą krzyżacką, ale generalnie ta wojna nie miała wpływu na to, czy poprawiła się sytuacja, czy pogorszyła dla miasta.
14: Na podatki nie ma rady.
13: No na to nie ma rady.
14: Każdy będzie je brał niezależnie od tego, kto rządzi.
13: Tak, wielokrotnie miasto musiało się zrzucać na różne wyprawy zbrojne, czy do króla Batorego, czy innych naszych władców, ale myślę, że sobie chwalono w jakimś okresie czasu tą przynależność do Polski, no bo jednak to była największa wolność. No, nie tylko szlachecka, mieszczanie mieli też lepiej, nie płacili tak właśnie, może nie płacili takich podatków jak u Krzyżaków, bo Krzyżacy żyli z łupienia, czy z ciemiężenia swoich poddanych, tak, to był taki pasożyt trochę.
14: Wspomnieliśmy już o biskupie Legendorfie. Jakie jeszcze inne pamiątki tamtych lat można znaleźć dziś w Braniewie?
13: Z okresu średniowiecza to mamy głównie budowle, tak? No, oczywiście o wiele wcześniejsza jest wieża bramna, ale mamy i kościół świętej Katarzyny budowany właśnie mniej więcej w tym okresie wojny 13.
14: Czyli bazylika mniejsza.
13: Tak, bazylika mniejsza.
14: Zwana katedrą.
13: Zwana katedrą fałszywie, tak, potocznie. Ja ją nazywam kościołem świętej Katarzyny, ponieważ bazyliką jest od kilkunastu lat, tak? A w historii to był po prostu kościół farny w Braniewie, tak, świętej Katarzyny. I często się mnie pyta, dlaczego nie nazywam bazylika, no bo bazylika w XX wieku, w XXI wieku już się pojawiła, tak, a wcześniej to tak się nie nazywała po prostu.
14: A niezależnie od nazwy, dobrze, że jest.
13: Tak, oczywiście, to, że ją odbudowano. Ale mamy więcej budowli, przecież mamy baszty obronne, wieża Klesza, wieża Młyna Kiertowego, baszta Prochowa. To wszystko z ten okres. One już były wcześniej, ale no właśnie to, że były te budowle obronne, że były te mury, które obiegają Stare Miasto, no to miasto było nie do zdobycia. Zbrojnie nie zostało nigdy zdobyte w średniowieczu przez żadną armię.
14: A jeżeli chodzi o wojnę 13-letnią, o pokój toruński, o to, o czym wspomniałam na początku, że ziemie, na których obecnie mieszkamy i które kiedyś polskie nie były, na 300 lat do Polski weszły. No to się później zmieniło, bo po 300 latach znowu Prusacy, Niemcy i tak dalej, ale rozumiem, że te 300 lat to bardzo duży szmat czasu, nawet patrząc wstecz na historię.
13: No mogę użyć przykładu, który użyłem na wykładzie. Pomyślmy, skoro na zabory trwały 123 lata i to był szmat czasu dla naszych przodków, to teraz użyjmy przykładu. Do roku obecnego, 26, od trzeciego rozbioru minęło 231 lat dopiero. Musielibyśmy dodać kolejne 75, czego my już nie dożyjemy, żeby miało 306 lat. To jest po prostu ogromny szmat. To są 3 wieki, to jest wielka historia.
14: Wielka historia tych ziem, o której warto było posłuchać.
13: No tak, ja jestem dumny z tej naszej przeszłości. Możemy śmiało, właśnie może mało się o tym mówi, że Braniewo, bo każdy mówi miasto niemieckie, niemieckojęzyczne. Naród niemiecki wytworzył się, że tak powiem, w XIX wieku, w drugiej połowie. To były państwa, państewka, gdzie również braniewianie mówili po niemiecku, ale służyli wiernie królowi polskiemu, polskiej koronie, czego przykładem była chociażby obrona przed Szwedami w 1626 roku, gdzie wręcz z bronią w ręku wystąpiono w obronie polskości tego miasta, tak? Razem z polskimi żołnierzami walczyli braniewscy mieszczanie, ponieśli porażkę, ale krew przelali, tak?
14: A poza tym nieważne jakiej narodowości, ale byli to nasi przodkowie, którzy tworzyli historię tych ziem.
13: Dokładnie. Mozaiką była Rzeczpospolita, więc niemieckojęzyczni obywatele, ruskojęzyczni, wszyscy żyli, że tak powiem, w jednym państwie.
14: I żyli czasami zgodnie.
13: Czasami. Wojny domowe były rzadkością na terenie Rzeczpospolitej.
14: Taka bogata historia tych ziem i o tej bogatej historii Braniewa i okolic między innymi rozmawialiśmy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
13: Ja również dziękuję.
15: Radio SK Braniewo. Cym żywe miasto.
16: U studii Marta Radio i co wypusk nowyn z Braniewa. Станом на 10 вересня у Браніво діють нові рекомендації щодо якості води. У пробі, взятій на вулиці Монюшки, 22, виявили бактерії групи кишкової палички. До скасування цих рекомендацій воду з-під крана можна вживати лише після кип'ятіння. Після кип'ятіння її можна використовувати для приготування їжі та миття продуктів, тоді як для побутових потреб воду можна використовувати без обмежень. 36-річному мешканцю Браніво загрожує відповідальність за неодноразове пошкодження фасадів будинків. Чоловік наносив на них написи, завдаючи збитків власникам нерухомості. Йому також висунули звинувачення у погрозах жінці та її партнеру, а також у крадіжці номерного знака. 36-річного чоловіка взяли під поліцейський нагляд. Він має тричі на тиждень з'являтися до поліції. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Поліціянти перевіряють, чи може він бути причетним до інших подібних випадків у нашому місті. У Браніво розпочалася заміна опор дорожнього освітлення. Роботи проводять на вулицях Совінського, Дембінського та Бема. Вони мають покращити технічний стан освітлення, а також підвищити безпеку пішоходів і водіїв. Учні початкових шкіл з Браніво можуть взяти участь у конкурсі «Екотворці. Портрет зеленого майбутнього». На вибір є художні та літературні роботи. Учасники можуть виступати індивідуально або в групах до 3 осіб. Роботи потрібно подати до секретаріатів шкіл до 23 вересня. Переможців оголосять 26 вересня під час заходу «Браніво для клімату». А зараз перегорнемо одну зі сторінок історії. 19 жовтня 1466 року було підписано другий Торунський мирний договір, який завершив 13-річну війну. Відповідно до його умов, Вармія, зокрема і Браніво, увійшла до складу польської корони. Про значення цієї події для міста ми поговорили з Войцехом Ярошиком із товариства друзів Браніва. Оскільки війна тривала 13 років, мушу сказати, що це досить складна історія. Причиною, яка призвела до війни, було гноблення Тевтонським орденом своїх підданих. Вони об'єдналися в так званий Прусський Союз, який виник у 1440 році. До Прусського Союзу приєдналося також Браніво. Ця організація, яка об'єднувала лицарство та міщан в армії, і не лише в армії, а всіх земель Тевтонського ордену, вирішила розпочати збройний виступ. Таким чином, Браніво опинилося на польському боці ще під час війни. Торунський мир остаточно закріпив цей зв'язок. Вармія залишалася під владою польської корони понад 300 років, аж до першого поділу Польщі у 1772 році. Нагадаємо, що Браніво готується до відзначення 560-ї річниці приєднання в армії до Польщі. У програмі на нас чекають, зокрема, конкурси, зустрічі, а у жовтні відбудеться урочиста гала.
15: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
16: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Браніво. Погоня вулицями Браніво. Водій Ауді не зупинився на вимогу поліції. 28-річний чоловік спочатку пришвидшив рух, а потім залишив автомобіль і спробував утекти пішки. Поліціянти його затримали. Перевірка на тверезість показала 2,2 проміла алкоголю у крові. Крім того, чоловік ображав одного з поліціянтів. Йому висунули 3 обвинувачення, за які загрожує до 5 років ув'язнення. 2 нові електричні автобуси з'являться у Браніві навесні наступного року. Місто вже підписало договір на їх постачання. Разом з автобусами буде створена й необхідна інфраструктура для їх заряджання. Що важливо, мешканці зможуть безкоштовно користуватися новими маршрутами. Про деталі розповідає мер Браніва Томаш Шіліцький.
12: Це будуть два нові автобуси, а в рамках цих двох нових автобусів
16: буде 5 ліній міського транспорту у нашому Браніві. Тобто міський транспорт буде розвиватися. Так, це такий перший важливий крок у розвитку міського транспорту. Подивимося, як це працюватиме. Будемо спостерігати та прислухатися до потреб
12: мешканців.
16: Автобуси мають прибути до Браніва впродовж 10 місяців. Місто отримало на цю інвестицію 95% фінансування. Міська влада також оголосила про ремонт спортивного майданчика у військовому мікрорайоні та відкриття другого центру денного перебування для людей, які потребують підтримки у історичних будівлях колишнього кінного заводу. А з мером Браніва розмовляла наша репортерка Марта Хайкович. У Желязній Горі підвищили безпеку мешканців. Біля пожежної частини добровільної пожежної охорони встановили загальнодоступний дефібрилятор АЕД. З цієї нагоди також провели навчання з надання першої допомоги та правильного використання пристрою. Ініціативу реалізували за підтримки гміни Браніво та проєкту «Спільнота на поготові». Пожежники підготували місце і, зокрема, встановили освітлення пункту АЕД.
17: Любите співати? Публічна бібліотека гміни Бранєво запрошує до нової вокальної групи, яка працюватиме у рамках місцевого центру знань та освіти. Організаційна зустріч відбудеться 28 вересня о 17:00 у сільському клубі в Бемовісні. Учасники разом визначать репертуар та дати наступних зустрічей. Організатори наголошують, що професійно співати не обов'язково. Достатньо бажання та любові до музики. Бранєво відзначає 560-ту річницю приєднання в армії до Польщі. З цієї нагоди в місті запланували низку заходів. Відбудуться конкурси для школярів, вармінські дні у школах, а також зустріч із касою «Космос», відомою як «Варм'ярка». У жовтні відбудеться також урочиста гала з нагоди 560-річчя за участю фольклорних колективів. Організатори анонсують наступні заходи та наголошують, що історія в армії є важливою частиною ідентичності Бранєва.
18: SK Braniewo News.
0: O problemach, jakie mają dzisiaj dzieci i młodzież, o tym, jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma codzienny pęd życia, przyczynach uciekania przez dzieci w nałogi, a także o tym, jaki wpływ na psychikę dziecka ma na przykład rozwój rodziców oraz relacje panujące w rodzinach. Ciężkie tematy dzisiaj w Eskowym Studiu, a rozmawiamy z psychologiem Tomaszem Koziejo z pracowni psychologii holistycznej w Elblągu. Co jest przyczyną, że dzisiaj tak wielu rodziców ma problemy z funkcjonowaniem w tej właśnie roli rodzica, z łączeniem roli rodzica z pracą zawodową, z jakimiś innymi aktywnościami?
19: Wiesz, jakby w moim subiektywnym odczuciu jakby główną przyczyną jest pęd. My pędzimy, tak? Jakby nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, nie potrafimy reflektować nad sobą, nad rodziną, nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Wiesz, to jest klucz, nie? Że dążymy do czegoś, żeby coś mieć, a potem dążymy do czegoś, żeby znowu coś mieć i znowu coś mieć i znowu coś mieć, a tak naprawdę, wiesz, nie umiemy się zatrzymać i tak naprawdę rozejrzeć dookoła i powiedzieć: wow, hej, zbudowałem fajne życie, mam fajną rodzinę, mam piękną żonę, wiesz, mam fajne dzieci. Jakby ten czas jakby dla tych dzieci, wiesz, odzyskać. I o tym właśnie też będziemy mówić na konferencji, ponieważ konferencja ogólnie dotyczy uzależnień, tak jak już wspomniałem, ale uzależnień w kontekście rozwodów, rozstań, w kontekście, wiesz, bo reperkusje rozwodów są różne. U dorosłych często jest to alkohol, są to narkotyki, wiesz, jest to prostytucja i tak dalej, hazard przede wszystkim też. A u dzieci, wiesz, jakby agresja, autoagresja, również narkotyki w zależności od wieku, również alkohol, bo wiesz, ten wiek, kiedy dzieci zaczynają spożywać alkohol, dzisiaj jest mocno obniżony. Internet, komputer, telefon, w ogóle to uciekanie w świat wirtualny, o tym wszystkim chcemy poopowiadać, bo naprawdę mamy na to nasze rozwiązania, chcemy się nimi dzielić i myślę, że to jest ten czas na to.
0: Często ten internet, ten telefon dany dzieciakowi do ręki jest to taki sposób na jakby pozbycie się problemu, tak? Masz, nie zawracaj głowy.
19: Wiesz co, ja ci powiem tak, i tak i nie, wiesz, ja nie winię dzieci, ja nie winię tego, że oni uciekają w świat wirtualny, prawdopodobnie gdybym był w ich wieku, też bym uciekał w świat wirtualny, tak? Jakby to jest najprostsza droga ucieczki i wiesz, ja nie patrzę na to jako na sposób nieradzenia sobie i to jest super ważne, nie, żeby to podkreślić, ja patrzę na to jak na sposób radzenia sobie, wiesz, to jest sposób, w jaki oni sobie radzą z rzeczywistością. Co prawda destruktywny, ale radzą sobie, tak? I my teraz pracując z taką młodzieżą, z takimi dziećmi, wiesz, nie idziemy w taką, wiesz, narrację, że o, ty sobie nie radzisz, to teraz trzeba nauczyć się, jak sobie radzić, tak? Odwrotnie, ty sobie radzisz w ten sposób i fajnie, że sobie radzisz, bo żyjesz, tak? Tylko, że trzeba mu pokazać, że trzeba znaleźć metody radzenia sobie, a nie radzenia sobie, wiesz? I to jest ważne. Stąd też, wiesz, jeśli nie mamy wiedzy, nie szukamy nowej wiedzy, tak? Bo możemy mieć wiedzę, którą tam gdzieś była, wiesz, użyteczna 10 lat temu, świat pędzi i jakby nasze sposoby rozwiązywania problemów też muszą być na bieżąco zaktualizowane.
0: Bo już któryś raz mówisz o tym, że macie jakby patenty na pomaganie tym rodzinom. Na czym polegają te wasze pomysły?
19: Wiesz, o tym tu musielibyśmy do wieczora siedzieć, żebym się o tym poopowiadał, ale no, nie ma złotych środków. Jakby nie mamy czegoś takiego, że wdrożymy i to będzie działać, tak? Wiesz, mamy wytrychy, którymi pracujemy na co dzień i o tym chcemy opowiadać, jak z naszej perspektywy to wygląda i jak można, co można wprowadzić, żeby sobie pomóc. Czy to będzie działało w konkretnej rodzinie, tego nie wiem, tak? Nie, wiesz, ja nawet w gabinecie nie wiem, czy to, co robię, będzie działać, tak? Ale uczciwie czuję, że to, co robię, wiesz, i robię w imię dobra, tak? sobie po to, żeby pomóc. I myślę, że to też jest ważne, żeby to zrozumieć, tak? Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno stawiam na ciekawość. W mojej pracy, ale również też w życiu prywatnym. Jeśli jesteśmy ciekawi tego, co robimy, jeśli jesteśmy ciekawi naszych dzieci, jeśli jesteśmy ciekawi siebie przede wszystkim, tak? No to nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ja wręcz zarażam tą ciekawością ludzi, których spotykam, bo to jest dla mnie osobiście w moim życiu prywatnym lek na całe zło.
18: SK Braniewo.
0: Powiedz mi, jak duża jest skala tego problemu? Może inaczej, czy ten problem jakby narasta, patrząc tak rok do roku ze swojego doświadczenia, czy rodzin, które trafiają do Was potrzebując pomocy, wsparcia, czy ta liczba tych rodzin rośnie, czy jest na stałym poziomie?
19: Wiesz co, rośnie i dlatego wychodzimy z gabinetów, nie? Jakby, bo wiesz, ja mogę siedzieć w gabinecie, ale mam dużą niezgodę do tego, że jakby zapełniają nam się grafiki dziećmi, i to coraz młodszymi dziećmi. Rodzice sobie nie radzą i to znowu, ja jestem daleki od oceny, nie obwiniam nikogo. Uważam, że każdy rodzic jest najlepszą wersją rodzica, jaką potrafi być, ale to najlepsze trzeba przedyskutować, tak? Bo to, że my zarabiamy pieniądze, super, wiesz, ja jestem ostatnią osobą w tym mieście, która, wiesz, mówi dzieciom, że to jest wina twoich rodziców. Ja nigdy nie winię rodziców, bo nie chcę stawiać rodziców w złym świetle, szczególnie w oczach ich własnych dzieci, tak? No bo teraz zobacz, czym ich karmimy. Skoro to jest czyjaś wina, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. A mi zależy, żeby człowiek, nieważne ile ma lat, wziął za siebie odpowiedzialność. Czy to jest mały chłopiec, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły mężczyzna. Właśnie, żeby jakby zarazić tą odpowiedzialnością, nie? Czyli jakby pytasz o to, czy skala rozwodów rośnie. Tak, rośnie, tak? Bo coraz mniej sobie radzimy, coraz szybciej żyjemy, coraz łatwiej żyjemy, tak? Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie właściwie, tak? Internet zabezpiecza nam właściwie wszystkie potrzeby, od fizjologicznych po potrzeby uznania i docenienia, tak? Przez różnego rodzaju lajki, aplikacje i tak dalej. Także wszystko życie zaczyna przenosić się do telefonu. Stąd też skala rozwodów rośnie diametralnie. Przez to te dzieci biedne są zatrzymane w środku pomiędzy mamą, którą kochają, i tatą, którego kochają, no bo to jest, wiesz, jakby jasne, że oboje rodziców się kocha, ale ci rodzice zaczynają żyć, wiesz, po swojemu, tak? I wiesz, ja jestem uczulony na słowo, wiesz, prawa rodzicielskie i władza rodzicielska. Jeszcze, wiesz, prawo to jeszcze jest, jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób, wiesz, zrozumieć, bo oczywiście każdy rodzic ma prawo do swojego dziecka, ale jak ja słyszę od rodzica, że on ma władzę rodzicielską, to zobacz, samo słowo władza rodzicielska, o czym my mówimy? My mówimy o dziecku czy o władzy? Wiesz, i to chcemy pokazać, bo ja rozumiem, że ten rodzic, który zasłania się władzą rodzicielską, on też ma dobre intencje, tak? Ja go nie oceniam, nie krytykuję, ale on to musi usłyszeć z boku, że być może tą właśnie władzą i potrzebą gonienia za swoimi prawami, on najprawdopodobniej nie widzi tego, że tam jest dziecko, nie?
0: To jest też trochę taki znak czasów, że ludzie zaczynają żyć bardziej na siebie. Kiedyś rozwody jednak były czymś incydentalnym. W tej chwili średnia długość małżeństwa to jest chyba z tego, co widziałem statystyki, 7-8 lat i ludzie się rozchodzą i jest to jakby takim, no taką zwyczajową normą, tak?
19: Wiesz, nie, znowu, żebyśmy grali do tej samej bramki. Ja nie mam niezgody do rozwodów, jeśli ci życie się nie układa, tak? Wiesz, że ta partnerka, czy partnerko w rozumieniu kobiety, tak? Jakby jeśli życie wam się nie układa, nie jesteście dopasowani, jakby okej, rozstajecie się, znajdziecie ludzi lepiej do siebie dopasowanych, będziecie żyć szczęśliwie. To jest, myślę, cel każdego człowieka, tak? Tylko że jakby naszym celem jest zabezpieczać dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, rozwiedź się, jakby żyj życiem, które daje tobie satysfakcję. Ale jeśli są w tym dzieci i ty mówisz, że dziecko jest dla ciebie najważniejsze, tak? I nie jesteś w stanie nawet zawalczyć o rodzinę, no to gdzie ty stawiasz to dziecko? Ono nie jest dla ciebie najważniejsze, tak? Do tego dochodzą zdrady, do tego, bo zdrady są łatwe, tak? Jakby, wiesz, to jest czysta, prosta przyjemność, tak? Ale z drugiej strony kogo zdradzamy? My nie zdradzamy tylko żony, my nie zdradzamy tylko męża, my zdradzamy całą rodzinę, my zdradzamy dzieci przede wszystkim, bo te dzieci są w tym zastawione i my chcemy to pokazywać. Wiesz, nagraliśmy dwa teledyski, które będziemy właśnie, wiesz, puszczać na konferencji i to będzie premiera tych teledysków. Celowo zostawiłem je tak, żeby Elbląg był pierwszy, bo będziemy puszczać to w świat jakby i będziemy to mocno promować. I teledyski, to jest nawet mało powiedziane, bo one są 8-minutowe. To są małe, krótkie filmy, tak? I one są dokładnie o tej tematyce. tak? Że jest, wiesz, człowiek, który zostawia rodzinę i idzie dalej. Jakby okej, ja się na to godzę, to jest jego wybór, ale my pokazujemy to oczami dziecka. Co dziecko przeżywa, co ono widzi, tak? Jak ono jest rozjechane pomiędzy mamą i tatą. My to chcemy pokazać. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę. Wiesz, dzisiaj jest taka słynne słowo, bo teraz żyjemy w takiej trochę, w takiej dobie psychologicznych, wiesz, konotacji, nie? Wiesz, mówią, że o, alienacja rodzicielska. Znowu jestem uczulony na słowo alienacja rodzicielska, bo nie wszystko jest alienacją rodzicielską. To, że na przykład ktoś, wiesz, wyjeżdża i wraca po wielu latach i on na przykład znowu prawa i władza rodzicielska i to prawa i władza i prawa i władza i wiesz, i naprawdę może robić krzywdę. I on może nieświadomie robić krzywdę, tak? I teraz jeśli mamy rodzica, który żyje z dzieckiem przez cały ten czas, kiedy nie było drugiego rodzica, no to ten rodzic, będąc świadomym i w miarę myśląc logicznie, on będzie zabezpieczał to dziecko przed przeciążeniem. Wiesz, tylko ze strony rodzica, który był z dzieckiem cały czas, to będzie, wiesz, zapewnianie mu bezpieczeństwa i opiekujesz się tym dzieckiem, widzisz na co dzień zmiany, tak? To dziecko zaczyna przychodzić do domu, wiesz, rozjechane, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli zaczniemy to ograniczać, no to drugi rodzic ma prawo krzyczeć, wiesz, alienacja rodzicielska, pójdzie do sądu i powie, że jest alienowany. No nie wszystko jest alienacją i o tym chcemy rozmawiać, tak? Jeszcze jest parentyfikacja, ale też nie będę tracił czasu na to, bo wiesz, z drugiej strony jest alienacja, ale jest parentyfikacja, czyli moment, w którym, wiesz, małe dziecko jest traktowane jak dorosły w rozwodzie, tak? Jest mówione mu wszystko. Wiesz, jakby jest częścią sprawy rozwodowej, nie? Ja się na takie rzeczy nie potrafię zgodzić, bo widzę z pozycji gabinetu, jakie to destruktywne, wiesz, reperkusje wprowadza.
0: Niestety często bywa tak, że takie dziecko w takiej sytuacji staje się takim zakładnikiem, tak? I nikt nie patrzy na jego emocje.
19: Dokładnie tak, wiesz, no ale widzisz, ja naprawdę staram się być dostateczny w tym wszystkim. Nie chcę być, wiesz, mocno oceniający, bo to nie jest moja rola. Ja, wiesz, to jest ich życie, tak? Nie chcę być też, wiesz, przemądrzały, tak? Bo to też nie jest moja rola. Chcę być człowiekiem, który obiektywnie stara się, nie mówię, że zawsze tak jest, ale stara się patrzeć na tą rodzinę i znaleźć rozwiązanie, tak? Ja naprawdę staram się być po stronie rozwiązania, a nie po stronie problemu.
0: Znaki naszych czasów. 20 lat temu pojawiło się hasło słynne eurosieroty, gdzie rodzice gdzieś tam w pogoni za lepszym życiem albo po prostu za pracą wyjeżdżali, dzieciaki zostawały gdzieś tam z dziadkiem, z kimś tam, często bez nienależytego nadzoru. W tej chwili tamte osoby są dzisiaj dorosłymi, mającymi swoje rodziny i gdzieś brak tych wzorców też może być chyba elementem, który sprawia, że te rodziny są mniej trwałe, a te dzieci ich mają później takie problemy.
19: Wiesz, tak, aczkolwiek znowu stając w środku, nie chcę być krytyczny do tego typu rozwiązań, bo sam wyjechałem dawno temu, wiesz, do Anglii i byłem tam długo. W międzyczasie urodziła mi się pierwsza córka i widzę właśnie rodziców, którzy się starają zapewnić rodzinie byt, dlatego wyjeżdżają, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wiesz, jakby można utrzymywać relacje będąc daleko, wystarczy chcieć, wiesz, i teraz to jest ważne, nie? Że ktoś wyjeżdża na wiele, wiele lat, nie utrzymuje tej relacji, albo ta relacja jest, wiesz, jakby wybiórcza i później wraca i mu się wydaje, że on ma dokładnie taką samą relację, jaką miał wcześniej. No nie, to trzeba, o to trzeba dbać, to trzeba budować, wiesz. Dziecko musi dorastać w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie. I ja wiem, że my rozmawiamy o rodzicach, którego on kocha, czy ona kocha, tak? Ale z drugiej strony z jednym rodzicem był na co dzień, a z drugim nie. I teraz nawet jeśli ten rodzic bardzo chce wejść do tego życia dziecka, na moje, też powinien umieć to zrobić, też powinien przejść jakiś proces terapeutyczny, zapytać kogoś albo jakąś chociaż superwizję rodzicielską. Czy to, co robię, jest dobre, czy to, co dobre jest, popatrz na mnie, popatrz z boku, poopowiadam ci, jakie są moje plany, powiedz mi, jak moje dziecko może zareagować. Tego mi brakuje, że wszyscy myślą, że są, wiesz, wielcy i wiesz, i mogą wszystko. No nie, to dziecko to jest człowiek, który wzrasta, który dorasta, który się rozwija. My z naszej perspektywy dorosłego człowieka już jesteśmy w miarę gdzieś tam zbudowani i widzimy rzeczy inaczej niż ktoś, kto na co dzień się buduje, nie? Zobacz, idziesz na siłownię, tak? Jesteś dużym człowiekiem, wiesz, że ćwiczysz na siłowni. I teraz zobacz, wystarczy, że idziesz na siłownię, podnosisz, nie wiem, 100 kg na klatę, po czym masz jakiś, wiesz, uraz, raz i jesteś odsunięty od siłowni, wiesz, na 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy. Wracasz po roku czasu i co? Będziesz brał 100 kilo na klatę? No nie weźmiesz. Znowu musisz powolutku sobie, wiesz, ten ciężar podnosić, tak? Wiadomo, jest pamięć mięśniowa i szybko wrócisz do swojego najwyższego poziomu, ale w relacjach jest bardzo podobnie. To znowu nie trzeba budować niczego od początku, ale trzeba dać dziecku czas, żeby się przyzwyczaiło chociaż do tego, że ten drugi rodzic jest. I to jest ważne, wiesz, o tym mówimy, ale wróćmy trochę do tematu uzależnień, bo o tym jest, wiesz, nasz kluczowy temat w konferencji. To, o czym rozmawiamy, generuje bardzo dużo napięć. Bardzo dużo napięć, tak. I teraz, wiesz, to czy rodzice są, bo rozmawiamy teraz o tym, że ktoś wyjechał, ktoś wrócił, ale rodzice mogą żyć razem, tak? Ale może być jakiś element zdrady. Ja nie zliczę przypadków, ile razy słyszałem od dziecka, że, wiesz, pierwszą gołą kobietę, czy tam nagą kobietę, czy mężczyznę, czy film pornograficzny zobaczył w telefonie swojego własnego rodzica. Co więcej, i to jest hit, dla mnie to już jest trauma. Wiesz co? Zobaczył swojego rodzica wysyłającego, wiesz, zdjęcia lub filmy treści erotycznej bądź pornograficznej. I wiesz, i my to słyszymy w gabinetach. I teraz zobacz, buduje ci się napięcie. Przepraszam, że tak strasznie dużo mówię, ale wiesz, ja mam dużo do powiedzenia. I teraz chodzi o to, że patrz, buduje ci się napięcie, nie masz co z tym zrobić, no to idziesz w narkotyki, idziesz w alkohol, idziesz w agresję, idziesz w autoagresję, tak? Idziesz w odcinasz się, idziesz w gry. Jakby, wiesz, to jest temat rzeka i my chcemy o tym rozmawiać, chcemy wam to pokazać. Chcemy się tym dzielić, bo też mamy rozwiązania, ale przede wszystkim trzeba rzeczy ponazywać, żeby móc w ogóle z tym pracować.
18: SK Braniewo.
20: Przede wszystkim to dana rodzina, rodzice muszą jakby uświadomić sobie, że coś jest jednak nie tak, że coś należałoby może zmienić, bo też odnoszę takie wrażenie, że tej świadomości wśród rodziców nie ma, a często zdarza się też tak, że próbują jakby odpowiedzialność za wychowanie dzieci, czy ewentualne korygowanie zachowań takich niewłaściwych przerzucić na przykład na szkołę.
19: O, to musielibyśmy tu naprawdę do 20 opowiadać sobie o tym, wiesz, jaki jest konflikt między rodzicami a edukacją i

0: zobacz, masz daleko nie szukać, etapy rozwojowe, tak? Etapy rozwojowe Erika Erikssona. Jest ich 7 i 7 jest przeznaczone na całe życie. Od początku do końca. I teraz słuchaj hitu. Pierwsze 4 są do 12 roku życia, tak? I teraz jeśli pierwsze 4 i 3 nam zostają na resztę. I teraz jeśli pierwsze 4 etapy rozwojowe są do 12 roku życia dziecka, a dziecko siedzi w telefonie, w komputerze, w tablecie, w czymkolwiek innym, to co w tej głowie powstaje? Powstaje dokładnie to, z czym my próbujemy się mierzyć w gabinetach, tak? Nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych do szkoły w okresie szkoły podstawowej. Ale teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że po tym, jak ktoś mnie usłyszy, powie, dobra, dzisiaj nie bierzesz telefonu. Teraz nie możemy tego zatrzymać. Bo teraz dziecko, które nie ma telefonu, ono będzie alienowane, moje ulubione słowo, przez, wiesz, bliskich, którzy mają telefony komórkowe. Dlatego powiedziałem, że to musi być legislacyjne, tak? Powinno być, wiesz, zabronione odgórnie, żeby wszystkie dzieci nie mogły, wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. I widzisz, i to jest ten element, o którym znowu będziemy mówić na konferencji, tak? Żeby pogodzić trochę, może to jest za duże, może to jest marzeniowe planowanie, ale żeby pogodzić trochę to środowisko edukacyjno-rodzinne, tak? Żeby wszyscy grali do jednej bramki, bo jak nauczyciel będzie przeciwko rodzicowi, a rodzic przeciwko nauczycielowi, to znowu gdzie jest dziecko? To jest tak, jak dla mnie to jest taka sytuacja jak w rozwodzie. Matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, a dziecko robi swoje, tak? Jakby w tą stronę.
1: SK Braniewo.
2: No, to jest bardzo, bardzo trafne rzeczy, o której mówisz. Chociaż oczywiście nie będzie to łatwe do zrobienia, ale no, rzeczywiście no, dzieciak, który spędza przerwy tylko z telefonem, jakby nie bratając się, że tak powiem, z rówieśnikami, tylko żyjąc w swoim bańce z tym telefonem, no to nie jest coś, co powinno mieć miejsce. Powiedz mi, do waszej pracowni trafiają rodziny z dziećmi, które jakby sami diagnozują problem? Czy to jest tak, że instytucja kieruje... No może na przykład szkoła, widząc, mając dziecko, które sprawia problemy, jak to wygląda?
0: Tak to wygląda, że niestety jest tak, że jak ktoś już do nas trafia, to jest z reguły za późno. Tak, to już jest taki, wiesz, jakby my sobie nie radzimy, to poszło za daleko, wręcz graniczy, wiesz, zakrawa o utratę życia lub zdrowia, no to trzeba iść do psychologa czy do psychoterapeuty, tak? Ale co jest ważne, my już dostajemy problem, tak? I jeszcze, co jest najlepsze, problem często nazwany mylnie. I początkiem w ogóle procesu terapeutycznego jest właściwe nazwanie tego, co się z człowiekiem dzieje. Bo teraz do nas nikt nie przyjdzie, jeśli nie nazwie problemu, jeśli nie zobaczy, że jest problem, tak? Czyli zobacz, rzeczy eskalują, my tak trochę przymykamy na to oko i dopiero jak dziecko zacznie się samo okaleczać, albo w ogóle nie wstawać z łóżka, albo wagarować, tak? Albo w ogóle bić wszystkich dookoła, no to wtedy okej, dobra, rzeczywiście był problem. Ale nie bierzemy tego na siebie, tak? Że my nie zauważyliśmy problemu i nie zrobiliśmy absolutnie nic, żeby temu dziecku pomóc, tylko teraz będziemy obwiniać psychologa, tak? Czy psychoterapeutę, bo on sobie nie radzi. Ty jesteś słabym psychologiem, tak? Bo nie poradziłeś sobie z moim dzieckiem. Nie. Po prostu często problem jest zbyt duży, tak? Tylko mówię, znowu, kto nazywa problem? Ja staram się nie nazywać niczego problemem, tylko ewentualnie trudnością, z którą musimy sobie poradzić. Ale znowu, naprawdę mam niezgodę do tego, że zdarza się nam niezwykle często, że przychodzi do nas młody człowiek lat 13, 14, albo i 10, albo i jeszcze mniej i my jesteśmy jego 7, 8, 9, 10 psychologiem. To jaką ten człowiek ma o sobie, wiesz, opowieść, tak? Co on może o sobie poopowiadać? Czym on może się pochwalić, tak? Jego narracja o sobie jest taka, że wiesz, hej, byłem w 3 psychiatrykach, jestem po 2 próbach, właściwie to mam 14 terapeutę, a właściwie to mam 13 lat dopiero teraz, nie? I naprawdę to się zdarza. I ja nie winię psychologów, nie oceniam ich, nie winię psychoterapeutów, też ich nie oceniam. Uważam, że każdy pracuje tak, jak potrafi, jedni lepiej, drudzy gorzej, tak? Ale to, że lepiej i gorzej nie oznacza od tego, że są mniej bądź bardziej skuteczni, tylko od tego, że wiesz, ten człowiek jest przeterapeutyzowany. Ja dostaję 3-4-latka i to naprawdę, no serio, dostaję 4-latka i mi po prostu, wiesz, długopis z ręki wypada, jak ja słyszę, że dziecko mówi, że jestem przebodźcowany dzisiaj i mi tak trochę trudniej. No 4-latek ci mówi, że jest przebodźcowany. No kogo to jest słowo? To jest słowo rodziców, to on sobie tego nie wziął znikąd. Albo to jest słowo, wiesz, terapeutów, bo na dobrą sprawę ma 4 lata, od 3 lat jest na terapii. Ledwo zaczął mówić, już musi się wysprzęglać, nie? Wiesz, to są tego typu rzeczy, które trzeba poruszać. My często dostajemy telefony, na przykład, wiesz, czy przyjmuje pan 4-latków. No nie przyjmuję 4-latków, ale was zapraszam. Wiesz, o to chodzi, żeby rodzice zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby stygmatyzować dziecko 15 terapeutom z rzędu, tylko o to, żeby oni w końcu zrozumieli, że tam jest ten trójkąt zachwiany. Ja to nazywam trójkątem, bo

0: jest tak, że jest z reguły w rodzinie mąż, żona i relacja. I wiesz, i mąż będzie mówił jedno, żona będzie mówiła drugie, ale relacja jest równie ważna i to dziecko właśnie czerpie tą energię z rodziny, z relacji, jaka jest, z atmosfery, jaka panuje w domu. I wiesz, i znowu wrócę do dobry, zły psycholog, tak? Bo bardzo często słyszę takie rozróżnienie. Co ma zrobić biedny psycholog czy biedny psychoterapeuta, który, wiesz, może się, wiesz, mocować, może używać wszystkich wytrychów, jakie ma w swoim, wiesz, narzędziowniku i widać te efekty, i widać tą różnicę, i to dziecko chce przychodzić, lubi przychodzić, tak? Ale wraca do domu, w którym jest zimno, w którym jest lodówka i on znowu zamarza i znowu, wiesz, i znowu wraca do problemu. I znowu idzie, wiesz, raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie do terapeuty. On uwielbia tam chodzić, bo tam jest słuchany, tam jest traktowany dobrze, wiesz. I wiesz, i może porozmawiać o czymś, co lubi, wiesz, nie jest krytykowany, nie jest oceniany, ale znowu wraca do domu i znowu jest oceniany i znowu jest krytykowany. Dlatego my nawet na naszej stronie internetowej mamy napisane, że do bodajże 12 czy 10 roku życia dziecka, jak mamy 4 terapie, to 3 są z rodzicami. Oczywiście są wyjątki od reguły, żeby mnie tu ktoś z tego nie rozliczał, tak? No są sytuacje, w których rzeczywiście trzeba więcej pracować z dzieckiem, ale im dziecko jest młodsze, tym więcej trzeba pracować z rodzicem.
1: Masakra to, co mówisz, że w tak młodym wieku dzieci trafiają na terapię. Czy ja się spotkałem z statystykami, że 1% na przykład dzieci w wieku przedszkolnym może borykać się z jakimiś depresjami, które wymagają wsparcia specjalisty. W wieku tam młodzieńczym to już jest 20%, więc ta skala rośnie, ale kilkunastu terapeutów w tak młodym wieku, no to jest jakieś rzeczywiście coś przerażającego. Powiedz mi w takim razie może inaczej, co zrobić, na co zwracać uwagę, żeby nie czekać już do tego etapu, kiedy ta praca z tym dzieckiem będzie bardzo ciężka. Co powinno zwrócić naszą uwagę tak, żeby pomóc temu dzieciakowi w miarę szybko?
0: Zacząć od siebie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale zobacz, naprawdę, my nie jesteśmy niewidomi, tak? Chociaż niektórzy są, to już w ogóle mocno ich pozdrawiam, bo sam miałem bardzo duży problem ze wzrokiem. Ale tacy niewidomi na to, co się dzieje z naszym dzieckiem, my najlepiej nasze dzieci znamy, tak? I teraz wiesz, jeśli widzisz cokolwiek, weź, zapisz się na konsultację, na jedną konsultację, nie musisz chodzić w proces terapeutyczny. Zapytaj tego specjalisty, ty słuchaj, widzę takie coś, czy już reagować, czy jeszcze nie reagować. Zrób sobie taką rodzicielską superwizję. Uważam, że każdy rodzic powinien być superwizowany chociaż raz w miesiącu, po to tylko, żeby być na bieżąco, tak? Żeby wiedzieć nawet, jakie narkotyki dzisiaj dzieci biorą, tak? Bo nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale ja wiem, jak pracuję z rodzicami, jak mówię, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest. Nie, ale wiesz co, moje dziecko mówiło coś takiego, tak? Jakie są w ogóle objawy tego, że dzieci biorą narkotyki? Wiesz, my współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami, również z lekarzami, z endokrynologami, wiesz, z osobami, które bezpośrednio ratują życie dzieciom. I oni też jednogłośnie mówią, wiesz, jeśli jest to narkotyk, który, wiesz, powiedzmy był 20 lat temu, to często, wiesz, my wiemy, co to jest, jaka jest substancja czynna i jesteśmy w stanie to dziecko uratować, tak? Ale w sytuacji, w której my nawet nie wiemy, co ono zażyło, no to jak my mamy w ogóle działać, tak? Także mamy bezradne ręce, ale kto jest znowu oceniany? Oceniany jest specjalista, nie rodzic, który już widział to od wielu, wielu, wielu lat albo i miesięcy, tak? Czyli chcąc, nie chcąc, ja zapraszam wszystkich rodziców do superwizji rodzicielskiej. Przyjdźcie, zapytajcie, zobaczcie, co to może być, jak sobie z tym poradzić, czy to w ogóle zupełnie zostawić, żeby też, wiesz, nie zabrać przestrzeni temu dziecku do rozwoju, tak? Bo jak będziemy za blisko, to też będzie źle. Jak będziemy za daleko, to nie będziemy nic widzieć. Czyli ten taki złoty środek, ale to można wypracować, tylko trzeba chcieć to wypracować, wiesz, a widzę, jak jest. My jesteśmy, wiesz, na rynku od wielu lat i od wielu lat chodzimy po szkołach, tak? Robimy różnego rodzaju, wiesz, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców i tak dalej. I teraz słuchaj, jak my jesteśmy w szkole, w której jest 600 osób, i wchodzimy na wywiadówkę, gdzie przychodzi 6 rodziców, no to gdzie jest problem? A teraz zobacz sobie, co jest dalej, tak? I przychodzi do nas później rodzic, bo jest tragedia, była próba, czego nikomu nigdy nie życzę. Ja mówię, ale z której jest tej szkoły? No z tej i z tej. Ja mówię, a byliśmy tam niedawno. No ale ja nie miałem czasu. Nie oceniam. Wierzę, że nie miałeś czasu. Ale zobacz, ile teraz czasu musisz poświęcić na to, żebyś tutaj z tym swoim dzieckiem przychodził i żebyś rozumiał, w czym jest problem, w czym jest trudność, tak? Także znajdźmy ten czas, bo naprawdę, naprawdę można go zdobyć. Od wielu lat realizujemy telefony zaufania, tak? I teraz zobacz, też jesteśmy na etapie, że odbieramy telefon i kto do nas dzwoni? No, dzwonią do nas różni ludzie, ale często są to ludzie, którzy nie wiedzą, co zrobić, nie stać ich na konsultacje, nie stać ich na sesję. Są ludźmi, wiesz, ubogimi, tak? Jakby mają swoje wydatki. Ja to wszystko rozumiem, ale zobacz, znaleźli sposób. Wiesz, znaleźli nasz numer w internecie, dzwonią na telefon, mówią, słuchaj, no nie przyjdę na wizytę, bo mnie nie stać, ale jest A, B, C, D, E, F, G, tak? I to jest rozwiązanie. Ja im zawsze dziękuję. Zawsze im dziękuję, że są, że myślą samodzielnie przede wszystkim i że wiesz, w tych ich życiu, w ich piaskownicy są ich dzieci. To jest dla mnie najważniejsze. Problemy nie są tylko tutaj, nasze warmińsko-mazurskie, tak? Te problemy są ogólnopolskie. I wiesz, i szukanie pomocy nie jest trudne. Trudne jest przełamanie się do szukania pomocy.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Radio SK.
3: Radio SK.
2: SK Braniewo News.
4: W Elblągu odbyła się konferencja prasowa senatora ziemi elbląskiej Jerzego Wcisły.
5: Szanowni Państwo, witamy na briefingu prasowym. Witam wicewojewodę pana Mateusza Schauera, przyjechał dzisiaj do nas. I witam panie posłanki panią Katarzynę Królak i Elżbietę Gellert, którzy wezmą udział w dzisiejszej konferencji, powiedzą o tych problemach i tych sukcesach, o których chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana wojewodę Mateusza Schauera.
6: Dzień dobry Państwu, spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym w Elblągu, który jest jednym z dwóch najważniejszych ośrodków w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Briefingi będą już cykliczne. Co tydzień będziemy się spotykać, aby rozmawiać o tym, co najważniejsze w danym tygodniu, co realizujemy jako rząd na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a dzieje się rzeczywiście naprawdę wiele. Port Elbląski. To jest priorytet. Dziś środki KPO odblokowane dzięki działaniom rządu premiera Donalda Tuska to 200 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na infrastrukturę portową i okołoportową. Ale ta inwestycja połączona jest jednocześnie z inwestycją rządową, czyli z pogłębieniem toru wodnego w Elblągu. Tylko wtedy, prowadzącego do Elbląga, tylko wtedy będziemy mogli rzeczywiście efektywnie skorzystać z przekopu Mierzei Wiślanej, która została zrealizowana przez poprzedni rząd. To przecież 2 miliardy złotych zainwestowane w przekop i tak naprawdę ten przekop dzisiaj jest nieefektywny. My doprowadzimy do tego, aby ten przekop stał się oknem na świat dla Elbląga, a to gwarantuje właśnie inwestycja rządowa polegająca na pogłębieniu toru wodnego do Elblągu, połączona właśnie z inwestycją w port i w samą infrastrukturę portową. Szanowni Państwo, od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, tu w Elblągu zostało zainwestowanych niemal 2 miliardy złotych środków europejskich na różnego rodzaju inwestycje. Tylko 2 ostatnie lata to również inwestycje rządowe, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, modernizacja infrastruktury drogowej. Krok po kroku sprawiamy, że ten Elbląg staje się bardziej przyjazny dla mieszkańców i jakość życia naszych mieszkańców poprawia się z miesiąca na miesiąc. Dla mnie, jako przedstawiciela administracji rządowej, najważniejsze dziś również jest bezpieczeństwo. Tarcza Wschód, 10 miliardów złotych początkowo, a tak naprawdę dzisiaj to już 10 miliardów euro, które zostaje zainwestowane w zabezpieczenie naszej granicy z Rosją. Szanowni Państwo, to nie tylko tak zwane jeże betonowe, to nie tylko tory rowy przeciwczołgowe, to również najważniejsza infrastruktura antydronowa i dronowa, która będzie chroniła naszą granicę. A dziś, w dobie wojny ukraińsko-rosyjskiej, nasza granica jest cały czas, że tak powiem, nastawiona na różnego rodzaju akty dywersji, sabotażu. Dziś mamy do czynienia w całym kraju. Między innymi te dwa zdarzenia z ubiegłego tygodnia świadczą o tym, że te akty dywersji ze strony Rosji będą się pogłębiać. Niepokojące jest to, że finansowane są one między innymi przez właśnie kryptowaluty. Ustawa, która miała być podpisana przez pana prezydenta, została zawetowana. Dla nas jest to bardzo niepokojące, ale o tym więcej za chwilę będzie mówiła pani poseł. Podsumowując, inwestujemy zarówno ze środków rządowych, jak i ze środków europejskich, nie tylko tu w Elblągu, ale w całym województwie warmińsko-mazurskim. Chociażby samorząd województwa w ciągu najbliższych kilku lat przeznacza 3 miliardy złotych, szanowni państwo. 3 miliardy złotych zarząd województwa przeznacza tylko i wyłącznie na infrastrukturę drogową, na różnego rodzaju inwestycje, m.in. tunel w Iławie, na który mieszkańcy czekają od lat. To inwestycje inwestycja za ponad 100 milionów złotych, której początek realizacji przewidziany jest na rok 2027. To jest tylko jedna z licznych inwestycji, które będą realizowane przez Zarząd Województwa w ciągu najbliższych kilku lat. Robimy, nie gadamy, wszystko dla naszych mieszkańców, zarówno ze środków rządowych, jak i europejskich. Dziękuję Państwu za uwagę.
5: Proszę posłankę Katarzynę Królak.
3: Chciałoby się powiedzieć, robimy, nie szczekamy, bo chciałabym się odnieść do ostatniej sytuacji na posiedzeniu Sejmu, gdzie doszło do sytuacji skandalicznych. Posłanki sobie szczekały, minister prezydenta na nas krzyczał, na nas ludzi wybranych w wolnych, demokratycznych wyborach i stanowiących reprezentację suwerena Polek i Polaków. Powiem o sytuacji krajowej i tak postaramy się też mówić każdego tygodnia, podsumowując to, co się działo na skalę krajową, bo ona też oddziaływuje na nas. Zonda krypto, czyli to, o czym wcześniej mówił wicewojewoda. Zonda krypto, jak wiecie Państwo, mamy do czynienia z niespotykaną w wolnym kraju sytuacją, jakim jest przecinanie się biznesu i rządu na poziomie legislacji w odniesieniu do kryptowalut. Mamy aresztowane 4 osoby, sytuacja jest rozwojowa, sytuacja jest skandaliczna, bo wiemy, że poseł Prawa i Sprawiedliwości leciał na Ibizę spotkać się z przedstawicielem, z panem Kralem, wraca i po 3 tygodniach proponuje poprawki do ustawy, nad którą procedujemy i którą 3 razy zawetował prezydent Nawrocki i którą 3 razy nie udało nam się tego weta zmienić. Pan Ziobro przez fundację swojego brata przyjmuje prawie 500 000 złotych łapówki, bo tak można to nazwać, przekazując te pieniądze na swoje własne, prywatne cele. W trakcie posiedzenia Sejmu zarówno premier Donald Tusk, jak i minister sprawiedliwości Żurek mówią i cytują informacje o tym, że nie martw się, jak Zbyszek wróci, a wrócimy do władzy, to wtedy będzie ewentualne ułaskawienie. Zonda krypto jest kwestią, która jest na cały kraj, bo dotyczy tysięcy Polaków, również tych, którzy są z Warmii i Mazur i z Powiśla. I druga kwestia, która jest ogólnokrajowa, a budziła duże emocje, to jest kwestia powołania Trybunału Konstytucyjnego, członka Trybunału Konstytucyjnego, pana Berka. Chcę powiedzieć, że wszyscy uczestniczyliśmy, my parlamentarzyści i wojewoda w protestach, nie mamy połamanych kręgosłupów. Chcemy, by Trybunał Konstytucyjny działał i to nie był Trybunał Konstytucyjny, który jest na zamówienie polityczne. Chcemy, żeby Trybunał Konstytucyjny służył przede wszystkim do skarg konstytucyjnych dla Polek i Polaków. Aby tak się mogło stać, musi być konstytucyjny pełen skład. Pan Berek został legalnie wybrany na podstawie zapisów Konstytucji i mamy nadzieję, że już niedługo Trybunał Konstytucyjny w pełnym konstytucyjnym składzie będzie mógł służyć Polkom i Polakom. Dziękuję.
5: Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja opowiem trochę o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym na Żuławach, a Elbląg w dużej mierze jest miastem żuławskim, bo my otrzymujemy te szczątkowe informacje, ale warto to podsumować. Żuławy to jest tylko 1% powierzchni kraju i jak podejrzewam, każdy mówi, że jego kraina, jego region jest specyficzny, to Żuławy rzeczywiście są specyficzne. One nie mają odpowiednika w żadnym regionie w Polsce. Tutaj nasze bezpieczeństwo zależy w 100% od infrastruktury. Także te wszystkie działania na rzecz poprawy i modernizacji tej infrastruktury mają dla nas znaczenie zasadnicze. I powiem Państwu, że jedną informację taką historyczną. W 2010 roku powstał kompleksowy program zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. To był po II wojnie światowej, po odwodnieniu, zlikwidowaniu tych skutków, które spowodowała powódź przez przerwanie wałów przez wycofujących się Niemców, to była najważniejsza inwestycja na Żuławach od czasu II wojny światowej. Myśmy zakładali, że wydamy wtedy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe około 3 miliardów złotych. Zrealizowaliśmy tylko pierwszy etap, zakładany był na miliard złotych. Wydaliśmy 620 milionów złotych, bo wtedy to był taki czas, że szacunki inwestycyjne były wyższe niż wykonawstwo. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jak się buduje plan inwestycyjny, to się okazuje, że później ci, którzy mają to wykonywać, żądają wyższych kwot. Wtedy było inaczej. 620 milionów złotych, wykonaliśmy ten pierwszy etap. Później nastąpiła zmiana władzy. Zjednoczona Prawica utopiła cały ten program. Na nasze szczęście nie mieliśmy wielkich klęsk żywiołowych, bo by były też utopione Żuławy. Do powrotu do tego programu musieliśmy czekać do 2024 roku. W tym roku też pod koniec tego roku powstał Żuławski Zespół Parlamentarny. W tym Żuławskim Zespole Parlamentarnym jest także panie posłanki Elżbieta Gelert i Kasia Królak. W pracach tego zespołu uczestniczy pan wojewoda. Ja tam pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. I równolegle to się jedno z drugim zbiegło, zmiana rządu i funkcjonowanie tego zespołu. Ale w 2025 roku ruszyliśmy znowu ten trzeci etap tego programu żuławskiego, który od 2010 roku powołaliśmy i potem zamarł wraz z wygraniem wyborów przez PiS. I przeznaczyliśmy 414 milionów złotych na trzeci etap tego programu. Dzisiaj 280 milionów z tych 414 już pracuje, 130 milionów jest nadal w projektowaniu, jakie inwestycje mają być wykonane. Jednocześnie Państwo pewnie pamiętacie, 3 stycznia był tutaj Donald Tusk. To było spowodowane cofką, która zagrażała powodziom Elblągowi. Przyjechał tu 3 stycznia i owoc tego spotkania jest taki, że Donald Tusk zobaczył, jak te Żuławy wyglądają, jak wygląda nasze bezpieczeństwo i podjął bardzo ważną decyzję o tym, by zwiększyć kwotę dla Wód Polskich na wydatki tak zwane utrzymaniowe. Wody Polskie wtedy dysponowały kwotą około 15 milionów złotych na obsługę tych wszystkich stacji pomp, tej całej infrastruktury. Ja, szanowni Państwo, ja jeżdżę na spotkanie z rolnikami. Pamiętam, co się działo po deszczach nawalnych. Rolnicy byli wściekli, że zalane zostały ich pola. Mówili o tym, że pompy, które mają odwadniać ich poldery, nie pracowały. Nie pracowały, bo nie wszystkie zostały wyremontowane. Dzisiaj Wody Polskie mają na cele utrzymaniowe każdego roku 45 milionów złotych. Jeszcze dodatkowe 30 milionów przeznaczył premier Polski z rezerwy budżetowej. Czyli jak to przeliczymy na zadania, które są realizowane, to 300 różnych urządzeń, które działają na Żuławach, będą poddane remontom czy modernizacjom dzięki tym kwotom, które Wody Polskie otrzymały. Też bardzo ważna rzecz, ruszyliśmy z opracowaniem wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla Żuław, który ma zastąpić ten program z 2010 roku i ten program jest już w konsultacjach końcowych w rządzie resortowym. Już wiemy, że będzie to kwota około 1 miliard złotych. Jest utrudniona procedura dzisiaj w Polsce przyjmowania nowych inwestycji, bo rząd musi wskazać, jakie wydatki nie będą w budżecie, bo ma dzisiaj tą procedurę związaną z przekroczeniem tych bezpiecznych limitów zadłużenia, ale rząd sobie z tym poradził. Mieliśmy bardzo niełatwe, trudne rozmowy z rządem na ten temat. W każdym razie wiemy, że w przyszłym roku możemy się spodziewać zatwierdzenia tego programu, czyli 1 miliard złotych zostanie przeznaczony na kolejne działania przeciwpowodziowe. To jest około 48 inwestycji, 28 inwestycji jest w naszym województwie, czyli nasze województwo nie będzie tutaj jakby za województwem pomorskim, chociaż ja bardzo usilnie pracuję nad tym, aby Żuławami zawiadywano z Elbląga, a nie z Gdańska. I powiem o kilku poszczególnych elementach. Kumiela. Ja mieszkam nad samą Kumielą. Codziennie widzę, jak się ten poziom wody zmienia. W sobotę wystarczyło kilka godzin deszczu i Kumiela już się znacznie podniosła. Żyjemy ciągle w tym strachu przed tą rzeczką. Widzieliśmy w 2024 roku, co się stało po kilkunastu godzinach, gdy część Elbląga została zalana. Dlatego strategiczną inwestycją poza utrzymaniem tej rzeki. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku miasto podpisało porozumienie z Wodami Polskimi, przejęło od Wód Polskich troskę o koryto Kumieli w Elblągu, żeby uwolnić jakieś moce tam przed Elblągiem i za Elblągiem, żeby ta rzeka była spławna i tak łatwo nie dochodziło do zalewania czy spiętrzenia wody. Ale najistotniejszą inwestycją na Kumieli jest budowa zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, który jest dopływem, krótkim dopływem do Kumieli, ale jego moc polega na tym, że wody spływają z wysokości ponad 180 metrów. I ten zbiornik jest, mowa o tym zbiorniku jest od 2014 roku. W 2017 roku było wydane pozwolenie na budowę. W 2024 roku był projekt. Przyznam się Państwu, że uczestniczyłem w zmianie decyzji co do projektu. Otóż ten projekt, który myśmy odziedziczyli, on zakładał, że ten zbiornik retencyjny będzie pełnił też funkcje takie rekreacyjne. Będzie to można uprawiać sporty wodne, takie rodzinne, turystyczne. To jest fajne, miłe, ale obniża wydajność tego zbiornika. I bardzo szybko zostałem też przekonany co do tego, że powinien to być zbiornik suchy. Zbiornik suchy pozwoli na zmagazynowanie w tym zbiorniku 120 tysięcy metrów sześciennych wody. Ta powódź, która zalała częściowo Elbląg, wiecie ile było wody? Więcej? Za dużo? 30 tysięcy. To możecie sobie wyobrazić, jakie będą musiały być ulewy wokół Elbląga na Wysoczyźnie, żeby rzeka Kumiela musiała przyjąć 120 metrów, tysięcy metrów sześciennych wody, bo wtedy dopiero zacznie zalewać Elbląg. Będziemy mogli czuć się bezpieczni, jeżeli te zbiorniki zostaną wykonane. Harmonogram inwestycyjny zakłada, że w 2029 roku zbiorniki będą, czyli będziemy mogli odetchnąć i spokojnie patrzeć, jak deszcze padają, a poziom wody na Kumieli się nie podnosi. Kolejna ważna inwestycja to jest cofka na Zalewie Wiślanym. To, o czym mówiłem, grudzień ubiegłego roku, przekroczone stany alarmowe, w styczniu przyjechał tutaj premier. Godziny nas dzieliły od tego, aby woda wylała się w Elblągu. I tak się składa, że w październiku ubiegłego roku ja się zorientowałem, że w żadnych planach przeciwpowodziowych nie ma zabezpieczenia przed cofką ze strony Zalewu Wiślanego. Byłem z tym zdumiony i zgłosiłem taki wniosek do Urzędu Morskiego, aby taka inwestycja została zrealizowana. Urząd Morski przyjął ten mój wniosek i dzisiaj są badane możliwości i koncepcje, aby zbudować wrota przeciwpowodziowe na rozwidleniu między kanałem Jagiellońskim i rzeką Elbląg, tam gdzie się będzie zaczynała obrotnica, czyli to będzie połączona inwestycja z obrotnicą, a jednocześnie określenie terenów zalewowych, które zatrzymają wodę powodziową. Jak Państwo pewnie wiecie, widzicie jak rzeka Elbląg dzisiaj wygląda, z punktu widzenia żeglowności to jest dobre, że została otoczona ścianką wodoszczelną na wysokość 3 metrów, ale z punktu widzenia zagrożenia powodziowego to powoduje, że ta woda na rzece Elbląg może podnieść się do wysokości 3 metrów i ulgę przyniesie jej dopiero Elbląg. Elbląg będzie cały pod wodą, jeżeli nie znajdziemy miejsca, w którym ta rzeka będzie mogła wylać swoje wody. Będziemy musieli te miejsce określić. Mam nadzieję, że eksperci znajdą takie miejsce, które nie będzie wymagało ewakuacji, czyli będzie to bezpieczne pole także dla mieszkańców. Ale tu musimy wybrać mniejsze zło. I chciałbym powiedzieć o dwóch wątkach związanych nie wprost z bezpieczeństwem powodziowym, czyli taką infrastrukturą przeciwpowodziową, ale z zadaniami, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo. Pierwsza to jest port Elbląg. Pan wojewoda już o tym mówił, że są modernizacje. Walczyliśmy o przywrócenie 200 milionów złotych na modernizację tego portu i mamy już decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, że ten port będzie pełnił funkcję dual use, czyli w sytuacjach zagrożenia, czy środowiskowego, u nas to jest tylko zagrożenie powodziowe, czy zewnętrznego, ten port będzie miał charakter szczególny, będzie pełnił funkcję ewakuacyjne, zaopatrzeniowe dla Elbląga, dla mieszkańców tego regionu. I druga rzecz to są połączenia kolejowe. Linia kolejowa, która prowadzi od Braniewa, czyli od granicy z obwodem królewieckim przez Elbląg, Malbork do Kostrzynia, czyli do granicy polskiej, granicy zachodniej, jest traktowana jako linia zaopatrzeniowa dla Wojska Polskiego, czyli ona też będzie podlegała kontroli ze strony MON-u i utrzymania jej gotowości także na sytuacje kryzysowe. Drugą taką linią, która też taki charakter będzie miała, to jest linia nadzalewowa. To rodzi też dla nas wielkie nadzieje, że tą linię odbudujemy, bo będzie tutaj także i parcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, by tą linię utrzymać w należytym stanie. Do 2030 roku jest już decyzja, że będzie odbudowany, wyremontowany ten nasz most na rzece Elbląg, czyli ta linia będzie miała wsparcie ze strony MON-u, by ją odbudowywać. W naszym interesie jest, by przedstawić argumenty turystyczne, które spowodują, że tą linię będziemy jako samorządowcy odbudowywali, łącznie z koleją w tym podwójnym znaczeniu. I dla bezpieczeństwa, i dla celów turystycznych, bo raczej nie pasażerskich. I bardzo ważna też rzecz, ja w ubiegłym roku apelowałem do ministra Malepszaka, aby połączyć Gdański Elbląg kolejowo przez Żuławy. Jak Państwo wiecie, w czerwcu tego roku został przyjęty plan polskich kolei i w tym planie są trzy linie kolejowe, które przechodzą przez Elbląg. Jedna to jest ta linia szybkiej kolei z Gdańska i Gdyni przez Elbląg, Olsztyn do Warszawy. Wiecie, jakie tam są parametry. 27 minut do Gdańska, 30 parę minut do Olsztyna, godzinę 10 minut, godzinę 50 minut do Warszawy, czyli bardzo duży zysk. Druga linia to jest linia, która biegnie do wschodnim obrzeżem Polski, do Ukrainy, do Morza Czarnego. Zabiegałem o tą linię, żeby te kresy wschodnie i Ukraina przede wszystkim i z Morza Czarnego transport nie szedł do Kłajpedy, tylko do Elbląga i do Gdańska. I trzecia linia, którą forsuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest tak zwana linia portowa i ona łączy Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynię i Elbląg z przesmykiem suwalskim i biegnie wzdłuż granicy Polski z obwodem królewieckim. I te linie kolejowe, które one biegną będą biegły po jednym torze, te żuławskie linie kolejowe też będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa Żuław. Po prostu w sytuacjach kryzysowych najpewniejszym transportem jest transport wodny. Tu pracujemy też nad udrożnieniem rzek. Transport wodny i transport kolejowy jest zasadniczy dla bezpieczeństwa ludności. Nie drogi kołowe, ale transport kołowy i transport wodny. Także te wszystkie działania, one świadczą o tym, że Żuławy w świadomości polskiego rządu są ważnym regionem dla Polski i ze względów militarnych, i ze względów bezpieczeństwa, i ze względów żywnościowych. I to widać. To widać w kwotach, bo to są naprawdę ogromne kwoty, które Żuławy ponownie pozyskały na swoje bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo dla 250 tysięcy ludzi i dla całego kraju.
2: SK Braniewo.
7: Dzień dobry, dziś jesteśmy w Pieniężnie. Pozdrawiamy konkretnie z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, bo właśnie ta instytucja prowadzi bardzo ciekawy projekt pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. Na czym ten projekt polega, kto bierze w nim udział i w ogóle jak ten projekt wygląda, opowie nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, Jolanta Kosobucka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK. W naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie od sierpnia realizujemy piękny i ciekawy projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos. Jest to projekt typowo młodzieżowy, jest inicjatywą młodzieży, której celem jest rozwijanie zainteresowań, integrowanie młodzieży, rozwijanie pasji. I młodzież ma już za sobą taką integrację, która odbyła się w mazurskich chatach w Pieckach, gdzie wzięła udział w szeregu bardzo fajnych warsztatów. Między innymi strzelali z łuku, z wiatrówek, wzięli udział w meczu Bumper Pole, wrócili stamtąd bardzo zadowoleni, z pomysłami i naprawdę zintegrowani. W najbliższym czasie odbędzie się takie szkolenie w naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, które poprowadzi ekipa z Centrum Spotkań Europejskich Światowid z Elbląga i ta młodzież również będzie się uczyła wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą im się w szkołach i w innych organizacjach, w których pracują. Projekt jest skierowany właśnie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i właśnie w Pieniężnie udało nam się zebrać 15-osobową grupę takiej kreatywnej młodzieży, która już teraz bardzo intensywnie przygotowuje się do Święta Młodzieży, które zaplanowane jest na 26 września w Pieniężnie, a dokładnie w przestrzeni Miejskiego Domu Kultury, na której już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Młodzież zbiera pomysły, przygotowuje atrakcje i na najmłodszych, ale nie tylko, bo również i dla starszych przewidziano wiele takich aktywności, nie tylko sportowych, ale i różnego rodzaju warsztatów. Młodzi również pochwalą się tym, co umieją robić, na przykład poprowadzą różne warsztaty, pokażą to, co umieją. Jedna z uczestniczek pochwali się swoimi pracami malarskimi, więc warto przyjść, warto być z młodzieżą i pokazać, że to, co robią w Pieniężnie, jest ciekawe i interesuje się tym lokalna społeczność.
7: I to nie jest Wasz pierwszy projekt skierowany do młodzieży, prawda?
8: Nie, to nie jest nasz pierwszy projekt. W ubiegłym roku realizowaliśmy też fajny projekt Pieniężno Młodych. Działamy, tworzymy i odpoczywamy. I tam właśnie z tamtej grupy wyłoniła się część osób, która jest w tym projekcie. Czyli jak widzimy, młodzież w Pieniężnie chce działać, działa, ma głos i my ten głos chcemy z nich wydobyć, żeby rozbrzmiał w Pieniężnie.
7: Teraz kolejny z projektów i na tym na pewno się nie skończy.
8: Tak, zapewne się nie skończy, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego projektu, o którym za chwileczkę powiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, a współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a operatorem tego projektu na terenie naszego województwa jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
7: I tak jak wspomniałyśmy, nie będzie to ostatni projekt.
8: Nie będzie to ostatni projekt, dlatego że już we wrześniu ruszamy z kolejnym projektem. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Orlenu i Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest to projekt, który nosi nazwę Pieniężno rozwija kulturalne skrzydła młodych i będzie to taki projekt typowo edukacyjno-kulturalny. Będzie to projekt kilkumiesięczny, ponieważ będzie trwał od września do maja 2027 roku i otrzymaliśmy dofinansowanie na różnego rodzaju zajęcia. I to będą zajęcia malarskie, zajęcia rysunku, zajęcia taneczne z elementami tańca ludowego oraz zajęcia wokalne. I ten projekt będzie dotyczył grupy wiekowej dzieci od 6 do 19 lat, więc już bardzo serdecznie zapraszamy, aby zapisywać się na te zajęcia, ponieważ naprawdę warto, ponieważ będą to zajęcia całkowicie darmowe dla odbiorców.
7: Nabór, rozumiem, że już trwa.
8: Nabór rozpocznie się już lada dzień, bo za chwilę będziemy podpisywać umowę z Kulturalnym Orlenem, więc proszę śledzić naszego Facebooka, na którym na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.
7: Jak dużo osób będzie mogło wziąć w tym projekcie udział?
8: W każdej sekcji zaplanowaliśmy po 15 uczestników.
7: No to sporo.
8: Sporo, więc zauważamy, że naszą ofertą Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie interesuje się bardzo wiele osób. Już mamy pytania dotyczące poszczególnych sekcji, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Poza Kulturalnym Orlenem, proszę Państwa, trwają już nabory na inne sekcje, czyli na sekcję instrumentalną, nauka gry na perkusji, na gitarze, na instrumentach klawiszowych. Prowadzimy również nabór na zajęcia taneczne dla dzieci. Kontynuujemy sekcję taneczną z ubiegłego roku, czyli Pchełki Kasi, ale też otwieramy nabór na tę grupę drugą, czyli dla młodzieży.
7: A dorośli znajdą coś dla siebie?
8: Dorośli też znajdują coś dla siebie, proszę Państwa. Już we wrześniu i w październiku rozpoczynamy Kręg Kobiet, proszę Państwa. Jest to projekt kierowany do kobiet z naszej gminy i jest to projekt, który polega na tym, że kobiety będą spotykać się z trenerką, bardzo kreatywną, fajną, młodą osobą. Jest to Aleksandra Wojtkowska, która poprowadzi te kręgi kobiet. Mają one na celu wyposażenie kobiety w takie narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do panowania nad emocjami i myślę, że po cyklu tych spotkań kobiety rzeczywiście będą mogły zadbać o swój dobrostan.
7: Zatem dużo się dzieje, warto z tych Waszych ofert korzystać.
8: Warto korzystać. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałam wcześniej, na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o wszystkim, co robimy. Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że przy Domu Kultury działa sekcja teatralna dorosłych i już 18 września ta sekcja ze swoją sztuką Zemsta Babci Harcerki pojawi się w Stawigudzie. Stawiguda to jest kolejny punkt na mapie naszego województwa, gdzie mogą Państwo zobaczyć grupę aktorów, amatorów z Pieniężna. Są to członkinie klubu 50+, przy towarzystwie burmistrza Pieniężna, radnych Rady Miejskiej oraz Marka Żelazowskiego, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. A spektakl wyreżyserowała i napisała scenariusz Ewa Żuryło.
7: Ja polecam, widziałam, także warto za Wami podążać tam, gdzie jesteście i oglądać.
8: Warto nas oglądać, proszę Państwa, dzieje się dużo, a zapewniam Państwa, że to nie jedyne wiadomości kulturalne, które Państwu dzisiaj przekazałam, ponieważ mamy jeszcze wiele innych pomysłów. Zapraszamy.
7: I o tych pomysłach na pewno będziemy informować na bieżąco, a tymczasem za garść informacji dziękujemy Jolancie Kosobuckiej. Dziękuję bardzo.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
2: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
9: U studii Marta Radio i co wypusk nowyn z Braniewa. У Браніво вода з міської мережі вже придатна для пиття. Державна санітарна інспекція підтвердила, що у воді не виявлено бактерій групи кишкової палички. Винятком залишається підключення на вулиці Конарського, 13, де й надалі діють попередні рекомендації. Мешканцям цієї адреси слід бути обережними. Про подальші зміни місто повідомлятиме регулярно. 8 вересня поліціянти Вармінсько-Мазурського воєводства проводили акцію «Тверезість». Правоохоронці перевіряли водіїв на наявність алкоголю. У Браніво перевірили 497 осіб. Один водій був у стані алкогольного сп'яніння, а ще один керував автомобілем після вживання алкоголю. Поліція нагадує, що навіть невелика кількість алкоголю може впливати на безпеку на дорозі. За кермо завжди сідаймо тверезими. Емоційною нічиєю завершився матч «Затоки» з Браніво та «Накіс» Ольштина. Господарі вели з рахунком 3-2, але вже в компенсований час гості зрівняли рахунок. Матч завершився з результатом 3-3. Для «Затоки» це вже третя нічия в сезоні. Після 6 турів команда має лише 3 очки. Барвисті, майстерно виконані та сповнені традиційних мотивів – це про цьогорічні обжинкові вінки, які оцінювали під час повітового свята врожаю у Шиленах осаді. Перше місце здобуло село Кшевно, друге – Гронувко, а третє – Родово. Відзнаки отримали представники Шилен, Жеготик та жіночого гуртка Шиленянки. Усі вінки перед цим освятили під час урочистої польової меси. Драма у казковому лісі. Таку виставу підготувала театральна секція Бранівського культурного центру. Це сповнена гумору та музики історія про Зосю, яка не хоче дорослішати. Коли разом із мамою вона потрапляє у світ казок, усе починає йти шкереберть. Зникають принци, а казкові герої опиняються не у своїх історіях. Чи вдасться врятувати казковий світ? Дізнаємося вже 23 вересня о 17:00. Вхід вільний. Браніво розпочинає відзначення 560-ї річниці приєднання в армії до Польщі. Першою подією стане художньо-графічний конкурс «Молодь проєктує історію Браніва», адресований учням початкових та середніх шкіл. Завдання учасників – створити власний проєкт, натхнений історією, місцями або символами міста. Робота переможця прикрасить стіну в кабінеті уповноваженої особи мера, а клас, представник якого здобуде перемогу, отримає професійне настінне оформлення. Результати конкурсу оголосять під час урочистої гала-церемонії вже у жовтні.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Браніва. Власник упорядкує територію на вулиці Гданській у Браніво. Йдеться про ділянку біля мосту. Після звернень мешканців, місцевої влади та перевірки повітової інспекції будівельного нагляду, власник повідомив міську владу, що пошкоджений паркан буде відремонтовано, а саму територію приведуть до кращого та більш охайного стану. Від Браніва через Литву, Латвію та Естонію аж до Фінляндії. Браніво відвідали науковці з Польщі, Швеції та Великої Британії. Під керівництвом професорки Зузани Богуміл з Варшавського університету вони досліджують, як нова реальність на східному кордоні Європейського Союзу впливає на життя та відчуття безпеки мешканців з прикордонних територій. З науковцями зустрівся, зокрема, мер Браніва Томаш Щіліцький. Бранівські пожежники демонструють чудову фізичну форму. Вони вже вкотре взяли участь у поморському забігу пожежників сходами, який водночас був чемпіонатом у цій дисципліні. Змагання проходили в одному з найвідоміших хмарочосів Труймяста – Олівія Стар. Представники Браніва подолали 34 поверхи, а це 768 сходинок за 7 хвилин і 33 секунди. Захід також став нагодою вшанувати пам'ять пожежників, які загинули під час рятувальної операції у Всесвітньому торговому центрі. Саме тут, за переказами, сталося диво. У середині вересня у Браніво відбудуться ювілейні заходи з нагоди 400-річчя чуда трону милосердя. Подія датується 1626 роком. Під час шведського обстрілу образ трон милосердя, який знаходився на одному з дубів, був уражений кулями. Із ран на ньому нібито витекла рідина, схожа на кров. Бранівський культурний центр запрошує мешканців на фотомайстерні «Браніво в об'єктиві». Учасники навчатимуться фотографувати, під час прогулянок відкриватимуть для себе місцеву історію та культурну спадщину і створюватимуть власні світлини. Завершенням проєкту стане виставка робіт учасників. І повертаючись до теми Бранівського культурного центру, там розпочався новий мистецький сезон. Після насичених канікул заклад повертається до занять і нових ініціатив для мешканців. У планах – вокальні та художні заняття, а також заходи, що об'єднуватимуть різні покоління. Під час канікул там також розпочали модернізацію центру.
10: Закінчився
9: перший етап уже завершено. У серпні ми відремонтували сцену та замінили сценічні завіси. У 2027 році плануємо зовнішні роботи біля будівлі з боку вулиці Замкової. Зокрема, ремонт частини фасаду та модернізацію технічних сходів. Також хочемо замінити систему звукообладнання у концертно-кінозалі, що дозволить суттєво покращити якість звуку.
10: Якості дзвінку.
9: Розповіла Дорота Соболевська, директорка Бранівського культурного центру у розмові з нашою репортеркою Мартою Хайкович. Наступним етапом має стати заміна крісел у концертно-кінозалі. Центр планує повторно подати заявку на фінансування цих робіт.
2: СК Браніво News.
7: Dzień dobry, dziś odwiedzamy Braniewskie Centrum Kultury, w którym bardzo szybko i pracowicie minęły wakacje, a teraz rozpoczyna się kolejny rok kulturalny. O szczegółach porozmawiamy z Dorotą Sobolewską, dyrektorką Braniewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
7: Jak już powiedziałam, wakacje mają to do siebie, że mijają bardzo szybko, a jeżeli chodzi o Was, to zawsze mijają bardzo szybko i dodatkowo bardzo pracowicie. Tak też było i w tym roku, prawda?
10: Było pracowicie, intensywnie, ale było również dużo zabawy, dużo wartościowej zabawy, pięknych zajęć z dziećmi, wiele uśmiechów i myślę, dzieci wyniosły bardzo dużo z naszych warsztatów teatralnych, muzycznych, z warsztatów choreografii. Mieliśmy mnóstwo ciekawych zajęć dla naszych podopiecznych.
7: A to wszystko odbywało się w ramach Letniej Akademii w Braniewskim Centrum Kultury.
10: Tak, Letnia Akademia Sztuk Scenicznych, wakacje w Braniewskim Centrum Kultury, to taki tytuł naszego projektu z dotacji celowej w ramach programu rządowego Edukacja Kulturalna 2026. Efektem naszego procesu był ogólnodostępny koncert finałowy w Amfiteatrze Miejskim, prezentujący właśnie nasze wszystkie przygotowania, utwory, choreografię i musical, które doprowadził do łez i rodziców, i widzów, którzy mogli oglądać mimo nie super pogody. Mieliśmy piękną widownię i mieliśmy piękne przedstawienie, piękny musical.
7: Będziecie to jakoś kontynuować, pokazywać dalej?
10: Tak, będziemy kontynuować, będziemy zapraszać nasze szkoły braniewskie, podstawówki. Może nie tylko, bo to dla szerszej grupy dzieci występujące w tym musicalu, dzieci uczestniczące w naszych warsztatach i uczestniczące w musicalu występujące, to były dzieci od 7 do 18 roku życia. Więc taki szeroki wachlarz, myślę, że będzie to piękne widowisko również na scenie Braniewskiego Centrum Kultury.
7: Czyli czekamy na zaproszenie.
10: Tak, dzieci są chętne, młodzież, instruktorzy. Ja jestem bardzo zadowolona, cieszę się z efektu naszej pracy. Na pewno będziemy zapraszać.
7: Czyli udało Wam się podczas tej akademii, podczas wakacji zaszczepić bakcyla wielu młodym ludziom.
10: Tak, wydaje mi się, że tak, nawet wiem to na pewno. Mamy sporo zgłoszeń, rodzice już się cieszą naszymi zajęciami, naszymi sekcjami, są również zainteresowani, więc cieszą nas takie akcje, ponieważ co roku mamy coraz więcej chętnych do naszych sekcji.
7: A jeżeli chodzi o wakacje, to nie tylko Letnia Akademia, nie tylko gry, zabawy, festyny, wydarzenia, ale także i remont. Remont odbywał się w sali widowiskowo-kinowej i pierwsze pytanie, czy już się zakończy?
10: Zakończył się pierwszy etap, tak, czyli w sierpniu już zrobiliśmy remont sceny, wymianę kotar scenicznych, a w 2027 roku będą prace zewnętrzne przy budynku od strony ulicy Zamkowej, w tym naprawa części elewacji oraz modernizacja schodów technicznych, co było naszą taką największą bolączką. Wymiana systemu nagłośnieniowego w sali widowiskowo-kinowej, co pozwoli na znaczącą poprawę jakości dźwięku oraz dostosowanie sali widowiskowo-kinowej do współczesnych wymagań technicznych i akustycznych. To jest naszym takim priorytetem, takim naszym celem. Uda nam się to zrealizować.
7: Czyli remont rozłożyliście na dwa etapy. W tym pierwszym skupiliście się na takich technicznych sprawach.
10: Tak, scena nasza już wymagała naprawy, była mocno zużyta. Kotary też już dawno powinny być wymienione. Pozyskaliśmy i dostaliśmy dofinansowanie również od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026. Nazwa własna naszego zadania to kompleksowa modernizacja sali widowiskowo-kinowej i zaplecza technicznego Braniewskiego Centrum Kultury. Już teraz nasza scena wygląda profesjonalnie. W 2027 roku będzie wszystko wokół wyglądało o wiele lepiej niż do tej pory.
7: Czyli czym się zajmiecie?
10: Zajmiemy się właśnie tymi zewnętrznymi pracami, aby budynek wyglądał i z zewnątrz i nie było już efektów zalania. Pracujemy, żeby pogoda, która nam tutaj nie sprzyja, czasami mamy mocne zalania i to niestety niszczą nam nasz budynek.
7: Z tego co wiem, w tym roku chcieliście, ale się nie udało, zrobić też nowe fotele w sali kinowej.
10: Niestety nie udało nam się pozyskać takich środków. Nasz projekt opiewa na o wiele mniejszą kwotę niż wnioskowaliśmy. Uda nam się za to zrobić właśnie z zewnątrz wszystko to, o czym mówiłam. Na fotele będziemy składać kolejny wniosek. Mam nadzieję, że dostaniemy tyle pieniędzy, że będziemy mogli wymienić nasze fotele już na o wiele wyższym standardzie.
7: W takim razie trzymamy kciuki za Wasze działania i czekamy z niecierpliwością, a tymczasem wakacje, tak jak mówiłam, już się zakończyły. Wy się rozkręcacie, wracacie do trybu powakacyjnego i powracacie do projektów realizowanych, między innymi projektu dotyczącego inicjatyw lokalnych.
10: Tak, wracamy, to już wszystko się dzieje. Mamy 4 inicjatywy. Pierwsza to Braniewo w obiektywie zabytki i miejsca z historią. Kolejny, razem łączymy pokolenia, międzypokoleniowy dzień integracji. Trzeci, muzyczne spotkania z Maciejem Teherem, warsztaty wokalne i koncert legendy polskiej sceny. Czwarty, kulturalne ogrody pokoleń, Akademia Malarstwa. I jako pierwszy Braniewo w obiektywie zabytki i miejsca z historią, to jest inicjatywa obejmuje cykl 6 bezpłatnych spotkań warsztatowych. Zwieńczeniem projektu będzie otwarta wystawa fotograficzna prezentująca efekty wszystkich warsztatów, dostępna dla mieszkańców miasta Braniewa i nie tylko.
7: Tego się możemy spodziewać.
10: Tego możemy się spodziewać i na pewno to będzie. Musimy zerkać, zapraszam serdecznie na stronę Branieckiego Centrum Kultury. Tam mocno szczegółowo każda inicjatywa i terminy będą opisane. Kolejną inicjatywą to jest Razem Łączymy Pokolenia, Międzypokoleniowy Dzień Integracji. Projekt rozpoczął się od rekrutacji i szkolenia wolontariuszy, zapraszania seniorów do udziału w inicjatywie ze wszystkimi grupami seniorskimi. Wydarzeniem finałowym będzie Międzypokoleniowy Dzień Integracji, w tym pokaz mody i konkurs Mam Talent, zaplanowany na dzień 30 października bieżącego roku podczas tegorocznego wydarzenia Braniewski Dzień Seniora. Kolejną inicjatywą muzyczne spotkanie z Maciejem Teherem, warsztaty wokalne i koncert legendy polskiej sceny. Projekt obejmuje nabór uczestników na warsztaty wokalne prowadzone przez pana Macieja, wokalistę, kompozytora i instruktora wokalnego. Podczas spotkania uczestnicy przygotują wspólny utwór inspirowany twórczością Agnieszki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego, Czesława Niemena. Efektem warsztatu będzie wspólny występ, to jest bardzo atrakcyjne. Wspólny występ z artystą podczas koncertu inaugurującego sezon kultury Branieckiego Centrum Kultury. I czwarta inicjatywa, kulturalne ogrody pokoleń, Akademia Malarstwa. To już, mili Państwo, się odbyło. Warsztaty artystyczne, warsztaty florystyczne odbyły się 22 sierpnia i część już tego projektu się odbyła, a wydarzeniem finałowym był Dzień Działkowca, który technicznie był również wspierany przez Braniewskie Centrum Kultury.
7: Inicjatywy lokalne to oczywiście nie cała działalność Braniewskiego Centrum Kultury. Rozumiem, że w najbliższych dniach, tygodniach ruszacie z działalnością sekcji.
10: Jak co roku działamy, ruszamy we wrześniu. Cały wrzesień jest miesiącem naboru, a robimy taki ukłon w stronę rodziców, w stronę szkół, ponieważ wrzesień jest takim ciężkim miesiącem dla dzieci, dla rodziców, żeby ustalić swój plan. My czekamy na dzieciaczki, mamy mnóstwo już zgłoszeń, już wiemy, że będą to obszerne sekcje, jeśli chodzi o udział dzieci. Mamy nadal sekcję wokalną, sekcję modelarzy, sekcję plastyczną, teatralną, sekcję taneczną, zajęcia instrumentalne, czyli gry na pianinie, gitara akustyczna, gitara basowa elektryczna i tu jest nasz wspaniały zespół instrumentalno-wokalny. Serdecznie zapraszamy.
7: Sekcje ruszają w październiku.
10: Sekcje wszystkie ruszają w październiku, instruktorzy wszyscy już gotowi, więc cieszymy się bardzo, mamy wspaniałych instruktorów, zapraszamy.
7: Wszystkie sekcje to są zajęcia tylko i wyłącznie dla dzieci, czy również dla starszych?
10: Sekcja plastyczna jest dla dzieci i dla dorosłych. W tym roku również to zostanie. Sekcje raczej dla dzieci, ale jeśli zgłaszają nam się starsze osoby, które chcą, oczywiście sekcja modelarzy tutaj skupia większą rzeszę jakby chętnych. Tu jest większa rozpiętość wiekowa. Właśnie jest sekcja plastyczna. Mamy też, może to już nie nasza sekcja, ale są zajęcia. Wynajmujemy salę dla pań, które tutaj prowadzą zajęcia też taneczne. Zapraszać wszystkich.
7: Jednym słowem, w Braniewskim Centrum Kultury nie ma czasu na nudę, niezależnie od tego, czy są wakacje, czy się już skończyły.
10: Nie ma nudy, tu jest zawsze wesoło. Zapraszamy wszystkich, kto chce dołączyć, więc drzwi Braniewskiego Centrum Kultury dla wszystkich otwarte.
7: Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o Braniewskim Centrum Kultury, o działalności Braniewskiego Centrum Kultury z Dorotą Sobolewską, dyrektorką centrum. Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: Jest ciepło, przyjemnie, to dobry moment, żeby pomyśleć na przykład o kupnie roweru. To nie jest wbrew pozorom taka prosta sprawa, bo jest duża różnorodność. Dlatego o pomoc, o poradę poprosimy pana Marka Kama, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego i ruchu pieszego. Poprosimy o podpowiedź, jaki rower najlepiej wybrać.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. No tak, wiosna sprzyja podjęciu decyzji o zakupie roweru. Jeżeli to ma być nasz pierwszy rower, no to tak nasuwa się pierwsza myśl, żeby zastanowić się, gdzie my tym rowerem przede wszystkim będziemy jeździć.
1: No to załóżmy, że będziemy chcieli jeździć po ulicach Elbląga. Mamy sporo ścieżek rowerowych i oczywiście po okolicy, korzystając na przykład z przepięknych szlaków w Bażantarni.
11: Tak, takie zastanowienie się sprzyja temu, żeby wybrać rower właściwie dopasowany do rodzaju aktywności, bo można powiedzieć, że są rowery uniwersalne, no ale jednak jak się na przykład określimy, że bardzo lubimy jeździć w lesie i interesuje nas jazda terenowa, a niekoniecznie po asfalcie, no to wiadoma sprawa, że najlepszym rowerem będzie rower typu górskiego, rower MTB, a nie rower szosowy na przykład.
1: Czyli tak, mamy już jakby wstępnie określony typ roweru, czyli rower górski. Na co następnie musimy zwrócić uwagę, żeby ten rower był jakby jak najlepiej do nas dopasowany?
11: Tak, no dopasowanie roweru jest kwestią niezwykle ważną, dlatego ja zawsze odradzam zakup roweru przez internet. Chyba, żebyśmy kupowali już rower kolejny tej samej marki, no to wtedy owszem możemy bazować na tym rowerze, który już mamy. No i wtedy zakup przez internet nie jest takim ryzykiem. Czemu zakup przez internet jest niepolecany? Ponieważ no rower jest jak buty, jest jak odzież, powinien być dopasowany do człowieka. Nie może być tak, że my się będziemy do roweru dopasowywać, tylko rower musi być dopasowany do nas rozmiarem ramy, wielkością kół. To jest uzależnione od kilku czynników i doradca klienta w fachowym specjalistycznym sklepie rowerowym na tym się zna, rzuci okiem na kupującego rower i już będzie z grubsza wiedział, jaki rower dla tego człowieka będzie dobry.
1: Czyli tak, mamy już, wiemy co chcemy, idziemy sobie do sklepu, wybieramy, bierzemy rower. Zazwyczaj rowery są sprzedawane bez osprzętu. Proszę powiedzieć, jaki osprzęt jest niezbędny, żeby w sposób taki bezpieczny i komfortowy korzystać z roweru?
11: Tak, jeżeli mówimy o rowerach górskich, to faktycznie one są sprzedawane bez na przykład oświetlenia, bez błotników, bez dzwonka. Tu mogę wspomnieć o obowiązkowym wyposażeniu roweru, o którym mówią przepisy prawne. Nie jest ono, ta lista nie jest zbyt szeroka, obejmuje co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny przedmiot o nieprzeraźliwym dźwięku, do tego oświetlenie przód i tył, które może być zdemontowane w porze dziennej i jak jest włączone, to może mrugać, dodam od razu. I czwarty element obowiązkowego wyposażenia roweru to jest niepozorny, mały, czerwony odblask w kształcie innym niż trójkąt, tak mówi przepis. I to są cztery elementy, rozpatrując oświetlenie łącznie, są cztery elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, który każdy rower, który się porusza po drogach publicznych, musi mieć. I to jest kontrolowane przez policję i straż miejską. Natomiast wszystkie inne rzeczy to są już dodatkowe. Rowery górskie na ogół, tak jak wspomniałem, nie mają tego wyposażenia. Rowery trekkingowe, rowery miejskie mają na ogół od razu w sklepie komplet wyposażenia, łącznie z oświetleniem. No i wtedy już dodatkowe jakby jakby zakupy nie są nam potrzebne.
1: A co warto dorzucić do tej obowiązkowej listy wyposażenia?
11: No tak, tu lista może być długa i szeroka, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Miejmy tylko świadomość, że im więcej na ten rower nałożymy, no tym cięższy on się zrobi, co będzie miało znaczenie, jak na przykład wybierzemy się na wycieczkę po Wysoczyźnie Elbląskiej. Z mojego doświadczenia, no ja powiem tak, mam 3 rowery, każdy jest do trochę innych aktywności przeznaczony. Rower szosowy jest maszyną szybką, lekką, do poruszania się po asfaltach w jakimś leciutkim terenie, ma wąskie opony i tam na nim w zasadzie wielu rzeczy nie mam. Jest torebka pociodłowa, jest torebka na ramę, do tego dochodzi oświetlenie, które zakładam, jak jedziemy gdzieś po zmroku. No i to jest tyle. Natomiast rower miejski, no to już ma bagażnik, ma sakwy, które służą mi do przewożenia różnych rzeczy. Ma błotniki, żeby no w każdych warunkach pogodowych nim jeżdżę, także to się też przydaje. A rower górski jest w sumie wyposażony w sumie jest podobnie, tak sobie przypominam, jak ten mój rower wygląda. Też jest wyposażony w błotniki, ja nie lubię mieć maseczki z błota na twarzy. Jest wyposażony w koszyki na bidon, jak się jedzie gdzieś na wycieczkę, to w sumie każdy rower może być wyposażony w to, no bo wygodnie się wiezie picie właśnie w koszykach, w bidonach, a nie tam gdzieś w termosie czy w plecaku schowanym. No mówię, to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja już widziałem różnego rodzaju wynalazki, począwszy od jakichś odblasków na szprychy, kolorowych wentyli, świecących wentyli. Naprawdę jest tego bardzo dużo, tylko że no oczywiście nie przesadzajmy z tym, bo tak jak wspomniałem, każdy dodatek spowoduje, że ten rower robi się coraz cięższy.
1: A jeśli chodzi o zabezpieczenie antykradzieżowe, warto coś takiego zamontować?
11: Tak, zdecydowanie. Tutaj statystyki mówią nam, że w Elblągu, nie tylko podejrzewam w Elblągu, giną przede wszystkim rowery niezapięte zupełnie niczym, tak? Zostawione.

0: Czasami złodzieje się niestety posługują, dlatego rekomendowane przeze mnie, rekomendowane przez Stowarzyszenia Rowerowe Zapięcia to są tak zwane uloki, czyli takie sztaby w kształcie litery U, zamykane na zamek, ewentualnie łańcuchy rowerowe, ale nie te do napędu, tylko łańcuchy do zamknięcia roweru. Uloki są bardziej praktyczne, bo są lżejsze, są zapięcia na poziomie 1,5 do 2 kg, łańcuchy potrafią ważyć po 5-6 kg, no wożenie czegoś takiego to już jest trochę bardziej uciążliwe, dlatego uloki jak najbardziej się sprawdzają.
1: Mamy już wybrany rower, wyposażony w te niezbędne elementy. Zaczynamy korzystać z przyjemności jazdy. I jak powinny wyglądać te takie pierwsze wycieczki rowerowe, żeby się, że tak powiem, kolokwialnie zbytnio nie sforsować?
0: Jeżeli przygoda z rowerem jest naszą, że tak powiem, pierwszą aktywnością rowerową w ogóle w swoim życiu, nigdy wcześniej nie jeździliśmy na rowerze, no to oczywiście Elbląg jest tak fajnie ułożony, ustawionym miastem, położonym miastem na mapie, że na zachód od Elbląga rozciągają się Żuławy Wiślane. Kraina generalnie jest stworzona do rowerowania z tego względu, że jest płasko, nie ma kompletnie żadnych górek. No najwyżej możemy policzyć wiadukty i mosty, ale tak żartobliwie mówiąc. Wieje wiatr, ktoś powie, na Żuławach. Tak, owszem, wieje, ale jednak doświadczenie prowadzenia wielu, wielu wycieczek rowerowych i po Żuławach, i po Wysoczyźnie, gdzie są górki, wskazuje, że z wiatrem da się walczyć, a na podjazdach po prostu trzeba mieć siłę w nogach. Tej siły ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z rowerem, tak od razu nie ma. No, tak slangowo, popularnie mówiąc, nogę trzeba zbudować. To jakiś czas potrwa. Wybierając się na wycieczkę, dlatego też rekomenduję Żuławy Wiślane, spokojna jazda, 20-30 km, to może brzmieć przerażająco dużo, ale naprawdę rowerem się przemieszczamy sprawnie, średnia prędkość roweru bardzo powoli jadąc, to jest 13-14 km na godzinę, 15, także można łatwo policzyć 30 km, to są 2 godziny czystej jazdy, niech do tego dojdzie godzina na odpoczynki, 3 godziny mamy całą wycieczkę zrobioną, a 30 km to już obejrzymy sobie co nieco w okolicy Elbląga.
1: Jak często należałoby udawać się na takie wycieczki, żeby zbudować tą nogę i móc na przykład wziąć udział w miejskiej wycieczce rowerowej?
0: Tak, no miejskie wycieczki rowerowe to są dedykowane początkującym, takim faktycznie rowerzystom. Ja to czasami podaję przykład, że ktoś w piątek kupił rower, w niedzielę jak najbardziej na wycieczkę miejską może przyjść. O ile, tak jak wspomniałem, ona będzie po Żuławach Wiślanych, bo ewentualnie no, w krainie kanału Elbląskiego, tam jeszcze też tych gór nie ma za wielkich, no Wysoczyzna tak od razu po 2-3 dniach od zakupu roweru to niekoniecznie, bo jednak no, dystanse na miejskich wycieczkach są rzędu 30-40 do 50 km. No to już troszeczkę oczywiście czasu minie, trochę można się zmęczyć. Na początek Wysoczyzna, tak jak wspomniałem, nie. Ile trwa? Ja też zawsze powtarzam, że ważna jest regularność. Nie chodzi o robienie zrywów raz na tydzień 100 km od razu, bo wrócimy skatowani, wrócimy źli, będzie nas bolał tyłek i generalnie będziemy niezadowoleni, zaczniemy myśleć, po co myśmy ten rower kupili, to nie tak miał wyglądać. Chodzi o regularność, czyli robimy 4-5 razy w tygodniu przejażdżki, nawet po Elblągu do Barzantarni z powrotem, to będzie z centrum Elbląga 10 km. Regularność zbuduje nam nogę, popularnie mówiąc, regularność utwardzi nam tyłek. Po 2-3 miesiącach nie będziemy już reagowali, że tak powiem, alergią, że musimy na siodełku siąść. Wiadomo, siodełko to nigdy nie jest krzesło, to nie jest fotel, to jest konstrukcja wąska, do tego trzeba się przyzwyczaić. Czasami się zdarza, że siodełko jest niedopasowane, no i wtedy trzeba będzie je wymienić, ale to też w sklepie rowerowym fachowcy doradzą, czy to siodełko pasuje, są przyrządy do zmierzenia rozstawu guzów kulszowych, czyli takich kości, które są w pośladkach i to nie jest jakaś wiedza tajemna, idzie to ogarnąć, idzie dopasować siodełko, żeby nie powodowało żadnego bólu. I tą regularnością zbudujemy sobie formę, po miesiącu, po dwóch już miejska wycieczka na Wysoczyznę nie będzie wielkim problemem.
1: Od wielu lat ma Pan okazję przyglądać się, jak rozwija się ruch rowerowy w Elblągu. Czy z tych jednośladów korzysta coraz więcej mieszkańców? Jak?
0: No tak, tu muszę powiedzieć, że wzrasta generalnie rok do roku, tych rowerzystów przybywa. Na miejskich wycieczkach pojawiają się nowe twarze. Wiadomo, jest też stała ekipa, która doskonali swoją jazdę, ale jest sporo osób, które jeździ po ulicach w ładne pogodne dni, bo tu mimo wszystko dalej jeszcze pogoda jest dość mocno wyznaczona. wyznacznikiem rowerowej aktywności. Jak deszcz pada, to oczywiście liczba rowerzystów na ulicach Elbląga spada.

0: ale i takich właśnie w funkcjach rowerowych, komunikacyjnych roweru. Widać, że tych rowerzystów przybyło, ludzie to już traktują normalnie jako jeden ze środków transportu do kilometra, kilometr, dwa, trzy na rowerze po mieście w celach transportowych. To nie jest żadna jakaś wielka filozofia, to nie wymaga nawet posiadania specjalistycznej odzieży. Ubieramy to, co mamy w szafie, wsiadamy, robimy 2 kilometry, nie zdążymy się zmęczyć, spocić, zgrzać, załatwiamy swoje sprawy, wracamy rowerem do domu.
1: Gdyby ktoś się zastanawiał, kupić rower, nie kupić, to pan jako ekspert, jakby go przekonał, żeby jednak zdecydował się na zakup roweru?
0: No, używanie roweru niesie ze sobą szereg korzyści. To w zależności od co tam kto preferuje, jakie ma, że tak powiem, zapatrywania, bo tu można szukać i oszczędności ekonomicznych, i funkcje zdrowotne roweru są nie do przecenienia. I w końcu też właśnie zaspokajanie potrzeb transportowych dla osób, które no, samochodu nie chcą mieć, które nie mogą mieć samochodu jeszcze, albo już nie mogą mieć samochodu i poruszać się. Rower to też jest w końcu przyjemność, to są endorfiny, to związane z ruchem, no już powiedzmy takim bardziej, może jak pojedziemy na wycieczkę, no bo tam to jednak trochę kilometrów trzeba przejechać, żeby te endorfiny się wydzieliły. W wielu aspektach można rozpatrywać aktywność rowerową. Najczęściej podnoszone są właśnie to, że człowiek jest istotą stworzoną do ruchu i tą dawka ruchu codziennie musi się w naszej aktywności pojawić. Czy to będzie chodzenie piechotą, czy to będzie przejechanie właśnie paru kilometrów na rowerze. To jest po prostu człowiekowi niezbędne do zdrowia. A aspekty ekonomiczne też dla niektórych mogą być ważne, zwłaszcza jak ktoś kupi rower elektryczny, który pod wieloma względami no, może zastąpić w pewnych aktywnościach samochód, to naprawdę ma to sens.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za podzielenie się swoją wiedzą. Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich rowerzystów i rowerzystki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: W Eskowym studiu witam dzisiaj Pawła Rodziewicza, miejskiego rzecznika konsumentów, z którym porozmawiam na temat tego, czym na co dzień zajmuje się miejski rzecznik konsumenta. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I na początek zapytam, czym na co dzień zajmuje się rzecznik praw konsumentów?
3: Rzecznik praw konsumentów zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli takich sporów, które mogą wyniknąć na gruncie stosunku prawnego pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Spory to mogą mieć bardzo różny charakter, ponieważ już na etapie zawierania umowy może dochodzić do różnego rodzaju błędów czy też nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców. Może do nich dochodzić również w trakcie realizacji umowy bądź też w trakcie jej zakończania. Te wszystkie problemy trafiają do mojego biura i moim zadaniem jest w pierwszej kolejności doprowadzić do polubownego rozwiązania takiego sporu, a jeżeli jest to niemożliwe, pomagam również moim konsumentom dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
1: A czego tak konkretnie najczęściej dotyczą te sprawy? Czy to jest zakup wadliwego towaru, czy jakaś niefachowo wykonana usługa?
3: I z takimi przypadkami mam do czynienia bardzo często. Rynek konsumencki jest bardzo obszerny. Mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą każdego rodzaju dóbr, a także usług.
1: Czy ludzie mają większą świadomość swoich praw? Czy częściej jest tak, że jeśli poczują się pokrzywdzeni, może to za duże słowo, ale gdy czują, że ta transakcja nie przebiegła tak, jak być powinna, czy wiedzą, gdzie szukać pomocy, jakie kroki podejmować, żeby wyegzekwować swoje prawa?
3: Świadomość konsumencka cały czas rośnie. Liczę na to, że moje działania również przyczyniają się do wzrostu tej świadomości. W tym celu staram się jak najczęściej organizować różnego rodzaju spotkania, prelekcje, wykłady, informując elblążan o przysługujących im prawach. I z wielką satysfakcją muszę zauważyć, że ta świadomość z roku na rok jest coraz wyższa.
1: Czy możemy taką jakby uniwersalną jakąś poradę, podpowiedź udzielić konsumentom, co robić, żeby minimalizować ryzyko jakiegoś oszustwa czy jakiejś straty związanej z zawieraniem tych umów konsumenckich?
3: Najbardziej uniwersalną radą, jaką można udzielić, jest ograniczyć zaufanie, ponieważ nadmiar zaufania który towarzyszy najczęściej osobom starszym, prowadzi do zawierania bardzo niekorzystnych umów. Ci nieuczciwi przedsiębiorcy potrafią w bardzo sprytny sposób wykorzystać to zaufanie, doprowadzając do zawierania bardzo, bardzo niekorzystnych, wręcz oszukańczych umów.
2: SK Braniewo.